0: W którym obok realnych relacji coraz większą rolę odgrywają ekrany, nowe technologie i sztuczna inteligencja. W dodatku spektakl nie ucieka od trudnych tematów.
1: Naszymi takimi głównymi tematami, które też dotykamy w spektaklu, to jest przede wszystkim świat wirtualny, świat sztucznej inteligencji, ale też relacje rówieśnicze, relacje rodzinne. Ten temat takiego poczucia niebezpieczeństwa w świecie, czyli wojna za granicą, drony, które gdzieś krążą i się rozbijają już w Polsce, zagrożenie wojną, które może za chwilę się tu pojawić. Badania pokazują, że poziom stresu młodych ludzi, ilość chorób psychicznych, to są jakieś problemy powszechne.
0: Mówiła Julia Schmidt, reżyserka spektaklu. Okazja, by obejrzeć Trzy światy na deskach Częstochowskiego Teatru już w niedzielę. Czy Polska przygotowuje się do ewakuacji ludności z Litwy, gdyby doszło do jakiegoś ataku na ten kraj? Oto w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Przypomnę, że w rozmowie z BBC premier Litwy zadeklarował, że jego kraj podjął środki przygotowawcze i opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w przypadku bezpośredniego ataku nie podda się i podejmie walkę.
2: W ramach naszego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej plany ewakuacyjne muszą być opracowywane i oczywiście z punktu widzenia tych planów obrony sojuszu, czyli Litwy, Polski, bo mamy opracowane bardzo szczegółowe w ramach NATO plany obrony. Tam są elementy związane z planami ewakuacji, więc te sprawy są elementem planów, które są kluczowe z punktu
3: Ale
2: widzenia.
3: Ale przyjmiemy, jeżeli będą uciekać Litwini, rozumiem, z Litwy, będziemy przyjmować.
2: Tak jak przyjmowaliśmy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i tak jak powiedziałem, spodziewam się bardziej intensyfikacji tych wrogich aktów, aktów agresji, które opisałem, dywersja, sabotaż i wloty dronów i rakiet pod takim hasłem, że to nie my i że to na pewno nie, a jeśli już, to to jest odprysk po prostu wojny. To czegoś takiego w większej intensywności. Wszystkie państwa europejskie się na to szykują.
3: Czyli raczej nie będzie to atak kinetyczny?
2: NATO od wielu, wielu lat przygotowało, analizowało rosyjskie zagrożenie, ich siły i przygotowuje właściwą odpowiedź. Opracowało plany obronne, które zawierają wieloaspektową odpowiedź naszych państw i Rosja jest tego świadoma.
3: Panie ministrze, to przejdźmy do rzeczniczki praw dziecka. Tam pojawiły się zarzuty wobec niej, także sądu, że no, zastosowała instytucjonalną przemoc. Pan analizował tę sprawę. Tam jest też rola policji, warszawskiej policji w tej sprawie.
2: Ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy. Mam wstępny raport, jeżeli chodzi o działania policji w tej sprawie i mogę powiedzieć tak, że sama pani rzecznik praw dziecka, jak i policjanci wykazali w tej sprawie zaangażowanie i dobrze, że służby państwowe angażują się w te sytuacje,
3: no tak,
2: w których
3: mamy. Z drugiej strony sąd mówi, w pewnym momencie nadużyto, jak się zdaje, tutaj odwołuje się do tego orzeczenia, nadużyto władzy.
2: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie wydane tam zostały, kiedy była już współpraca z rodziną i policja od 13 przez 14, 15 sierpnia bieżącego roku była w stałym kontakcie z tą rodziną, wydane zostały nakazy, zakazy dotyczące zbliżania się dla rodziców tych dzieci, zbliżania się do tych dzieci, które następnie sąd uchylił. I z punktu widzenia tej decyzji sądu, jak analizowałem te materiały, ta decyzja sądu, ja zgadzam się, to znaczy ona
3: była słuszna.
2: Na taki pobieżny ogląd sprawy w moim przekonaniu jest słuszna, co oznacza, że te wydane nakazy i zakazy no, w jakiejś mierze okazały się niesłuszne. I to będziemy bardzo analizowali.
3: Panie ministrze, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Znaczy, że było tak. Rodzina współpracowała z policją, z kuratorem sądowym i z sądem. Spotykała się, wszystko się działo i nagle, no jak rozumiem, tak to wynika też z dokumentacji, pod naciskiem rzeczniczki wydaje się nakaz opuszczenia domu, co oznacza de facto przeniesienie 3- i 4-letniego dziecka do placówki opiekuńczej, do domu dziecka.
2: Ja nie chcę tutaj potwierdzać, że pod naciskiem pani rzecznik, tak jak mówię, sam fakt zwrócenia uwagi na niewłaściwe, bo z całą pewnością mieliśmy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem matki. Mieliśmy tam już wdrożone procedury w stosunku do tej rodziny, jeżeli chodzi o
3: niebieskie. Tak, to jest początek tej sprawy. Co do początku, nie ma sporu. Pani rzecznik zachowała się tak, jak powinna.
2: Wydaje mi się, że w ogóle w tej dyskusji między nami tu nie ma dużego sporu, bo ja przyznałem, że przy takiej wstępnej ocenie, której dokonałem, uznaję wyrok, to postanowienie sądu o uchyleniu tych wcześniejszych nakazów wydanych przez w tej sprawie, uznaję za słuszne. W związku z tym będziemy dalej tę sprawę badać. Jest niezwykle ważne, by karta, niebieska karta, ta procedura ochrony tych, którzy doświadczają przemocy domowej, działała w sposób niezwykle dobry, skuteczny, wyważony, by nie była narażana właśnie na takie oceny, że została jakoś niewłaściwie użyta. I ten przypadek będzie szczegółowo badany jeszcze. On jest badany również przez inne organy ministerstwa, komisję sejmową, myślę. Ale tak jak powiadam, sąd wydał to postanowienie uchylające te nakazy, rodzina mogła dalej przebywać razem i dalej funkcjonować.
3: Panie ministrze, to przejdźmy do Białorusi. Pojawiły się takie sugestie, że możliwe jest jakieś odmrożenie z Białorusią. No, nawet było spotkanie ministra Sikorskiego. Co się dzieje na granicy? Jest spokój? Białoruś sygnalizuje nam, że jest spokój?
2: Tak, w tamtym roku mieliśmy 30 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym mamy około 400. No to pokazuje. I spośród tych 400 prób przekroczenia granicy mieliśmy zaledwie kilkanaście udanych prób przejścia na teren Polski, ale osoby te, nielegalni migranci, zostali zatrzymani. De facto nikt nielegalnie nie przekroczył granicy w tym roku, granicy białorusko-polskiej. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zamknięcie tego szlaku z Białorusi do Polski były próby większe przekraczania nielegalnego granicy białorusko-łotewskiej i z Litwą, i później te osoby próbowały przedostawać się do Polski.
3: Ale rozumiem, że jakby wyraźnie widzimy, że na tym etapie Białoruś próbuje z nami grać w odprężenie.
2: Trwają od wielu już miesięcy, można powiedzieć, że od jakichś 2 lat rozmowy Amerykanie prowadzą z Białorusią, które doprowadziły przecież do uwolnienia setek już więźniów politycznych reżimu białoruskiego, w tym Andrzeja Poczobuta, o co Polska usilnie zabiegała przez wiele lat. W związku z tym, no, chcę potwierdzić, tak, Łukaszenko w moim przekonaniu z punktu widzenia dramatycznej sytuacji też rosyjskiej i białoruskiej próbuje jakoś szukać przestrzeni do innego działania.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny trzeciej. Czas więc na fakty RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. I powracamy do brutalnego ataku nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. Senat przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzja teraz należy do prezydenta. W faktach także trening reagowania w dwóch województwach. Dziś dzień otwartych strażnic. Noże, telefon komórkowy i nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone do tej pory po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zabójstwo 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w czwartek około 23. Co nowego wiadomo w tej sprawie i o zatrzymanych? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: 34 i 38-latek pozostają w rękach policji. Na miejscu ataku zabezpieczono noże, które mają być narzędziami zbrodni. Teraz zapis z kamery ma zostać dokładnie przeanalizowany. Prokurator czeka również na opis obrażeń 41-latka po oględzinach zwłok w zakładzie medycyny sądowej. Jak usłyszałem, przesłuchanie obu zatrzymanych planowane jest najwcześniej przed południem. Przypomnę, według ustaleń policji mężczyźni po godzinie 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim mieli zaatakować 41-latka, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciec.
0: No, powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Ostatnio Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz czas na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje, m.in. Czechy.
2: Ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzony na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością.
3: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
2: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Rząd szacuje wpływy z nowego podatku na 4 miliardy złotych.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Po kilku dniach opadów nadal trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. Od dziś jednak pogoda ma się poprawić. Jak wygląda sytuacja na górskich szlakach? O tym Anna Kropaczek.
5: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów w rejonie Babiej Góry czy Pilska trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. Goprowcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
6: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą no, dzikie zwierzęta, jelenie, jak usłyszą, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
5: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Maciej Stanisławski.
0: Dziś między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem dzień otwartych strażnic. Trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak działać w sytuacji zagrożenia.
7: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje. Żeby sięgać po aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji, aplikacja RSO, aplikacja Gdzie się ukryć.
0: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Przypomnijmy, trening reagowania odbędzie się między 11 a 14. W październiku ruszy bezpłatny ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Określona grupa osób będzie mogła skorzystać z niskodawkowej tomografii komputerowej. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Z prowadzącym badania profesorem Mariuszem Adamkiem, pulmonologiem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawiała Anna Kropaczek.
8: Ile osób zostało przebadanych, w jakim czasie to się odbywało i jakie są wyniki?
9: Pilotaż został
8: wprowadzony w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Ministerstwa Zdrowia w naszym makroregionie, obejmował Śląsk, Śląsko-Polski i Dolny Śląsk. Zostało przebadanych 3750 osób i co jest ważne, to od razu nadmienię, że żeby coś można było nazwać programem, to muszą być badania seryjne. Znaczy to nie może być tak zwany one-off. Robimy tomografię i na tym jest koniec. Wszystko, jak często w medycynie, polega na seryjnych badaniach i ciągłej obserwacji. Wtedy dopiero wiemy, co się dzieje z pacjentem, wiemy, co się dzieje w tych zmianach, które obserwujemy. Więc to trzeba mniej więcej liczyć razy 3, więc to było około 10 tysięcy tomografii w ciągu 3 lat. Myśmy wykryli tutaj 64 raki płuca, z tego 75% wczesne stadium.
5: Te badania, które rozpoczną się między innymi dzięki Państwa pracy od października, dla kogo one będą?
8: Kwalifikacja tak zwana minimalna kategoryczna to jest kwalifikacja, która opiera się na wieku i minimalnej konsumpcji tytoniu, która wynosi 20 paczkolat, czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10, albo w drugą stronę, jeśli 10, to wiadomo, że dwukrotnie dłużej. I ten wiek to jest 55 do 74 lata. Oczywiście my jeszcze wprowadzamy dla osób, które mają narażenie na pewne czynniki szkodliwe, które są wdychane, jak metale ciężkie, jak radon. Oprócz tego dane z wywiadu, to znaczy jeśli ktoś w rodzinie chorował na raka płuca z krewnych pierwszego stopnia, jeśli ktoś choruje na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc albo włóknienie płuc, to u nich rozpoczynamy 5 lat wcześniej. Więc to są takie parametry, bym powiedział, ogólnoświatowe. One są modyfikowane od Towarzystwa Naukowego, od jednego do drugiego, ale to jest mniej więcej to i my się też tego trzymamy. Tak myślę, że to jest najprościej. I to jest wszystko w rozporządzeniu i wszyscy lekarze, którzy będą rekrutowali, oni się muszą kategorycznie tych danych trzymać oczywiście.
5: Trzeba być palaczem, żeby brać udział w tych badaniach?
8: To znaczy nie trzeba być palaczem czynnym, ale trzeba mieć całkowitą konsumpcję tytoniu, tak jak powiedziałem, najdłuższy okres, który może być od zaprzestania palenia, co wynika z danych epidemiologicznych, to jest 15 lat. W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Tak, są takie osoby. Natomiast to było co prawda poza Polską, z czym ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 105 paczek dziennie. On był ogrodnikiem i jak zanim wychodził do pracy, to przy herbacie z żoną tak mi powiedział, że to tak właściwie tej paczki nie ma. A potem to już jest chain smoking, czyli cały czas od papierosa. Także on palił 100 i płuca miał zdrowe.
5: A wspomniał pan profesor, że rak płuc dotyka też młodsze osoby. Tutaj nie do końca znamy przyczyny, ale państwo coś podejrzewają.
8: No, znaczy to jest temat bardzo, bardzo szeroki i głęboki i nie jest trochę niezręcznie o tym mówić, bo nie jestem onkologiem klinicznym. Natomiast jest teraz cała grupa raków, to znaczy tych, jeszcze do tego by trzeba było dodać rak jelita grubego, rak piersi niestety też, to nazywamy je o wczesnym początku, early onset. I to się liczy wtedy, kiedy to zachorowanie jest poniżej 50 roku życia. I to narasta lawinowo. Więc oczywiście z tych, co podejrzewamy, co podejrzewają wszyscy, jest coraz mniej palimy, a raków płuca nie jest mniej. Natomiast to, co podejrzewamy, to jest na pewno pył zawieszony, czyli PM2,5, no i na pewno ultraprzetworzone jedzenie. Tak się wydaje. Dlatego głównym tematem dla nas poszukiwań i doprecyzowania metod, które by wykrywały te osoby, które najwięcej mogą na screeningu skorzystać, to jest próba zastanowienia się, jak objąć screeningiem osoby, które nigdy nie paliły. Podam taki przykład, jeśli chodzi o rasę kaukaską. Ten odsetek jest nie tak duży, to jest rząd 7-8% osób, które nigdy nie paliły, ale nie jest to 1%. Natomiast jakbyśmy zmierzali na wschód, coraz dalej, szczególnie kraje azjatyckie, no to tam, szczególnie u kobiet, odsetek osób, które nigdy nie paliły, chorują na raka płuc, nawet przekracza 50%. To jest inny profil genetyczny też, ale nie tylko. W związku z tym jest pytanie, może nawet nie pytanie, jest do nas, do lekarzy. Jest pytanie, ale to jak mamy to rozumieć? Dbacie o tych, którzy nie dbają o siebie, bo palą tytoń, a co z nami? No nie mamy na to dobrej odpowiedzi, bo nie możemy powiedzieć, że robimy populacyjny screen raka płuca, czyli wszystkim robimy tomografię. Tego nikt nie udźwignie. A nie mamy żadnej metody. Zdjęcie klatki piersiowej do tego się nie nadaje. To zostało sprawdzone. Nie można powiedzieć, że zdjęcie klatki piersiowej jest metodą, badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. To zostało sprawdzone. Więc tu jesteśmy w takiej sytuacji ciężkiej, ale mamy nadzieję, że uda nam się to jakoś pokonać i to jest główny temat. Jak spowodować, żeby badania docierało do tych osób, które najwięcej zyskają? Nie tylko ograniczonych do wieku i palaczy, ale też biorąc pod uwagę inne parametry. I to jest szeroki temat, naprawdę.
5: A co to znaczy wczesne stadium raka płuca? Co właściwie to oznacza dla pacjenta wykrycie raka we wczesnym stadium?
8: Wczesne stadia to jest stadium pierwsze. To jest stadium, które tylko i wyłącznie jest opisane wielkością guza. I to jest mniej więcej, jeśli nie są zajęte węzły chłonne, to jest pierwsze stadium, to jest do 3 cm. Ale zazwyczaj, i to się stało już w tej chwili dobrą praktyką codzienną na oddziałach to raka, jako chirurgii, że są operowane raki, które mają najczęściej z naszych wyników pomiędzy 1 a 2 cm. Stadium drugie to jest takie, gdzie są powiększone węzły chłonne, zajęte przez komórki nowotworowe, ale takie, które my możemy usunąć razem z tym guzem. Pierwsza i drugi stadium kliniczne podlega radykalnemu zabiegowi operacyjnemu. Co to znaczy? No to znaczy bardzo dużo. Jeśli popatrzymy na przeżycia 5-letnie w raku płuca całkowite, to jest to około 10-15% maksimum. Najlepsze wyniki są w Japonii, około 20%. I teraz jakbyśmy popatrzyli się na zależność przeżycia od stadium, to stadia pierwsze to jest z takiej publikacji najważniejsze, bo tam jest 20-letnia obserwacja, to przeżycia 5-letnie to jest powyżej 90%, a przeżycie 20-letnie, bo jest taka publikacja, to jest 82%. To wydaje się, że to nie jest rak płuca w ogóle, biorąc pod uwagę epidemiologię. Więc to jest dramatycznie różna skala przeżycia. W każdym raku długość życia po diagnozie i po leczeniu jest skorelowana z wielkością tego guza i stopniem zaawansowania. Ale w raku płuca, proszę mieć, to jest właściwie kilka milimetrów więcej i to już ma duże znaczenie rokownicze. Więc oto tutaj jest cały ten bój, żeby jak najwcześniej, czy jak najmniejszy rak płuca mógł być wykryty.
0: Mówił profesor Mariusz Adamek, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Trwa Dobranoc w radiu RMF 24.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Sobota, 26 dzień września, godzina 4 na zegarach, czas więc na fakty RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. Policjant nie żyje, sprawca był już karany. Zaczynamy od tragicznych informacji z Dolnego Śląska. Biało-czerwoni siatkarze już z pewnym medalem Mistrzostw Europy, polscy piłkarze z falstartem w Lidze Narodów. W faktach także coś dla jesiennych turystów, na Mazurach pogoda dla żeglarzy, a dla fanów tatrzańskich szlaków pierwsze oznaki zimy. I na początek tragicznej informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje policjant, który został w czwartek postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. O zmarłym funkcjonariuszu i reakcji policji nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
1: To sierżant Nathan Sieroń, 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Jak ustaliłam, służył w pionie kryminalnym, a do policji wstąpił niespełna 2 lata temu. Jak podkreślono w komunikacie polskiej policji, swoją służbę wykonywał z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Za spust pociągnął 33-letni mężczyzna, który przyznał się do usiłowania zabójstwa i posiadania nielegalnej broni. W momencie strzelaniny policjanci wykonywali czynności w jego domu, podejrzewając go o kradzieże. Cześć jego pamięci. Takimi słowami polska policja żegna Nathana Sieronia.
0: Fińska Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu w porcie w Helsinkach 2 samochodów, w których przemycano nielegalnych migrantów w bagażnikach. Pojazdy przypłynęły promem z Tallina. W jednym z przypadków celnicy ujawnili 2 migrantów, w innym 6. 5 obywateli Erytrei i 1 Marokańczyka. Według służb przypadki te wpisują się w szerszy proceder przemytu migrantów przez tak zwany szlak północny, prowadzący z Białorusi przez Łotwę i Estonię do Finlandii. Władze krajów bałtyckich i Finlandii podkreślają, że wzrost presji migracyjnej to element ataku hybrydowego ze strony reżimu w Mińsku. Polscy siatkarze zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali 3-0 reprezentację Słowenii i dziś zagrają z Francją o złoty medal oraz kwalifikację olimpijską. 0-0 to już wynik piłkarskiej kadry, która zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jak zagrali biało-czerwoni, o tym Cezary Dziwiszak.
2: Jeżeli ktoś miał nadzieję, że piłkarze zagrają jak finaliści Mistrzostw Europy, siatkarze, no to się zawiódł. W pierwszej połowie wyglądaliśmy fatalnie i mieliśmy zaledwie 1 celny strzał. Bosiacy zresztą nie lepiej. Po zmianie strony od początku zarysowała się przewaga reprezentacji Polski, która grała szybciej, bardziej ryzykownie, kombinacyjnie i dochodziła do sytuacji strzeleckich. Pod grą był kapitan Robert Lewandowski, jednak częściej irytował stratami niż groźnymi strzałami. Najlepszą w końcówce sytuację miał Piotr Zieliński, ale trafił bramkarza. Mimo wszystko taki wynik ze słabiutką Bośnią to spory zawód i na kolejny mecz Ligi Narodów do Szwecji. Zamiast pewni siebie jedziemy pełni obaw. Szczególnie, że Szwecja wygrała z Rumunią 2-1.
3: Czasem słońce, czasem deszcz.
0: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego. Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
4: Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok. Drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada i człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
5: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
0: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. A teraz przenieśmy się na południe. Na Kasprowym Wierchu leży 15 cm śniegu, a temperatura w ciągu dnia to niespełna 1 stopień powyżej zera. Turyści, którzy przyjechali na jesienne wycieczki górskie, są zaskoczeni i musieli nieco zmienić swoje plany.
6: Trochę tak, ale nie jest źle. Dzisiaj żeśmy się z synem wypuścili pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Poznania. Nie wiemy, co nas tam czeka, ale myśmy się nie przygotowali. Nie mamy jakichś takich raków, nic nie mamy. Idziemy na żywioł. Jak będziemy widzieć, że jest niebezpiecznie, to się wracamy.
7: No jest jak jest, taka pora roku.
8: No tak, a tu z jesienne się zrobiły zimowe wędrówki.
7: Tak jest, no mamy. Śnieg też zahaczyliśmy na morskim okiem czarnym stawem, także taki podstawowy sprzęt, czapki, jakieś kurtki ciepłe i daliśmy radę. Żyjemy.
6: Kraczki mamy.
0: Usłyszał w piątek od turystów nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: całej Polsce już godzina piąta, czas więc na kolejne wydanie faktów RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. Niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną na czas łotewskich wyborów parlamentarnych. Polska natomiast prowadzi negocjacje w sprawie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. W faktach także polscy kibice pełni nadziei na złotosiatkarskich mistrzostw Europy, a także nietypowy konkurs sobowtórów na Wyspach Brytyjskich. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wylądowały w bazie wojskowej Lielwarde pod Rygą. To odpowiedź na to, na prośbę łotewskiego ministra obrony, który zaapelował o wzmocnienie ochrony powietrznej podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. W operacji wsparcia uczestniczą także włoskie myśliwce stacjonujące na Litwie oraz tureckie rozmieszczone w Estonii. Władze Łotwy ostrzegają przed możliwą ingerencją w wybory i apelują do mieszkańców o czujność oraz zgłaszanie wszystkich podejrzanych działań służbom. Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Centrum Serwisowania w Polsce Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona na dniach. To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
1: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca Centrum Serwisowego Pocisków PAK-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożony przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni i to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
0: Podkreślała wiceszefowa MON-u.
2: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
0: Ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie jest ważna zmiana, nie ma już e-skierowań na szczepienie. Zapisywać trzeba się bezpośrednio w przychodniach i w wybranych aptekach.
3: Mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
4: A zapisów ile?
3: No w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów.
4: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść?
3: Tak, można przyjść, bo jak dzwonię do pacjentów i ich informuję, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić, w tej chwili są już szczepionki.
4: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
5: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki i zaprosiła.
4: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
5: Ankieta, rejestracja, 20 minut.
4: Pamięta Pan, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
6: Z piąta chyba.
4: Wszystkie pan brał do tej pory?
6: Tak, oczywiście. W moim wieku to trzeba się szczepić.
0: Usłyszał w punkcie szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Francja będzie rywalem polskich siatkarzy w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy. Trójkolorowi wieczorem pokonali Finlandię 3-1. Przed finałem biało-czerwoni kibice są pełni podziwu i nadziei.
7: Myślę, że wynik jutro będzie identyczny jak dzisiaj.
8: Czyli bezstresowo złoto i do domu.
7: Nie, stres będzie, bo to finał zawsze wywołuje duże emocje i u kibiców, i na pewno u zawodników.
8: Któryś z zawodników, który pani na przykład jakoś imponuje, szczególnie jakimś zachowaniem, sposobem gry?
9: Dzisiaj Kamil Semeniuk super zamienił Leona, super.
10: Wyszedł Kamil Semeniuk, nie, i też zrobił robotę. Czy bylibyśmy zawiedzieni srebrem? Chyba nie, no ale możemy się na Francuzach odgryźć, nie?
0: Mówili kibice w Mediolanie naszemu wysłannikowi na mistrzostwa Patrykowi Serwańskiemu. Mecz o złoto dziś o 21:00. W angielskim Bristolu odbył się konkurs sobowtórów australijskiego aktora Jacoba Elordi. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, a zakończyło się zaskakująco.
11: Jacob Elordi nie tylko przyciąga do kin miłośników filmu, wpływa na życie swoich sobowtórów. Moje szanse u dziewczyn wzrosły logarytmicznie. Myślałem, że przyjdzie kilka osób, tymczasem przyglądały nam się setki ludzi. Kiedy idę do fryzjera, pokazuję mu zdjęcie Jacoba Elordi, a on strzyże już jak należy, mówią niektórzy uczestnicy konkursu. Z charakterystycznym niedopowiedzeniem i brytyjskim poczuciem humoru, zwycięzcą, a raczej zwyciężczynią została 17-letnia dziewczyna, która postanowiła zachować anonimowość. Sobowtór sobowtórowi nierówny.
0: Finał konkursu sobowtórów streścił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: FFM ma dla nas Paweł Konieczny.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry.
1: Prokuratura sformułowała zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po ataku w opactwie w Jarosławiu. Stan psychiczny nie pozwala jednak na przesłuchanie i chora M. Leon XIV spotkał się na Stade de France z 80 tysiącami młodych osób. Posłuchajcie, co powiedział do uczestników. Polscy piłkarze spotkali się na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Tu jednak zabrakło emocji. Prokuratorzy na razie nie mogą przesłuchać Ihora M., Ukraińca, który w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował i zranił nożem 5 osób. Nie pozwala na to jego stan psychiczny, wynika z opinii biegłych.
2: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Poinformowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Śledczy podkreślili, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie obecnego stanu zdrowia Ihora M., ani jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa. Po jego ataku rannych zostało 5 osób, jedna z nich, ksiądz, zmarła. Dziś Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma zająć się wnioskiem prokuratury o aresztowanie mężczyzny. Uciekajcie od pychy, próżności, przemocy i chciwości, mówił do młodzieży zgromadzonej na Stade de France Leon XIV. W pierwszym dniu swojej wizyty we Francji papież spotkał się z młodymi na modlitewnym czuwaniu. Aby cieszyć się bliskością Boga i ludzkim braterstwem, trzeba odrzucić zachłanność. Ona niszczy relacje, nie dając nic w zamian. Wypełnia nas rzeczami, nie nasycając nas. To styl życia, który skłania do posiadania wszystkiego, ale sprawia, że nie jest się osobą, która skłania do otrzymywania mnóstwa lajków, lecz pozostawania samotnym. Zauważył papież. Wcześniej Leon XIV spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem, przemawiał w siedzibie UNESCO i poprowadził nieszpory w katedrze Notre Dame. Do tej wizyty wrócimy w kolejnych faktach.
3: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: Tak oto obrońcy tytułu powalczą o złoto. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W Mediolanie Polacy pokonali 3-0 Słowenię. Dwa sety wygraliśmy minimalnie, 25-23. W trzecim rywale mieli 4 punkty przewagi, ale bardzo szybko odebraliśmy im nadzieję na choćby przedłużenie tej rywalizacji.
4: Nawet jak się zacznie seta trochę gorzej, no to cały czas trzeba pamiętać, że mieliśmy świetny wynik, 2-0 do przodu. Każdy w ciemno by taki rezultat brał przed meczem, także czasami każdy ma gorszy moment, czasami każdy może mieć przestój. My ten przestój mieliśmy na początku seta. Ważne, że nie skutkowało to setem dla Słoweńców, bo na pewno gdyby wygrali trzecią partię, to tutaj spotkanie mogłoby troszkę się, że tak powiem, zmienić.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. O 21:00 finał, walka o złoto i kwalifikację olimpijską. Polacy zagrają z reprezentacją Francji. A piłkarska reprezentacja zaledwie od remisu rozpoczęła Ligę Narodów. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak, który oglądał ten mecz na Stadionie Narodowym Czarku, kibice mają prawo chyba być zawiedzeni.
5: Dzień dobry, absolutnie. Myślę, że ponad 46 tysięcy fanów płacących ponad 200 zł za bilet wolałoby zobaczyć ambitną, ofensywną kadrę, taką jak w barażu ze Szwecją, a w pierwszej połowie zobaczyła boiskowych dreptaczy, nieudolnie próbujących oddać na bramkę słabiutkę Bośni choćby jeden celny strzał. Udało się dopiero po 40 minucie. Po zmianie stron było trochę lepiej. Było kilka niezłych akcji. Blisko gola był Zieliński, wcześniej Szymański. Ale bramki zabrakło. I to nie koniec złych wieści, bo z urazem z boiska zszedł Jakub Kamiński.
6: Zobaczymy jutro po badaniach, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie nic wielkiego i będę mógł jeszcze tutaj pomóc na boisku, no bo ta kadra jest długa i są aż 3 mecze.
5: W poniedziałek zagramy w Solnej ze Szwecją i teraz to już jasne. To rywale będą faworytem. Wczoraj pokonali Rumunię 2-1.
1: A do tematu polskiej kadry piłkarskiej i siatkarskiej. Będziemy wracać dziś w porannych faktach. Kolejne wydanie za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 6.30, fakty RMF FM, Paweł Konieczny.
1: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet Irlandów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
2: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: 19-latka i jej 3-letnia córka, obywatelki Rumunii, zostały poszkodowane w wybuchu gazu w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
4: Na terenie posesji w chwili zdarzenia przebywało około 30 osób. W budynku znajdowały się dwie osoby, które w wyniku wybuchu doznały obrażeń ciała. Była to 19-letnia kobieta oraz jej 3-letnia córka.
1: Mówiła RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Dziś zaplanowano oględziny z udziałem biegłego. Budynek był wynajmowany, nie nadaje się do użytkowania. Władze gminy zapewniły mieszkańcom zakwaterowanie tymczasowe. A na kolejne wydanie faktów zapraszam o godzinie 7. Poranek spędzi z Wami Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Witam serdecznie wszystkich słuchających. Nowe wieści z podkarpackiego Jarosławia. Osobna opinia biegłych ma wykazać, czy Ukrainiec był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni w klasztorze. Na razie Ihor M. nie może zostać przesłuchany z powodu zaburzeń psychotycznych. Cisza zaległa w Krakowie. Cisza wyborcza przed wyborem prezydenta miasta. Głośno we Wrocławiu wokół remontu torowiska. Polscy siatkarze powalczą o złoto. Prokuratura nie przesłucha na razie ukraińskiego nożownika, który przedwczoraj na terenie opactwa w Jarosławiu ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Nie żyje kapłan. Biegli orzekli, że sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy, ma zaburzenia psychotyczne. Musi zostać w szpitalu psychiatrycznym i nie może być przesłuchany. Rozwój sprawy śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co w tej sytuacji zamierza uczynić prokuratura?
1: Będzie czekać, aż lekarze uznają, że mężczyznę można przesłuchać i ogłosić mu zarzuty. Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce też aresztowania mężczyzny.
2: Ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych.
1: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Sprawcę ma reprezentować obrońca z urzędu, już wyznaczony przez sąd. Stan nożownika nie blokuje śledztwa. Przesłuchano już dwoje poszkodowanych, w tym księdza, który w czwartek wieczorem wrócił do opactwa. Ustalono już osoby, z którymi Ihor M. przyjechał do Jarosławia z przejścia granicznego w Korczowej, gdzie nie zdołał przekroczyć granicy z powodu formalnych problemów z autem, którym przyjechał z Niemiec. Auto zostało na granicy. Ihor M. przyjechał do Jarosławia. Tam dopuścił się zbrodni. Czy w jej czasie był poczytalny? To wykaże osobna opinia.
0: Zakaz agitacji tradycyjnej i cyfrowej w Krakowie. Pod Wawelem o północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z jutrzejszymi przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak długo potrwa wybor cisza?
3: Potrwa ona do jutra, do godziny 21, bo wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Głosowanie odbędzie się w 454 obwodach, a na karcie znajdzie się 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Pierwsze wyniki poznamy dzięki Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie zostaną one opublikowane na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 11 października.
0: Zapraszamy serdecznie na nasz specjalny program. Jutro od 20 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej od 19.10 w Polsat News Kraków wybiera.
4: Tym żyje Wrocław.
0: Dziś rusza remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę samą inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, kto odpowiada za to zamieszanie?
5: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
6: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
5: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczenia kostki.
7: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
5: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
0: Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o 21 w Mediolanie z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. We wczorajszym półfinale biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0. To spotkanie z trybun mediolańskiej hali Unipol Forum obserwował wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
8: W pierwszym secie dostaliśmy od Słoweńców ostrzeżenie. Prowadziliśmy 20-14, ale rywale prawie nas dogonili. W drugiej partii ani razu nie byli na prowadzeniu, ale znów naciskali. I oba sety wygraliśmy, ale tylko 25-23. Graliśmy dobrze, no ale bez jakiegoś błysku. Ten pojawił się w trzecim secie. Najpierw było 11-7 dla Słowenii i wtedy ruszyliśmy. Robi się 12-12. Później zdobywamy jeszcze 13 punktów, a rywale już tylko 6. Pewnie wygrywamy i meldujemy się w finale.
9: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy. Troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy. Gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę. Ten nasz rytm złapaliśmy. I wydaje mi się, że ten ten, tak naprawdę od połowy to, tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
8: Analizował tuż po meczu Tomasz Fornal. Dziś po drugiej stronie siatki w tym najważniejszym meczu całego turnieju staną Francuzi. Oni w drugim półfinale pokonali wczoraj Finów 3-1. Mediolan, Patryk Serwański.
0: W piłce siatkowej jesteśmy potęgą, a trochę gorzej idzie nam w piłce nożnej. W pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Zera okrągłego jak piłka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: 7:30. Fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
1: Zmarł policjant postrzelony podczas czwartkowej akcji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o kradzieże. 33-latek strzelił w kierunku policjanta. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem, podał Wall Street Journal. Trump ma rozważać wznowienie bombardowań, ale po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. O propozycji Teheranu wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. Oferta zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Nie powinno się spowalniać rozwoju sztucznej inteligencji, ale kontrolować jej budowę i ewolucję. Takie głosy padały podczas dyskusji w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 na temat AI. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z maturzystami z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
2: Jak my przyszliśmy, to po prostu skorzystaliśmy z tego jako ciekawostka, a teraz normalnie jest ona uczona i na informatyce laboratorium sztucznej inteligencji.
3: Czy to nie jest za szybko?
4: Nie wiem, czy za szybko. Na pewno to jest kwestia człowieka, czy jest w stanie się dostosować do tych zmian.
5: Sam jak ja sobie pomyślę, że na przykład 5 lat temu w ogóle to nie istniało w moim życiu, a teraz jak często to używam, to czasami mnie to przeraża.
2: Aczkolwiek ja uważam, że to też nie wszystko jest możliwe do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, no bo to jednak praca ludzkich rąk też zawsze gdzieś będzie potrzebna.
1: Mówią ludzie, młodzi ludzie z Gdańska. My z faktami i faktami sportowymi w RMF FM wracamy o 8:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kłaniam się nisko, zapraszam. Nie ma decyzji o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Nadal toczą się rozmowy, ustalił korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz rozmawiał tam bezpośrednio z wysłannikami polskiego resortu obrony. Tłumy młodych ludzi przywitały papieża w Paryżu, relacjonuje nasz człowiek we Francji. Walka o złoto w Mediolanie. Będziemy dzisiaj dopingowali naszych siatkarzy. Posłuchajcie faktów sportowych. Wciąż rozmawiamy o stałej bazie wojskowej USA w Polsce. Waszyngton nie odwiesił jeszcze rotacji amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Takie wnioski wypływają z wizyty w Stanach Zjednoczonych wiceszefów resortu obrony Magdaleny Słopkowiak-Czarneckiej i Pawła Zalewskiego. Za oceanem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, czego się dowiedziałeś od wysłanników polskiego rządu?
1: W Polsce mamy obecnie 8 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Słopkowiak-Czarnecka.
2: Dzisiaj wojsk sojuszniczych na terytorium Polski jest około 8 tysięcy. Ja też, pozwolicie Państwo, nie będę ich rozdzielać na narodowości, ale jest oczywiście oczywistym, że największy ten komponent stanowią Amerykanie. To są ci, którzy są dzisiaj na stałe operują w Polsce, a wciąż pojawiają się też nowe grupy, które przyjeżdżają na ćwiczenia, więc ta obecność wojsk sojuszniczych jest naprawdę duża.
1: Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Od tygodni Pentagon unikał odpowiedzi. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski przyznał.
3: Jeżeli się mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź mi: nie przyjechały.
1: W tej chwili rozmowy skupiają się na ustanowieniu w Polsce stałej bazy wojskowej. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy przemysłów obronnych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta za pół godziny Beatę Szydło, byłą premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabraknie też pytania o sytuację na polskiej prawicy. Sprawdzam. Rozmowa Krzysztofa Ziemca po 8.30 w RMF FM i Radiu RMF 24. Zapraszamy do słuchania.
4: Fakty prosto z Francji.
0: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na Stade de France na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych osób. Widział to korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie są reakcje francuskich mediów?
5: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorące owacje 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób. Dzisiaj ponad pół miliona Francuzów ma wziąć udział w plenerowej mszy, którą Leon XIV ma odprawić koło paryskich pól elizejskich.
0: Ruszyły bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi. Nowym aktualizowanym preparatem. W tym sezonie nie ma e-skierowań. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z odwiedzającymi punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
6: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
7: Która, nie wiem, piąta, może szósta, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień przyjęliśmy.
6: Przyszedł pan? Ankieta, tak, do wypełnienia?
8: Tak, oczywiście.
6: Co jest w tej ankiecie? Jakie pytania?
8: No, jakie choroby przechodziłem, na co jestem uczulony.
9: Przychodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie. Możemy wykonać również od ręki.
0: We wtorek ruszą szczepienia dzieci. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. Przed faktami sportowymi zaproszenie do radia RMF 24. Za chwilę komentarz po wczorajszym remisowym meczu Polski z Bośnią Hercegowiną 0-0. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były piłkarz i trener Dariusz Dudek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty sportowe i na początek sukces siatkarzy. Prosto z Mediolanu, Patryk Serwański.
10: Biało-czerwoni siatkarze zagrają dzisiaj złoty medal Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu wczoraj tu w Mediolanie pokonali Słowenię. Wynik 3-0, ale to było naprawdę wyrównane spotkanie. W trzecim secie musieliśmy odrabiać straty. Zrobiliśmy to w bardzo dobrym stylu. Pomogła zmiana Kamila Semeniuka. Chwalili go nawet rywale.
11: No dla mnie to jest komplement, jeżeli przeciwnik mówi, że zmieniam, że tak powiem, rytm spotkania i faktycznie gdzieś ten trzeci set udało się jeszcze wyciągnąć.
10: Każdy w tej drużynie jest jej ważną częścią, podkreśla rozgrywający Marcin. Marcin Komenda.
12: Każdy tutaj dokłada cegiełkę, bo to nie jest tak, że jest 7 zawodników czy 6, którzy są na boisku, tylko jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny.
10: W wieczornym finale zmierzymy się z Francją, która w drugim półfinale pokonała Finlandię 3-1. Nasi piłkarze zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Obserwował to z trybun Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek. Można za cokolwiek pochwalić naszą kadrę?
13: Dzień dobry, jeśli już, to tylko za szczelną obronę. Dobrze zagrał 18-letni Kacper Potulski. Do przodu próbował szarpać Kasz, niezły debiut za Wiktorem Nowakiem. Poza tym chyba wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. Na czele z kapitanem Robertem Lewandowskim, rzadko przy piłce, ale jak już ją miał, to przeważnie tracił.
14: No na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi. No takie życie piłkarskie.
13: Przyznał selekcjoner Jan Urban. Smutnego obrazu kadry dopełnia kontuzja Jakuba Kamińskiego. Dziś przejdzie badania, ale uraz przywodziciela może wykluczyć go z pozostałych meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu.
10: Polecę na boisku ponownie w poniedziałek, to będzie wyjazdowy mecz ze Szwecją, która wczoraj pokonała 2-1 Rumunię. W dywizji A debiut Zinedina Zidana w roli selekcjonera Francuzów. Trójkolorowi po golu Mbappe wygrali z Turcją. Belgia pokonała z kolei 2-0 reprezentację Włoch.
15: Czas na sobotni poranek, radio RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. No i jako się rzekło, już za chwilę moim gościem Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, ekspert, który opowie, co poszło nie tak w meczu z Bośnią i Hercegowiną i czy polska kadra może liczyć na lepsze chwile ze Szwecją. O tym już za chwilę będziemy rozmawiali w poranku, a to nie jedyny temat. Przed nami sporo weekendowych atrakcji.

0: Słuchacie radia RMF 24, a teraz czas na sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym meczu grupy czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Ten mecz odbył się w Warszawie, a ja porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Dariusz Dudek, były piłkarz, znany z boisk Ekstraklasy, trener, ekspert TVP Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, chciałoby się zapytać, co się właściwie wydarzyło i nawiązując do słynnego powiedzenia, czy nie ma już słabych drużyn w dywizji B?
1: No tak, na pewno nie ma. Myślę, że tutaj wczorajsze spotkanie to takie spotkanie, po którym można mieć pewien niedosyt. No ale też trzeba patrzeć troszeczkę szerzej chyba na całe ostatnie te eliminacje. Polska miała swoje momenty. Szczególnie wczoraj po przerwie, natomiast przede wszystkim zabrakło konkretu pod bramką. Mnie tak naprawdę najbardziej chyba interesuje, jak szybko Jan Urban będzie w stanie zbudować automatyzmy w tym zespole, bo to było dopiero pierwsze spotkanie w tej edycji Ligi Narodów, a ustawienie wczoraj z czwórką obrońców właśnie pokazuje, że trener Urban szuka takiego optymalnego ustawienia. Chyba taką najważniejszą rzeczą po tym właśnie meczu będzie pytanie, czy nie tylko pytanie, czy właśnie trener Urban znalazł takie ustawienie, które pozwoli Polsce być bardziej taką stabilną z tyłu, jednocześnie bardziej taką konkretną drużyną z przodu. No i myślę, że nie ma jeszcze powodów do takiej paniki, no ale na pewno jest wyraźny taki sygnał, że jeżeli Polska chce wrócić do tej dywizji A, to musi zdecydowanie poprawić skuteczność i w Szwecji już pokazać więcej konkretu przede wszystkim w ofensywie.
0: Dużo pytań pojawia się też, jeżeli chodzi o postawę Roberta Lewandowskiego. Sporo złośliwych memów w mediach społecznościowych, komentarze ekspertów sportowych, że to jeden z najgorszych meczów kapitana w kadrze. Słaba postawa lewego to jest kluczowy problem dzisiaj dla reprezentacji?
1: No na pewno ja bym tego tak nie generalizował. Faktycznie Robert wczoraj miał dużo takich strat piłek łatwych, po których taki zawodnik jak on na pewno w tych sytuacjach tak nie powinien się zachowywać. Natomiast Robert to jest klasowy napastnik. Nie sprowadzałbym tylko tego właśnie do tego występu. Tak naprawdę napastnik też potrzebuje sytuacji. I no, trzeba powiedzieć, że Robert nadal jest zawodnikiem, który może rozstrzygać mecze, ale też nie można oczekiwać, że będzie sam tworzył sobie wszystkie sytuacje. On też no, musi mieć ten popularny serwis, więc no, na pewno fala krytyki na niego po takim wyniku przede wszystkim spadnie, ale tak jak mówię, tu najważniejsze jest dobro drużyny, zespołu i tego, jak po prostu ta drużyna będzie się prezentowała w następnych meczach. Natomiast ja też chciałbym zauważyć, że to nie jest przypadkowy zespół. To jest zespół, który Bośnia i Hercegowina, bo o nich mówię, był na ostatnich mistrzostwach świata. Więc to nie są przypadkowi ludzie.
0: Na które my nie pojechaliśmy.
1: Dokładnie tak. Bośniacy dopiero, można powiedzieć, przegrali z USA, jak wyszli z grupy. Ograli Katar, przegrali ze Szwajcarią, co prawda, natomiast naprawdę tam było sporo dobrego futbolu i to nie jest przypadkowy zespół. Trzeba powiedzieć, że to jest zespół zdyscyplinowany, bardzo szybki kontratak, mentalność duża. No jeszcze można by było powiedzieć bardzo dużo dobrego trenerze Barbarezie, bo jest to na pewno ciekawy przypadek trenerski. To naprawdę ogromne doświadczenie piłkarskie.
0: A czy da się coś dobrego powiedzieć o naszej kadrze po tym meczu? Jakieś pozytywy pan wyłowił, obserwując ten wczorajszy mecz?
1: Tak, oczywiście, że tak. Ja widzę bardzo dużo pozytywów i ja jestem akurat z tych trenerów, piłkarzy i w ogóle jako człowiek jestem bardzo pozytywnie nastawiony zawsze do życia i do tego, co się wydarzyło wczoraj, bo nie ma co ukrywać, chociażby tutaj trener Urban zmienił ustawienie na czwórkę z Keszem na prawej czy Kubior na lewej. Dla mnie osobiście ta formacja, to ustawienie jest optymalne dla Polski, szczególnie przed meczem ze Szwecją. I tutaj Kacper Potulski, który wyszedł wczoraj w pierwszym składzie, no, wspaniała zmiana Wiktora Nowaka za Bartka Slisza. No to są też elementy, w których trener Urban pokazuje, że nie boi się stawiać też na tych młodych. Tam w tym zespole też jest taka pewna transformacja. I tutaj ja widzę jak najbardziej duże pozytywy. Przede wszystkim też zero z tyłu. Jako były obrońca też bym powiedział, że jednak to ma znaczenie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ten zespół jeszcze potrzebuje trochę czasu. Jak zwykle żaden trener go nie ma i trener Urban również nie. Ale ja naprawdę bym poszedł w kierunku bardziej tego, aby trenera wzmacniać niż go w jakimkolwiek sposób podważać. I wczoraj w drugiej połowie naprawdę zagraliśmy świetny mecz, bo mieliśmy kilka dobrych sytuacji. Czy tam Matikesz uderzał, Szymański. No i dla mnie Wiktor Nowak to jest objawienie tego meczu i taki duży pozytyw.
0: To jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy w poniedziałek ze Szwecją może być jeszcze lepiej? Czy będzie rewanż za baraże do Mistrzostw Świata?
1: No, powiem w ten sposób, że Szwecja to nie jest łatwy przeciwnik. Już z nim raz przegraliśmy. Zagraliśmy piękną piłkę ofensywną i przegraliśmy 3-2. Natomiast myślę, że ten Urban i jego cały sztab wyciągnie wnioski i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo wiemy też, jakich piłkarzy ma ta drużyna. Jokeres czy Aleksander Isak to są naprawdę wybitne osoby, patrząc na boisko i naprawdę tutaj ofensywnie ten zespół pokazuje, że naprawdę jest dobrym zespołem, klasowym można powiedzieć. Natomiast ja tak powiem po wczorajszym spotkaniu, gdzie trener Urban zmienił to ustawienie na czwórkę z tyłu, no myślę, że to jest dobry kierunek, szczególnie na Szwecję.
0: Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, ekspert TVP Sport. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękujemy, pozdrawiam.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a ja mam teraz ważne informacje dla tych, którzy wybierają się w góry. Topr ostrzega przed zagrożeniem samoistnych lawin. Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie. Zapowiadany na dzisiaj znaczny wzrost temperatury może dodatkowo zwiększyć zagrożenie lawinowe. Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie o 12 stopni Celsjusza. Przypomnę, że powyżej 1900 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego i mimo tego najniższego stopnia w 5-stopniowej skali w określonych warunkach możliwe jest schodzenie lawin, zwłaszcza na stromych stokach. Jak apeluje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich, nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk. Także uważajcie na siebie.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już 8.30, czas na fakty.
1: Problemy w ruchu pociągów kolei mazowieckich pojawiły się na linii Warszawa-Kutno. Ich powodem jest awaria urządzeń w rejonie stacji w Sochaczewie. Podobny kłopot jest na kolejowej trasie z Warszawy do Skarżyska-Kamiennej. Jak informuje reporter RMFFM Michał Dobrowicz, część pociągów jest opóźniona o pół godziny. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane z AI, poinformował Biały Dom. Sztuczna inteligencja, którą prezydent USA Donald Trump zaczął ostatnio nazywać superinteligencją, była jednym z głównych tematów wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobru oraz za zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka, zakomunikował Xi. Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach, przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
1: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie.
3: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: To program Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec i jego rozmówczyni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dziś sprawdzimy, co piszczy w PiS-ie. Naszym gościem jest Beata Szydło. Dzień dobry, pani premier.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Pani premier, wczoraj po południu Michał Moska zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytam panią, jak pani tą decyzję ocenia i czy to jest dobry ruch?
5: Oczywiście, że to jest dobry ruch. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Natomiast niewątpliwie w ogóle nie powinno dojść do tej sytuacji, która miała miejsce. No i ona musi być wyjaśniona. Wokół tej sprawy jest bardzo dużo pytań, niejasności, ale też jest to podstawowe pytanie, gdzie były służby, czy państwo działało tak jak trzeba, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, co miało miejsce.
4: To zapytam pana, panią, skoro Michał Moska zrobił dobrze, no to może też i Zbigniew Ziobro powinien posypać głowę popiołem. Jego nazwisko w tej sprawie pojawia się wiele razy. Może chociaż powinien zawiesić swoją funkcję, a ma bardzo wysoką w PiS-ie.
5: Pan poseł Zbigniew Ziobro, pan minister, wydał oświadczenie w całej sprawie i myślę, że to w tym oświadczeniu jasno przedstawił sytuację, która zaistniała. Natomiast no, oczywiście już pozostałe decyzje należą również do niego.
4: Nie boi się pani, że ta afera zatopi Prawo i Sprawiedliwość, że sprawi, że sondaże będą dla was coraz mniej korzystne, a finalnie w wyborach za rok no, będzie słaby wynik?
5: Źle się stało, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli w jakimś stopniu są w całą tą sprawę wplątani, mówiąc kolokwialnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz to, o czym mówiłam. W ogóle dla mnie nie mieści mi się w głowie, że służby nie dopuściły do tego, żeby w ogóle mogło dochodzić do takich sytuacji działalności pana Krala. Przecież cała ta sprawa ciągnie się już wiele lat i tutaj powinny być reakcje ze strony obecnie rządzących. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dla mnie jest jasne, że Donald Tusk i jego ekipa postanowili politycznie wykorzystać całą tę aferę. Tu musi być wyjaśnione wszystko. Prokuratura musi działać sprawnie. Ludzie stracili pieniądze i nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
4: No na razie chyba prokuratura działa sprawnie. Pytanie, czy może komisja śledcza tutaj by coś też pomogła?
5: Jest to jedno z rozwiązań. Ja wiem, że taka propozycja została złożona chyba nawet oficjalnie. W parlamencie mówili o tym przedstawiciele klubów, chyba koledzy z Rozwoju Plus na ten temat się wypowiadali, więc jest to jedno z rozwiązań. No tyle tylko, że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy. Ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
4: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
5: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
4: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
5: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka powściągliwość i wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, to musi się dogadać.
4: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
5: No w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza.
4: To o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
5: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
4: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna Pej, Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy nawet, usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
5: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery. I znam zarówno panią Anię i pana Piotra, i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie, i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
4: Beato Szydło, kłaniamy się słuchaczom Radia RMF, przenosimy się do Radia RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część rozmowy, także wrócimy do Donalda Tuska. Zapraszamy i czekamy. Pani premier, to wrócę jeszcze do tych, do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
5: No ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej, i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
4: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
5: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. Tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
4: To postawmy tu kropkę.
5: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
4: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z baseballem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
5: Przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznać. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna.

0: Więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
1: To skoro tak, to od razu zapytam. Od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
0: To zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. To zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
1: To my wrócimy do tych propozycji pewnie jeszcze nie raz, a teraz inny temat. Wczoraj prezydent powiedział, chciałbym zwrócić się do opinii publicznej o podjęcie dyskusji o, uwaga, dostępie do broni. Jego zdaniem bezpieczeństwo daje wyszkolony, odpowiedni człowiek, który broni używa. Czy pani zdaniem Polacy rzeczywiście po pierwsze powinni tą broń gdzieś tam bardziej posiadać w domach, a po drugie, czy taka dyskusja jest dla pani potrzebna?
0: Rozmawiać zawsze można i dyskusja na pewno jest potrzebna, natomiast to, że żyjemy w coraz trudniejszych i mniej bezpiecznych czasach, też jest faktem. Wprowadzenie takiego pozwolenia na to, żeby posiadali ludzie broń, oczywiście to musi być bardzo mądrze przeprowadzone zastanowienie, musi być przygotowane. Myślę, że skoro pan prezydent proponuje taką debatę, taką dyskusję, to ona powinna się rozpocząć. Natomiast czy takie rozwiązanie powinno być w Polsce wprowadzone. No tutaj warto chyba byłoby również posłuchać ekspertów i specjalistów.
1: A pani sama chciałaby mieć broń u siebie w domu, w mieszkaniu?
0: No, myślę, że dla osób, które mają odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie i które mają pozwolenie na to rzeczywiście może to być gwarancja bezpieczeństwa. No, żyjemy w coraz trudniejszych czasach, więc warto pewnie to rozważać.
1: Pytanie, czy policja wtedy nie byłaby bardziej brutalna przy interwencjach, wiedząc, że ktoś może mieć w domu broń?
0: No więc właśnie to wszystko wymaga głębokiego namysłu.

0: No, pozwolenie w Polsce na broń w tej chwili można uzyskać, jest to możliwe przecież i są osoby, które taką broń posiadają, więc no, ja nie wyobrażam sobie, że ta dostępność do broni byłaby łatwa i bez jakichś ograniczeń, więc to musiałoby być na pewno doskonale przebadane i przygotowane.
1: Skoro mówimy o broni, to zapytam jeszcze o nasze bezpieczeństwo. W tym tygodniu, który właściwie już za nami, do Stanów Zjednoczonych mieli polecieć przedstawiciele rządu Polski, między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz. Okazało się, że jednak nie poleciał, tego spotkania nie było. Były za to takie domniemania, że ktoś z prawicy zablokował ten jego wyjazd i spotkanie w Waszyngtonie. Jak pani myśli, kto mógł to zrobić?
0: No, przede wszystkim nikt nie zablokował i myślę, że to jest próba takiego, znowu nie wiem dlaczego to się robi, szczególnie w kwestiach tak istotnych i ważnych jak polskie bezpieczeństwo, no i relacje polsko-amerykańskie. To, że wizyty są przesuwane i często tak się zdarza, to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast niepotrzebnie politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej wprowadzają taką dyskusję, bo to jest naprawdę element tak infantylny, powiedziałabym, że zupełnie niepotrzebny. Z tego co wiem, przynajmniej taką informację słyszałam w mediach, że ta wizyta została przesunięta i pewnie pan minister tam poleci. Natomiast był przecież prezydent Nawrocki i też rozmawia, więc tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to naprawdę potrzebna jest rozwaga i współpraca zarówno pana prezydenta, jak i rządu i również wszystkich sił politycznych i parlamentu. No tu nie ma, to nie jest przestrzeń na to, żeby uprawiać jakieś takie gry polityczne, które bardzo często niestety skupiają uwagę opinii publicznej i polityków, zamiast koncentrować ją na tych sprawach najistotniejszych.
1: To zapytam jeszcze krótko na koniec, czy podoba się pani ta nazwa Fort Trump, bo minister Sikorski powiedział, że ona może sugerować trochę naszą uległość. To po pierwsze, a po drugie, czy ten Fort Trump powinien powstać na zachodzie Polski, kiedy raczej na wschodzie mamy większe niebezpieczeństwo?
0: No oczywiście to główne zagrożenie jest na wschodzie Polski i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. No w tej chwili Polska też, trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej i my bronimy, to jest nasza granica wschodnia, jest granicą Unii Europejskiej, jesteśmy wschodnią flanką NATO i tutaj na pewno trzeba wzmacniać jak najbardziej wschodnią polską granicę. Natomiast najważniejsze, żeby ten fort w ogóle w Polsce powstał i dobrze, że to wygląda, te rozmowy już są coraz bardziej konkretne i finansowane.
1: A sama nazwa? Sama nazwa pani
0: A sama
1: powie?
0: Nazwa, myślę, że pan minister Sikorski, mówiąc tak już też kolokwialnie, szuka dziury w całym, niepotrzebne są takie debaty. Fort Trump, z tego co pamiętam, ta nazwa pojawiła się już od początku, kiedy ta idea powstała, mówił o tym chyba jako pierwszy pan prezydent Andrzej Duda. Ja uważam, że bardzo, bardzo dobra nazwa.
1: Beata Szydło, była premier. Bardzo dziękuję pani premier. Dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa EKR. Dobrego, spokojnego dnia dla wszystkich. Do zobaczenia. Do
0: również usłyszenia. Wzajemnie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jeśli właśnie rozpoczynacie swój dzień, to jest ten moment, kiedy warto wziąć gorącą kawę, rozsiąść się wygodnie w fotelu i posłuchać, bo już teraz, już za moment. Fakty. RMF FM, RMF 24 o godzinie 9.
1: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Decyzje w sprawie zatrzymanego Ukraińca i marsz milczenia w Jarosławiu. To nowe informacje na temat zbrodni w podkarpackim klasztorze. Spokojnie, to tylko test. Uwaga, mieszkańcy powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Jeśli usłyszycie syreny, pamiętajcie, to próbny alarm. Bardzo trudno o porozumienie z Braunem, mówi nam była premier Szydło. W faktach sportowych nasi siatkarze. Pewni medaliści. Marsz milczenia przejdzie dziś ulicami Jarosławia na Podkarpaciu. Prokuratura sformułowała wobec 31-letniego Ukraińca Ihora M. zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po czwartkowym ataku nożem w opactwie benedyktynek. Zginął kapłan, jeden z pięciorga zaatakowanych osób. Z powodu zaburzeń psychicznych Ukrainiec na razie nie będzie przesłuchany. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzisiaj wydarzy się w sprawie tragedii na Podkarpaciu?
2: Dzień dobry. Dziś sąd ma się zająć wnioskiem prokuratury o aresztowanie sprawcy, który przebywa w szpitalu psychiatrycznym ze względu na stan zdrowia, zdaniem biegłych uniemożliwiający jego przesłuchanie. Mowa o ostrych zaburzeniach psychotycznych. Sprawca jest obywatelem Ukrainy i z obawy przed incydentami na tle narodowościowym do miasta sprowadzono dodatkowe patrole policji. W spokoju, zadumie i bez podsycania waśni dziś wieczorem ulicami Jarosławia ma przejść marsz milczenia. Wyruszy o 19:00 z rynku do opactwa benedyktynek.
1: Próbne, powtarzam, próbne uruchomienie dzisiaj syren alarmowych w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie testy mają być przeprowadzone między 10 a 11. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju. Z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, mówi gość rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości pytana o ewentualne przyszłe koalicje. Była premier podkreśliła, że w tej sprawie jest jasne stanowisko Jarosława Kaczyńskiego.
3: Dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które będą tylko i wyłącznie nastawione na prowadzenie takich właśnie antyeuropejskich, czy nawet przecież były też akcje antysemickie.
1: Sprawdzam. Rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło znajdziecie na rmf24.pl.
4: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
1: Wieczorem poznamy laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednym z faworytów jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wybrana już na polskiego kandydata do Oscara.
5: Trochę ten Oscar to fajnie, że tam jesteśmy w rozmowie, jak to się mówi, ale gdzieś tam, no, mam nadzieję, że ten film w ogóle przetrwa, no, dłużej niż do Oscarów.
1: Mówił w Gdyni sam reżyser. A jak przekonuje producentka Ewa Puszczyńska?
6: Z Oscarem czy bez, ten film jest po prostu wybitny. I Oscar nie zrobi, że on będzie wybitniejszy, a brak Oscara też nie zrobi, że on będzie gorszy. Więc po prostu tak podjęliśmy to wyzwanie, stajemy w szranki, ale bez szany jest, tak jak Paweł powiedział.
1: Na razie Ojczyzna walczy w Gdyni o złote lwy. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu w Wieczornych Faktach RMF FM. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe serwuje nam Patryk Serwański.
8: Polacy znów wygrywają bez straty seta. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Pokonali tutaj w Mediolanie Słowenię 3-0. Niełatwy mecz, ale rozegrany na najkrótszym możliwym dystansie. Poważniejsze kłopoty mieliśmy tylko w trzeciej partii, ale odpowiedzieliśmy na nie w naprawdę świetnym stylu.
9: Od połowy tego seta na pewno tak było, bo jak ta gra się zazębiła i wróciliśmy do tego seta, zrównaliśmy się ze Słoweńcami, no to później już był tylko koncert z jednej strony. Bardzo dużo bloku, bardzo dużo obrony. Myślę, że to jest coś, co nas cechuje.
8: Podsumował libero Jakub Popiwczak. Dziś o 21:00 finał, mecz Polska-Francja. Także dziś decydujący dzień rywalizacji o tytuł żużlowego mistrza świata w Toruniu, ostatnie w sezonie zawody cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik jest wiceliderem tego cyklu. Traci punkt do Roberta Lamberta. 2 punkty do Zmarzlika traci z kolei Brady Kurtz. Zdaniem Piotra Protasiewicza faworytem w tym wyścigu jest Lambert, zawodnik toruńskiego klubu.
10: Raz, że jest w świetnej formie. 2, no będzie jechał na obiekcie, na którym jeździ najczęściej z całej tej trójki, czyli no ma troszeczkę więcej tego doświadczenia.
8: Główne zawody o 19:00, ale już o 14:00 w Toruniu Sprint. sprint. Zwycięzca dostanie 4 punkty do klasyfikacji sezonu. Kolejni żużlowcy odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. No to może nam jeszcze zmienić sytuację przed wieczornymi zawodami. Pierwszy mecz w kolejnej edycji Ligi Narodów mają za sobą nasi piłkarze. Kadra Jana Urbana zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Przed przerwą słabo, w drugiej połowie no lepsza gra Polaków, ale zabrakło przypieczętowania tego bramką.
11: Druga połowa wydaje mi się, że bardzo na plus. No, dominowaliśmy. Szkoda tych sytuacji, niektórych akcji, bo nawet po odbiorze piłki jedno niecelne podanie, w tym też raz moje, pamiętam, do Nikoli. Można było wtedy napędzić ten atak i myślę, że kilka takich sytuacji można było lepiej rozprowadzić.
8: Oceniał Piotr Zieliński, który wczoraj zagrał w kadrze po raz 110.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To jest sobotni poranek RMF 24. Piłkarze wczoraj troszkę zawiedli, za to siatkarze dostarczyli wielu dobrych emocji i o tym więcej już za moment. Zostańcie koniecznie z nami.

0: jest ta niezbędna chwila muzycznego relaksu w radiu RMF 24 w sobotnim poranku. Teraz czas na sport, bo wczoraj nasi siatkarze pokonali kolejną przeszkodę w drodze po, miejmy nadzieję, Mistrzostwo Europy. Wczoraj w Mediolanie pokonali Słowenię. To spotkanie oglądał w Unipol Forum Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryk. To było zwycięstwo bez straty seta.
1: 3-0, to prawda, ale pierwszy set 25-23, drugi 25-23. Co prawda, jak patrzymy sobie na przebieg tych dwóch partii, to w pierwszym secie Słowenia prowadziła tylko na samym początku 1-0, w drugim secie ani razu nie byli na prowadzeniu, ale jednak mocno naciskali. W trzecim secie trochę nam odskoczyli, było 11-7 dla Słowenii i w tym momencie, no, tak jakby coś przełączyło się w grze Polaków. Pojawił się też na parkiecie Kamil Semeniuk, zrobiło się 12-12, a ostatecznie tego seta wygraliśmy 25-18. No to pokazuje naprawdę ogromną moc tej drużyny. 18-7, tak wyglądała końcówka tego meczu, tak dobrze graliśmy i no, to naprawdę był świetny moment w naszej grze. Także jest finał, to jest najważniejsze, no jest kolejny krok zrobiony na tej drodze do celu, którym jest oczywiście złoty medal i przypomnę też przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
0: No właśnie, Patryk, Polacy mogą obronić tytuł wywalczony 3 lata temu i to jest naprawdę duża sprawa.
1: Tak, to jest szansa, która zdarza się rzadko, a jeszcze rzadziej jest wykorzystywana. Po raz ostatni tytuł Mistrzów Europy potrafili obronić Włosi. Oni najpierw zdobyli tytuł w 2003 roku i w 2005 to powtórzyli. No i teraz trochę tutaj mamy takiej ciekawej historii, bo w 2003 roku w reprezentacji Włoch grał jeszcze Andrea Gianni. Dziś to jest trener reprezentacji Francji, także no, może w jakimś sensie pomóc obronić taki honor reprezentacji Włoch. Skoro ten turniej im nie wyszedł, no to mogą jeszcze pozostać ostatnią drużyną, która obroniła tytuł Mistrzów Europy. Warunek: Francja musiałaby dzisiaj wygrać z Polską. Przypomnę, że ten finał o 21:00.
0: Zatem dwa wyrównane sety. W trzecim były przejściowe problemy, ale zniwelowaliśmy je dzięki bardzo dobrej grze. A tak mecz skomentowali i ocenili nasi siatkarze: Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda.
2: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, która zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
3: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy, troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy, gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę, ten nasz rytm złapaliśmy, który zazwyczaj prezentowaliśmy przez te Mistrzostwa Europy i wydaje mi się, że ten tak naprawdę od połowy tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
4: No jesteśmy w takim momencie turnieju, że już są najlepsi z najlepszych, więc z nikim łatwo nie będzie. Na pewno bardzo cieszy wynik. Myślę, że momentami dzisiaj było naprawdę ciężko i trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy, bo i pierwsza, i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
5: Pokazaliśmy, że mimo tego, że oni są dobrze dysponowani, to z nami się i tak gra ciężko, graliśmy cierpliwie na tych wyższych piłkach. Jak mogliśmy coś przyspieszyć, to przyspieszaliśmy i myślę, że to było takie wszystko wyważone. No jestem bardzo dumny też z tego, że każdy tutaj dokłada cegiełkę, bo to nie jest tak, że jest 7 zawodników czy 6, którzy są na boisku, tylko jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny, więc wielki szacunek tutaj.
0: Mówili nasi reprezentanci Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda, a ja przypomnę, wielki finał siatkarskich Mistrzostw Europy w Mediolanie, Polska, Francja. Dziś o godzinie 21:00 oczywiście kibicujemy.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest ta energia, której tak bardzo potrzebujemy rano, również rano w sobotę. Słuchacie oczywiście Radia RMF 24. Co oznaczają poszczególne sygnały syreny alarmowej? Jak zachować się w przypadku zagrożenia, będąc w domu albo w pracy? Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego będą mogli na te pytania uzyskać dzisiaj odpowiedzi od strażaków. Między 11 a 14 odbywać się będzie Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania, mówi młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
1: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Tak, jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje, gdzie znaleźć taką informację. Chcemy uczyć siebie, uczyć społeczeństwo, abyśmy mieli odruchy, żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji, aplikacja RSO, aplikacja gdzie się ukryć. Chcemy o nich rozmawiać, chcemy z nich szkolić i chcemy wytwarzać takie zdrowe nawyki w społeczeństwie, aby wiedzieć, gdzie szukać informacji w momencie, kiedy nastąpi zagrożenie.
2: W jakich godzinach będzie można przyjść do strażnic?
1: W godzinach 11-14 przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały wytypowane, odbędą się te treningi. Możemy spis tych wszystkich miejsc, w których ma miejsce trening, znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
0: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. A już za chwilę w Radiu RMF24 Fakty o 9:30.

0: 9.30, Fakty i Bogdan Zalewski.
1: Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego właśnie uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebowała około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Za pół godziny zawyją syreny w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Spokojnie, to tylko próba. Jak już podawaliśmy w Faktach RMF FM, to test systemu alarmowania. A co u nas za pół godziny? Zaproszenie na Dzień Otwartych Strażnic. To z kolei w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem. Chodzi o szkolenia ze strażakami.
2: Jaki alarm jest ogłoszony? Co ten alarm nam zapowiada? Abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować.
1: Zapraszam serdecznie na Fakty RMF FM o 10. Na koniec tego wydania informacje dla osób wybierających się w Tatry. W górach prognozowane jest znaczne ocieplenie. Może to spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Ostrzega tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Dziś lepsze spacery niż górskie wspinaczki. Nie miejcie ambicji wygórowanych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest radio RMF24, a słuchać nas możecie w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska i z aktorką na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. I tak było w przypadku tego scenariusza, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Ale sama osoba reżyserek Dominiki i Marty, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, było dla mnie jakieś takie bardzo ujmujące, że tak naprawdę spotkałam, to się tak rzadko w dzisiejszym świecie zdarza, spotkać kogoś, kto jest wielkim pasjonatem kina i ściślej rzecz biorąc jakiegoś określonego gatunku, a jeżeli chodzi szczególnie o Martę, to ona po prostu oddycha horrorami, wie na ten temat absolutnie wszystko. Dlatego też nie bez powodu wybrała taki film jako swój debiut i pomyślałam, kurczę, w tym jest tyle odwagi, poza tym pomyślałam sobie, że to jest takie niesamowite, że ten film czerpie i sięga do właściwie naszych wierzeń, że bierze się za to od trochę innej strony. Ja jestem taką osobą, która raczej jest, tak mi się wydaje, że dużo czytam, dużo wiem, jeżeli chodzi o taką kulturowość, to jest też coś, co mnie od zawsze bardzo interesowało, ale na przykład o tym kaszubskim wierzeniu nie miałam pojęcia i to mi się wydaje najbardziej niezwykłe w tej historii, bo to jest po prostu prawdziwe. Więc horror oparty na faktach, na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo takim ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było, to jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii, plus dodatkowo to, że podoba mi się to, że ten film działa na tak wielu warstwach, że nie działa tylko i wyłącznie na strachu, tylko mówi też coś o traumach, coś o relacjach rodzinnych, zostawia nas z pytaniami, które możemy sobie właściwie zadać też samym sobie i to mnie jakoś najbardziej w tej historii urzekło, że to nie jest jednowymiarowa opowieść.
2: To jest bardzo też kobiecy film, powiedziałabym. Chociażby dlatego, że opowiada też kobiecą historię. Masz fantastyczne partnerki na planie, prawda?
1: No, absolutnie tak. Gabrysia Muska, Witolia Kuszczyńska, no i przede wszystkim Iwona Bielska, co też jest niesamowite, bo Iwona była Wilczycą właściwie w pierwszym polskim takim horrorze, w próbie pierwszej polskiej zmierzenia się z tym gatunkiem.
0: Dziś poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu usłyszycie w Wieczornych Faktach.

Jesteśmy z wami w ten jesienny poranek w Radiu RMF 24 i mamy niepokojące fakty dotyczące sztucznej inteligencji. Agencja Reutera przytoczyła komunikat OpenAI, ja też go tutaj zacytuję. Stwierdzono, że nasze modele uzyskiwały dostęp do niektórych publicznych

publicznie dostępnych danych Biura Spisu Ludności USA podczas realizacji wewnętrznych zadań szkoleniowych. Zapytany o komentarz rzecznik firmy, do której należy ChatGPT, powiedział, że jego koncern przeprowadza szeroko zakrojoną analizę niezgodnych z założeniami działań modeli oraz powiadamia organizacje, gdy stwierdza potencjalny wpływ na ich systemy. W temacie AI jeszcze jedna ciekawa informacja. Stany Zjednoczone i Chiny ustanowiły dialog amerykańsko-chiński na temat superinteligencji. Superinteligencja, nowe pojęcie wprowadzone przez Donalda Trumpa. No i ten dialog powstaje w celu wymiany poglądów na temat zagrożeń i korzyści płynących z AI, a także chodzi o uzgodnienie utworzenia dwustronnego kanału komunikacji w sprawie rozmaitych incydentów. Taką informację przekazał Biały Dom, cytowany przez agencję AFP. A ja zapraszam na program Przegląd Zagraniczny, który rozpocznie się już za chwilę w Radiu RMF 24. Wróci ten temat chińsko-amerykański, bo z profesorem Marcinem Jakobim będę rozmawiał o wizycie Xi Jinpinga w USA, a jeszcze później z Olafem Hajnoszem porozmawiam o umowie amerykańsko-grenlandzko-duńskiej. Koniecznie nas słuchajcie.

0: 24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i to jest ten moment. Na zegarach 10:00, czas na fakty, a temat dla was Bogdan Zalewski.
1: Warto? Zachęcam. Gość RMF FM, była premier Beata Szydło, gwarantuje uczciwość dwojga byłych współpracowników. Oboje usłyszeli zarzuty w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd zaczął zbierać dane o zarobkach medyków w całej Polsce.
2: Powyżej 100 tysięcy złotych, no nam wychodzi, że to jest do 1,5% lekarzy.
1: Wiemy, kiedy zakończy się zbiórka informacji o lekarskich płacach. Mamy raport z gór, turystyczny niezbędnik w RMF FM. Znam tych ludzi i są uczciwi i solidni. Tak o przesłuchanych w prokuraturze swoich dawnych współpracownikach mówiła na naszej antenie Beata Szydło. W rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Krzysztof z nami w faktach. Witamy serdecznie. Jestem. Krzysztofie. Czy byłą premier w takim razie zaskoczyły te zatrzymania?
3: Zaskoczyły, bo tak jak sam mówiłeś, była premier dobrze wspomina swoich dawnych współpracowników, odpowiadających wówczas za tak zwaną komunikację w jej kancelarii. Ale nie zaskoczyły o tyle, że Beata Szydło widzi w tym wszystkim akcję polityczną ze strony Donalda Tuska.
4: Ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery.
3: Beata Szydło ujawniła nam też na antenie, że ona sama w tej sprawie też ma zeznawać prokuraturze, ale wierzy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
1: A całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło mamy na rmf24.pl. Polecamy. Ruszyła ogólnopolska zbiórka danych o zarobkach medyków. Pierwsze wnioski z prośbą o te informacje wysłała do szpitali Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta kontrola lekarskich portfeli to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, a przy okazji działacz Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. Nasz reporter Michał Dobrowicz z nami w faktach. Dzień dobry, Michał.
5: Dzień dobry.
1: Kiedy dowiemy się, ile zarabiają lekarze w Polsce?
5: Pod koniec roku. Do końca listopada szpitale mają czas na wysłanie raportów o zarobkach w specjalnej aplikacji. To potwierdza prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
2: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia.
5: Dotychczasowe raporty pokazują, że 1,5% lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Dane, które poznamy, mają być dokładniejsze, bo będą zbierane na podstawie numerów PESEL lekarzy, a to ma pozwolić uchwycić informacje o zarobkach tych medyków, którzy pracują równolegle w kilku publicznych szpitalach.
6: To wydarzy się w twoim regionie.
1: Strażacy z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego od 11, a więc już za godzinę, do 14 zapraszają na Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania. Będą tłumaczyć m.in. co oznaczają dźwięki syren.
7: Przed nami Dzień Otwartych Strażnic. Przygotowaliśmy namioty edukacyjne. W tych namiotach chcemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie, o sytuacji zagrożenia, o alarmowaniu, o tym, w jaki sposób zweryfikować, jaki alarm jest ogłoszony, co ten alarm nam zapowiada, abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować na wypadek zagrożenia, gdzie się ukryć, jak przygotować mogę też wcześniej swój dom, miejsce pracy, w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie, abym mógł już wyedukowany, świadomy, odpowiednio zareagować.
1: Zachęcał do nauki dźwięków rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Warto wiedzieć, co nam mówią syreny. Przypomnę, że już sygnalizowaliśmy w faktach RMF FM o ociepleniu w Tatrach i lawinowym zagrożeniu. A teraz najnowszy meldunek z Karkonoszy i Beskidów. Temperatura sięgająca kilkunastu stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak opadów. Taka jest karkonoska aura. Warunki do pieszych wędrówek są dobre, ale trzeba uważać, bo miejscami szlaki są śliskie. Przestrzegają goprowcy. Dobre, a nawet bardzo dobre są warunki na beskidzkich szlakach turystycznych. Wprawdzie rano w górach było dość chłodno, od 5 stopni na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej do 8 kresek w Szczyrku. Ale jest już cieplej, a poza tym słonecznie i bezwiecznie. Świetna jest widoczność. Można napawać oczy pięknymi polskimi widokami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty za nami. Czas ruszać z przeglądem zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na najbliższe dwie godziny. Będzie się działo. Zaczniemy od wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. O tym opowie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. To już za moment.

0: Jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Komentarze w Stanach Zjednoczonych są dość jednoznaczne. Bogata oprawa, niewiele konkretów. Xi Jinping odwiedził Waszyngton, spotkał się z Donaldem Trumpem, zjadł kolację z liderami branży technologicznej, mógł przyjrzeć się zmianom, jakie zaszły w Białym Domu od jego ostatniej wizyty w 2015 roku. Ale wszyscy ci, którzy spodziewali się przełomowego spotkania dwóch najpotężniejszych ludzi na globie, mogą się czuć odrobinę zawiedzeni. Ze mną profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ta wizyta rozpoczęła się bardzo szczególnie, bo amerykańscy prezydenci rzadko witają swoich gości na lotnisku, no chyba, że przylatuje papież. Tymczasem Xi Jinping, można powiedzieć, dostąpił tego zaszczytu. Czy to było istotne z chińskiej perspektywy?
1: Tak, z chińskiej perspektywy ta cała oprawa była niezwykle istotna. Powiem nawet, że chyba najważniejsza. Chodziło o to, żeby pokazać, że Stany Zjednoczone i Chiny to są dwie potęgi, które rozmawiają jak równy z równym. I czekanie prezydenta Trumpa na lotnisku było takim bardzo ważnym symbolem na początek, że rzeczywiście te relacje są bardzo bliskie i że Stany Zjednoczone w tej relacji są absolutnie równym partnerem. I o to Chinom chodziło, to powstały.
0: Czyli, żeby to jakoś usystematyzować, Xi Jinping nie leciał tam z założeniem, że podpisze jakieś istotne umowy, że będą jakieś ważne zakupy, nie wiem, amerykańskich produktów rolnych czy samolotów. Bardziej chodziło o te symboliczne pokazanie, że dzisiaj Stany Zjednoczone i Chiny to jest już ta sama liga.
1: Znaczy, wydaje mi się, że chodziło o dwie rzeczy. To jest jeden element. Drugim elementem nie są rzeczywiście jakieś konkretne umowy, tylko raczej utrzymanie tych relacji na akceptowalnym poziomie. Chinom bardzo zależy na tym, żeby te relacje nie eskalowały, pokazały, do czego są zdolne, jeśli chodzi o wstrzymanie eksportu metali ziem rzadkich, pokazały Amerykanom, że się nie boją amerykańskich wyzwań i że jeżeli Amerykanie będą kręcać śruby, to Chińczycy też to potrafią robić. I kiedy już pokazały obydwie strony, na co je stać, nastąpiło wpusanie w Korei Południowej, można powiedzieć, takie obniżenie temperatury i to obniżenie temperatury zostało utrzymane teraz, więc z chińskiej perspektywy wydaje mi się, że chodziło również o to, żeby obydwa państwa były w dialogu, obydwa liderzy były w miarę dobrych stosunkach i żeby nie stało się nic takiego, co by spowodowało, że nagle obydwie strony będą znowu musiały wyciągnąć swoje bronie gospodarcze i technologiczne, bo to z chińskiej perspektywy ekonomicznie po prostu jest niedobre i niebezpieczne.
0: A czy były takie obawy, że coś takiego może się w czasie spotkania obydwu prezydentów wydarzyć, że padnie jakieś nieproszone pytanie od amerykańskiego dziennikarza, że Donald Trump coś powie i te relacje znowu się zaognią? Był w ogóle taki potencjał, że coś takiego mogło tą wizytę zepsuć?
1: Nie, chyba z chińskiej perspektywy oni myślą bardzo pragmatycznie i spokojnie, także ja nie sądzę, żeby oni się bali jakichś pytań albo jednej z wielu gaf Donalda Trumpa. Bardziej bali się tego, że na przykład do wizyty nie dojdzie, albo tego, że Amerykanie będą wywierać zbyt wielką presję na Chiny podczas tej wizyty, albo właśnie, że chcieli prezydenta chińskiego czy chińskiego przewodniczącego jakoś upokorzyć. Na szczęście do niczego takiego nie doszło, wprost przeciwnie, więc z chińskiej perspektywy wydaje mi się, że ta wizyta jest ogromnym sukcesem.
0: Rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Do tej rozmowy jeszcze za moment wrócimy, żeby zastanowić się, jak na przyszłość te relacje amerykańsko-chińskie będą się układały.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym rozmawiamy o wizycie Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, a o tej wizycie rozmawiam z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Panie profesorze, czy to jest ten moment, kiedy Chińczycy mogą być już spokojniejsi o dalszy ciąg kadencji Donalda Trumpa? No bo to jednak był prezydent zawsze uznawany za nieco nieprzewidywalnego. W pierwszej kadencji zwłaszcza sprawiał Chinom pewne kłopoty, oskarżał Chińczyków o spowodowanie pandemii koronawirusa. Drugą kadencję rozpoczął od gwałtownej wojny celnej, ale teraz sytuacja się uspokoiła. Jest, można powiedzieć, sielankowo. Donald Trump oprowadza Xi Jinpinga po Białym Domu, pokazuje mu wprowadzone zmiany, chlubi się rezydencją amerykańskich prezydentów i wszystko odbywa się w bardzo dobrej atmosferze. Tak będzie przez następne 2 lata.
1: No wydaje się, że rzeczywiście druga prezydentura Donalda Trumpa zaskoczyła nieco Chińczyków. Rzeczywiście można powiedzieć, że w takiej ogólnej atmosferze informacji, które szły od ekipy Donalda Trumpa, można się było spodziewać uderzenia właśnie w Chiny. Stało się, jak wiemy, zupełnie inaczej. Donald Trump rozpoczął kadencję drugą swoją od uderzenia przede wszystkim w sojuszników technologicznego, gospodarczego. I Chinom się dobrze ułożyły te relacje z Donaldem Trumpem w drugiej jego kadencji. Natomiast dobrze to nie znaczy, że jest to rzeczywiście sielanka i nie znaczy to, że Chiny niczego się nie obawiają. Dobrze to znaczy, że Chińczycy oczywiście nie mają żadnej, dla nich Stany Zjednoczone i Donald Trump nie mają żadnej wiarygodności. Są gotowi na jakiekolwiek zmiany, które mogą nastąpić w polityce Donalda Trumpa. Nagłe decyzje, do tego się już i oni, i wszyscy na świecie przyzwyczaili. Natomiast wydaje mi się, że ze strony chińskiej bardzo pozytywnie jest odbierane to, że Donald Trump uznał siłę, potęgę Chin, uznał, że Stany Zjednoczone z Chinami muszą się rzeczywiście jakoś układać i wydaje się, że Chińczycy mają pewną taką pewność siebie, której nie mieli wtedy czy dawniej, że rzeczywiście to już są relacje dwóch potęg, z których każda ma jakieś mocne argumenty i Chińczycy już nie muszą się tak bardzo obawiać, dlatego że chyba oni sami nie wierzyli w to, jaki mają potencjał, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, magnezję, jeśli chodzi w ogóle o ich potencjał również do dywersyfikacji kierunków eksportu produktów. Kiedy Amerykanie uderzali w chiński eksport i drastycznie zmniejszył się chiński eksport do Stanów Zjednoczonych, dużo bardziej się zwiększył ten eksport do Azji Południowo-Wschodniej, do wielu innych miejsc. Także Chiny jakby nie tracą. A przy całej sytuacji związanej z wojną amerykańsko-izraelską przeciwko Iranowi, no Chiny też można powiedzieć, że zyskały bardzo dużo. Także w tym trudnym świecie, pełnym napięć i przemian, którego Chiny może nie chcą, ale radzą sobie w tym świecie dobrze i wydaje mi się, że z ich perspektywy no mają dużo więcej pewności siebie niż mieli dawniej.
0: Elementem tych szybkich przemian jest rozwój sztucznej inteligencji. Chiny i Stany Zjednoczone, można powiedzieć, ścigają się o to, kto pierwszy doprowadzi rozwój tej technologii dalej, kto pierwszy osiągnie w niej dominację. Czy Chińczycy są na tyle pewni, że ta dominacja będzie po ich stronie, że mogą z Amerykanami dogadywać się co do, powiedzmy, ram rozwoju tej technologii? No bo takie pytania się pojawiają, czy te dwa najważniejsze mocarstwa, również ze względu na to, jaką rolę odgrywają w tym nowym wyścigu zbrojeń, powinny razem porozumieć się tak, aby ta technologia nie zaszkodziła wszystkim innym społeczeństwom tych dwóch państw, no można powiedzieć, całemu światu.
1: Tak, to jest bardzo ważny temat i narasta, wydaje mi się, że w społeczeństwach świata taki niepokój. Bardzo inaczej postrzegany jest rozwój sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. W takim ogromnym skrócie, w Stanach Zjednoczonych jest przyzwyczajenie do tego, że giganci technologii rozwijają technologię i nie są skrępowani w żaden sposób. W Chinach z kolei jest takie podejście, że rozwój technologii musi służyć przede wszystkim przemysłowi. I tutaj chińskie władze naciskają na swoich gigantów technologii, żeby pracowali przede wszystkim nad rozwiązaniami, które będą jeszcze bardziej podnosić efektywność produkcji przemysłowej chińskiej, rozwijać nowe technologie, które będą potrzebne do przemysłu. Więc jest zupełnie inne myślenie. Natomiast Xi Jinping już wielokrotnie wspominał i mówił w swoich przemowach, że należy jakoś regulować rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją i wydaje mi się, że Chiny są na to otwarte. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście ten dialog może być prowadzony i czy ma kto z kim rozmawiać, bo z jednej strony nie mamy władz amerykańskich, raczej mamy gigantów technologii. Nie wiem, czy oni będą chcieli rozmawiać z Xi Jinpingiem i czy Xi Jinping...
0: Spotkali się z nim na kolacji?
1: ...partnera. No właśnie, no ale to raczej były rozmowy biznesowe bardziej niż te związane z jakimiś ramami rozwoju sztucznej inteligencji, więc bardzo by było dobrze, gdyby Amerykanie i Chińczycy ze sobą rozmawiali o konkretach. Ten niepokój chyba światowy by troszeczkę opadł, natomiast wydaje mi się, że na razie jest jeszcze za wcześnie, na razie są puste deklaracje, więc będziemy musieli poczekać, czy one się przełożą na jakieś rzeczywiście konkretne propozycje, co zrobić, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni.
0: O spotkaniu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa i szerzej o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych rozmawiałem z profesorem Marcinem Jakobim z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Radio RMF 20.

ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

Tak wam właśnie gramy w Radiu RMF 24 w sobotni poranek, a w przeglądzie zagranicznym Stany Zjednoczone, gdzie prezydent Donald Trump po raz kolejny idzie na wojnę z dziennikarzami. Tuż przed zgromadzeniem ogólnym ONZ w Nowym Jorku i spotkaniem z Xi Jinpingiem Trump zadecydował, że wstęp do Białego Domu utracą przedstawiciele trzech redakcji, MS Now, Politico i CNN. Powód? No i jego zdaniem dziennikarze rozpowszechniają fikcje i kłamstwa, nigdy nic dobrego o nim nie napiszą. No i to nie jest pierwszy raz, kiedy Trump oskarża media o rozpowszechnianie fałszywych informacji, jednak tym razem poszedł dalej, łamiąc wieloletnią tradycję umożliwiającą dziennikarzom bliski kontakt z głową państwa. Redakcje pozwały Biały Dom i uzyskały sądowe odrzucenie decyzji Trumpa. Ale był też efekt uboczny, był bojkot prezydenckich aktywności przez telewizje informacyjne. Największe stacje w Stanach dzielą się transmitowaniem wydarzeń z udziałem prezydenta, a wykluczenie CNN spowodowało, że inne stacje musiałyby zapełnić powstałą lukę. Na to się jednak nie zdecydowały i w ramach protestu odmówiły.

0: I tak się zmagamy z tym jesiennym porankiem w Radiu RMF 24. A w przeglądzie zagranicznym zbieramy informacje z całego świata. W Niemczech kolejne wybory landowe i kolejne złe wiadomości dla partii kanclerza Merca, czyli CDU. Chadecy po raz pierwszy w historii nie zasiądą w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Wybory w tym landzie to kolejny sukces AfD, która zanotowała najlepszy wynik. Jednak nie może liczyć na udział w rządach, bo drugie miejsce zajęła socjaldemokracja z SPD, no i najprawdopodobniej to ona stworzy rząd w koalicji z Lewicą i Zielonymi. Z kolei w Berlinie to Lewica jest górą, AfD na miejscu trzecim, a na drugie spadli rządzący dotąd chadecy. Kanclerz Merz zapowiada, że mimo słabych wyników jego ugrupowania w ostatnich wyborach landowych nie zamierza rezygnować ze stanowiska.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 11, jest Bogdan Zalewski, no i są oczywiście najświeższe fakty w RMF FM i RMF 24.
1: Nasi słuchacze donoszą o dramatycznym zderzeniu aut w centrum Opola. W wypadku cierpieli przechodnie. Pożegnanie z siódemką w cennikach na stacjach. Benzyna ponad 8, diesel ponad 9. Coraz więcej złotych trzeba wydać za litr paliwa. Niedługo jazda samochodem to będzie luksus dla kierowców.
2: Przesiądą się na rowery.
1: Mówią zmotoryzowani w Warszawie. Filmowie będą fakty kulturalne. Odwiedzimy Gdynię. Groźny wypadek w Opolu. W centrum miasta na ulicy Ozimskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich wjechał w ludzi na chodniku i zranił dwie osoby. Tę informację otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM od naszego słuchacza, pana Wojciecha.
3: Auto uderzyło w drugi samochód w centrum miasta. Ten samochód wjechał w ludzi na chodniku. Wiemy na pewno o dwóch osobach poszkodowanych na ten moment.
1: Gorąca linia RMF FM to 600-700-800. Czekamy na wasze sygnały z dróg w całej Polsce. Będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już dzisiaj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8, a litr diesla ponad 9 zł.
4: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No, nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
5: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje.
4: Tak, nie tankuję.
5: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
4: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
5: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
6: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
5: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
6: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
5: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
6: Na pewno. Przesiądą się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowicz. Czarne chmury zebrały się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
1: Dziś rano szkolny Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta.
8: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
1: Oczekiwania młodych ludzi przed rejsem przytoczymy w kolejnych faktach RMF FM.
9: Czas na fakty kulturalne z festiwalu filmowego w Gdyni.
1: Takie wieści przywiał wiatr z Gdyni, wieści filmowe. Zapraszamy w imieniu Katarzyny Sobychowskiej-Szuchty. Witamy
10: Dzień
1: serdecznie
10: dobry.
1: Gdynię.
10: Znamy już laureata naszej nagrody, dziennikarek i dziennikarzy akredytowanych w Gdyni. To Maciej Sobieszczański, twórca Przez ścianę. Akcja tego czarno-białego, opartego na faktach filmu, rozgrywa się w 1947 roku w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Wiesia za pomocą alfabetu Morsa zaczyna porozumiewać się z Jurkiem osadzonym po drugiej stronie ściany. I tak powolutku rodzi się miłość.
11: Wchodzenie do wnętrza, do uczuć, do emocji było tym zamierzeniem bardzo trudnym, które musiało się koniec końców złożyć na tę opowieść, że to jest rodzaj takiego bezczasu, czegoś, w czym my czujemy się w gruncie rzeczy bezpieczni i możemy się spotkać sami ze sobą. To jest coś absolutnie innego. Po drugiej stronie powiedziałbym TikToka, żeby wszyscy zrozumieli, o czym ja mówię.
10: a mówił reżyser Maciej Sobieszczański. Wieczorem gala zamknięcia Festiwalu Filmowego w Gdyni dowiemy się, kto dostanie Złote Lwy. Zaczął się Festiwal Młode Horyzonty. Zagości w 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu, a od 8 października będzie też wersja online. W programie kino dla najmłodszych i filmy o dorastaniu, nowości, ale też filmowe klasyki, m.in. Czarnoksiężnik z Oz czy Billy Elliot. Dziś w Los Angeles otwarcie wielkiej wystawy horroru i kina grozy. Są tam kostiumy, są rekwizyty, m.in. z Halloween, z Piły, ale też z Drakuli czy Milczenia Owiec. Ta wystawa będzie czynna w Academy Museum of Motion Picture do lipca przyszłego roku.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty za nami, a przed nami druga godzina przeglądu zagranicznego Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam raz jeszcze. No i już teraz zapraszam, bo za moment będę rozmawiał z Olafem Heinoszem z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego o Grenlandii.

0: jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Donald Trump ogłosił sukces. Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Grenlandią i Danią. Okres napięcia, kiedy to amerykański prezydent a to chciał kupić wyspę, a to sugerował, że może dojść do amerykańskiej inwazji. Ten cały czas wydaje się dobiegać końca. Rezultatem umowy ma być większa amerykańska obecność na Grenlandii, obecność militarna, kolejne dwie bazy wojskowe. Amerykanie mają też mieć więcej do powiedzenia w kwestii inwestycji innych państw na wyspie. A ze mną dziś Olaf Hajnosz, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Czy to jest umowa przełomowa? Amerykański prezydent ma rację, że udało się osiągnąć sukces?
1: Panie redaktorze, sukcesem jest rzeczywiście zakończenie tych negocjacji, natomiast nie jest to umowa, która dla strony amerykańskiej niesie duże korzyści.
0: A Donald Trump mówi co innego. Dwie nowe bazy wojskowe, więcej amerykańskich żołnierzy, bezpieczniejsza Grenlandia?
1: Amerykanie mogli ustanowić dwie nowe bazy wojskowe na podstawie istniejących porozumień, a ilość żołnierzy również jest tak naprawdę zależna od tego, czy dogadaliby tę kwestię z rządem duńskim i grenlandzkim. To porozumienie tak naprawdę, ono jedynie powtarza w większości swoich zapisów elementy wynegocjowane chociażby w roku 1951, to oryginalne porozumienie zmieniane w 2004. Także myślę, że jest to bardziej zwycięstwo medialne, o którym mówi Donald Trump, a nie faktyczne.
0: Ale dla Grenlandii i Danii to jednak pewna ulga, że ten okres negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi udało się zamknąć, że Donald Trump w tym czasie nie zrobił niczego groźniejszego niż medialne sugestie, że dojdzie do inwazji, że nie trzeba było Grenlandii sprzedawać, zakładając oczywiście, że Amerykanie rzeczywiście chcieliby ją kupić.
1: Tak, uważam, że jest to ulga dla całego NATO, zwłaszcza dla państw Europy, które tak powiem, można się teraz skupić razem ze Stanami Zjednoczonymi na zapewnianiu bezpieczeństwa względem wyzwań zewnętrznych, a nie tworzeniem kryzysu w ramach samego sojuszu. Jeśli chodzi o interesy chociażby Grenlandii, to myślę, że Grenlandia wyszła bardzo obronną ręką z tych negocjacji w samym porozumieniu. Są zapisy, które mówią, że mimo iż priorytetem jest obrona, zwiększenie bezpieczeństwa narodowego, to musi odbywać się to wraz z poszanowaniem interesów społeczeństwa grenlandzkiego, jego sposobu życia, również rdzennych mieszkańców Grenlandii, jak i zapewnienia mu korzyści tym społeczeństwu grenlandzkiemu. Dla przykładu nowe bazy, o których mówiliśmy, jedna z nich jest planowana w Narsarsuaq, to jest na południu Grenlandii, gdzie leży jedno z najważniejszych lotnisk turystycznych. A druga to jest Mestersvik, to jest wschód Grenlandii. Tam już znajduje się duńska placówka wojskowa. Obydwie te bazy mają być zaopatrywane towary czy usługi występujące w tych bazach mają być właśnie kupowane w Grenlandii przez lokalnych przedsiębiorców, zakładając, że oczywiście mają oni takie możliwości. I to są zapewnienia, których nie było w żadnych poprzednich umowach.
0: Czy Grenlandczycy dzisiaj myślą cieplej o Stanach Zjednoczonych? Przypominam sobie te mapy, które wrzucało otoczenie Donalda Trumpa, gdzie Grenlandia pokryta była amerykańską flagą. Pojawiały się sugestie, że to będzie kolejny stan albo przynajmniej terytorium zależne. Czy Grenlandczycy dzisiaj chcieliby być Amerykanami?
1: Nie, z pewnością nie chcieliby być Amerykanami. Myślę, że Grenlandczycy myślą nieco cieplej o Danii, której wysiłki dyplomatyczne, jak i Grenlandii pomogły wynegocjować to porozumienie. Natomiast Grenlandczycy z pewnością odetchnęli, bo jednak, że tak powiem, życie w perspektywie możliwości inwazji takiego państwa nie jest to pozytywny element.
0: Rozmawiam z Olafem Hajnoszem z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i do tej rozmowy za moment wrócimy, żeby zastanowić się, czy Amerykanie rzeczywiście mieli powody, żeby obawiać się o bezpieczeństwo Grenlandii i dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych te wzmocnienie obecności na Grenlandii było kluczowe. Radio RMF.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny, w którym rozmawiamy o Grenlandii, o Danii, o Stanach Zjednoczonych, o nowej umowie między tymi państwami, która kończy taki okres dużego napięcia w relacjach międzynarodowych, kiedy to Donald Trump domagał się amerykańskiej kontroli nad wyspą. Teraz wydaje się usatysfakcjonowany tym, co udało mu się uzyskać, a ja mam pytanie do mojego gościa, którym jest Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Czy Trump miał rację, martwiąc się o bezpieczeństwo Grenlandii, martwiąc się o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i zakładając, że właśnie tam rozpychać się będą inne potęgi, przede wszystkim chyba Chiny?
1: Mógł mieć pewne powody co do tego. Chińczycy, szczególnie w drugiej dekadzie XXI wieku, starali się czy to inwestować, czy wchodzić w kooperację z duńskimi firmami. Tutaj jednym ze sławetnych przykładów jest chińska firma China Communication Construction Company. To jest konsorcjum budowlane. I ono było faworytem na rozbudowę trzech lotnisk kluczowych dla Grenlandii, czyli w Nuuk, w Ilulissat i w Qaqortoq. I ta inwestycja, ona została zablokowana przez rząd duński, ale też z niemałym udziałem Amerykanów. Innym przykładem jest też, że Chińczycy próbowali uzyskać kontrolę nad metalami, nad kopalniami metalów ziem rzadkich i uranu na południu Grenlandii w Kvanefjeld. To była chińska firma Shenk Resources i ona była kluczowym udziałowcem w tym projekcie. No, natomiast naciski, bardzo mocne naciski amerykańskie sprawiły i też środowiskowe, to była troska lokalnych mieszkańców, sprawiły, że ta firma wycofała się, że też została zmuszona do wycofania z tego rynku. Więc jeżeli idzie o gospodarczy element, gospodarczy wymiar tego zagrożenia chińskiego, to on rzeczywiście był realny. Natomiast militarnie raczej nie. No, Chiny nie posiadają tak naprawdę możliwości projekcji siły w Arktyce, stąd też na Grenlandii tym bardziej.
0: Ale jeżeli chodzi o ten komponent gospodarczy, to mam jeszcze pytanie, bo słuchając tej pana wypowiedzi, zauważam pewien wspólny element dla tych historii. Pojawia się amerykańska presja i Chińczycy się wycofują. Grenlandczycy rezygnują z tej współpracy. I pytanie brzmi, czy w takim razie potrzebna była nowa umowa, potrzebne były te wszystkie sceny, które obserwowaliśmy wcześniej, sugestie inwazji, propozycje zakupu. Jeżeli Amerykanie już wcześniej byli w stanie skutecznie wywierać presję na Grenlandię, by z Chińczykami w konkretnych obszarach nie współpracowała i ta presja przynosiła taki rezultat, jakiego Waszyngton oczekiwał.
1: I była potrzebna. Panie redaktorze, do roku 2024 wszystkie istotne chińskie inwestycje, które Amerykanie postrzegali jako zagrożenie, zostały zablokowane. Porozumienie naprawdę potwierdza, co już wiedzieliśmy i dodaje, może pomoże ulżyć nieco dyplomacji amerykańskiej, natomiast wszystko, o czym mówimy, można było osiągnąć drogą kompromisu i dyplomacji, a co historia nam też pokazała od tych ostatnich 10 lat inwestycji chińskich w Grenlandii, z sukcesem zarówno dla strony amerykańskiej, ale też na przykład grenlandzkiej, bo często Amerykanie czy rząd duński oferował pewną zamianę, na przykład możliwość uzyskania taniego kredytu albo rozbudowę danej infrastruktury za pośrednictwem pieniędzy z Kopenhagi.
0: Czy Grenlandia po tych wszystkich wydarzeniach, grenlandzkie społeczeństwo myśli dzisiaj więcej o niepodległości? Ma taką możliwość w ramach traktatu z Danią? Czy wręcz przeciwnie, jest bardziej przywiązana do korony duńskiej niż wcześniej?
1: Myślę, że stosunek Grenlandczyków do korony duńskiej mógł się nieznacznie ocieplić po tych negocjacjach, bo jednak Dania stanęła oczywiście po swojej stronie, ale też mocno po stronie grenlandzkiej. Tutaj podczas tych negocjacji widzieliśmy bardzo zażyłe taki wspólny front grenlandzko-duński. Natomiast sami Grenlandczycy w większości, chociaż chcieliby być państwem niezależnym, kiedy ich się o to zapyta, zazwyczaj to deklarują, to tutaj są wyzwania gospodarcze, społeczne, jednak Grenlandia nie jest w stanie się sama utrzymać. Tak? To jest ogromna wyspa, w której mieszka około 57 tysięcy osób, utrzymywana w dużej mierze, około połowa budżetu, to są duńskie subsydia, także tutaj kwestie praktyczne biorą, myślę, górę nad samą niepodległością.
0: Tłumaczył Olaf Hajnosz z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie radia RMF 24. A w przeglądzie zagranicznym Białoruś, bo właśnie tam udał się wysłannik prezydenta Trumpa, John Cole, po raz kolejny udał się do Mińska, by porozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką. A rezultatem tego spotkania jest decyzja białoruskiego dyktatora o uwolnieniu 25 więźniów politycznych. Cole zapowiedział już, że za miesiąc znowu wybierze się na Białoruś i wtedy jeszcze większa grupa ludzi może odzyskać wolność. Wyraził nadzieję, że będą to setki. Rozmowy administracji Trumpa z białoruskim reżimem przyniosły wolność części więźniów politycznych w tym kraju. Dały też pewne złagodzenie sankcji wobec Białorusi. Prezydent Trump ujawnił też niedawno, że trwają prace nad umową, która pozwoliłaby Amerykanom kupować białoruski potaż. To z kolei odprysk relacji amerykańsko-kanadyjskich, bo ceny białoruskiego potażu miałyby być konkurencyjne właśnie wobec tego z Kanady.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: misunderstood.
1: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym karpacka ósemka, która jeszcze nie nabrała rozpędu, a już jest karpacką siódemką. Już tłumaczę, o co chodzi. Przypomnijmy, z inicjatywy Ukrainy powołano nowy format regionalny, który ma zacieśnić więzy międzypaństwowe w kwestii bezpieczeństwa, w kwestiach energetycznych, gospodarczych. No i do udziału zaproszono państwa regionu: Austrię, Czechy, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację i Węgry. A pierwsze spotkanie odbyło się w zeszły weekend w obwodzie iwano-frankowskim w zachodniej Ukrainie. Ale Węgrzy, którzy zostali zaproszeni, się tam nie pojawili. Premier Madziar powiedział, że zaproszenie oczywiście było, ale z ważnych powodów nie zostało przez nich przyjęte. To przypominam, że relacje Ukrainy z Węgrami pozostają skomplikowane mimo ustąpienia Viktora Orbana. Oczywiście to Orban odpowiadał za mocno sceptyczną wobec Ukrainy politykę Węgier, ale dojście Madziara aż tyle w tej kwestii nie zmieniło, choć pewne złagodzenie wzajemnych relacji rzeczywiście wystąpiło. I to już w dzisiejszym przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 wszystko. Słyszymy się oczywiście za tydzień, w sobotę o godzinie 10 w przeglądzie zagranicznym. Andrzej Kochut, do usłyszenia.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już jutro po 18.
1: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 12, czas na fakty, które ma dla Was Bogdan Zalewski.
1: W samo południe, samo sedno. Przyda się naszym doping w Mediolanie. Przed nami siatkarski wieczór z polską kadrą. Polacy o złoto powalczą z Francuzami. Kibice są przekonani. Biało-czerwoni pokonają trójkolorowych w finale Mistrzostw Europy. Posłuchamy rodaków. Potem raport ze świata. Rosja kontra Ukraina, Ukraina kontra Rosja. W wojnie na wschodzie wet za wet. Amerykańska prasa o saudyjskich ambicjach nuklearnych. Mocno dziś razem kibicujmy polskim siatkarzom. Już udowodnili, że należą do czołówki, a o 21.00 zaczną na parkiecie w Mediolanie walkę o złoto z Francją. O 9.00 wieczorem rozpocznie się finał Mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych to szansa na obronę tytułu sprzed 3 lat. Kibice, którzy przyjechali z Polski do Włoch, są przekonani, że nasi panowie zdobędą ten najcenniejszy kruszec. Spotkał ich nasz wysłannik do Mediolanu.
2: Będziemy mieli złoto?
3: Na pewno, proszę pana. Jesteśmy o tym przekonani. Troszeczkę żal, że nie ma Włochów, bo inny anturaż. Szczęście będzie.
2: Szansa na złoto, szansa na przepustkę na igrzyska. Wykorzystamy te szanse?
4: Wykorzystamy jak najbardziej.
2: Grają naprawdę nasi fantastycznie, prawda?
4: Rewelacyjnie. To, co robią na boisku, wszystko pod kontrolą cały czas.
5: Nie no, to chyba od wielu lat, tak? Nie mierzymy nigdzie niżej. No, puchar czy medal musi być.
2: Bylibyście rozczarowani, gdybyśmy nie wygrali finału?
6: Pewno, że tak.
2: Czyli właściwie tylko złoto już teraz nas interesuje.
6: Tylko złoto.
7: Tak, oczywiście. Jak najbardziej.
1: Z fanami kadry Nikoli Grbicia rozmawiał w Mediolanie Patryk Serwański, wysłannik z redakcji sportowej RMF FM. Już dziś polskie orły kontra galijskie koguty.
8: Aktualny obraz faktów.
1: Trwa rosyjski ostrzał Kijowa. Jak podają ukraińskie media, w stolicy od rana dochodziło do eksplozji. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Rosjanie ostrzelali też obwód Odeski. W ataku na autostradę uszkodzone zostały 3 ciężarówki. Ucierpiało 3 ludzi. Natomiast ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w kraju krasnodarskim w Rosji. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Rosjanie donoszą o 3 ofiarach śmiertelnych. Ukraiński sztab generalny zaznaczył, że produkty rafinerii służą celom militarnym. Wywiad USA ocenia, że Arabia Saudyjska nie wyklucza programu budowy broni jądrowej, poinformował dziennik New York Times. Latem obie kraje zawarły porozumienie, które da Riadowi możliwość wzbogacenia uranu na potrzeby cywilnego programu nuklearnego. Saudowie przed laty zagrozili budową broni jądrowej, jeśli na taki krok zdecyduje się Iran. Nowojorska gazeta zwraca uwagę, że członkowie Kongresu USA boją się możliwości wyścigu zbrojeń nuklearnych na Bliskim Wschodzie. Izrael jest uznawany za mocarstwo atomowe, choć nigdy oficjalnie nie potwierdził, że ma broń nuklearną. Czas na doniesienia z Polski. Mamy nowe sygnały z tras w kraju. Najpierw Opolszczyzna. Dowiedzieliśmy się o zderzeniu 2 samochodów osobowych i ciągnika rolniczego na krajowej 94 niedaleko brzegu. Jedna osoba została ranna. Droga jest tam zablokowana. Uważajcie. Karetka pogotowia zderzyła się z łosiem w Woli Starogrodzkiej niedaleko Garwolina na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz, nie ma osób poszkodowanych. 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło rano w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zacumowanych w tym mieście Pogorzi i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
9: Pewnie dołączymy do bar, no, zdobędziemy doświadczenie od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
10: Najbardziej czego nie możesz się doczekać, myśląc w ogóle o rejsie?
11: Zachodu słońca na morzu.
12: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
13: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
10: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
13: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
1: No to dobrych wiatrów i przepięknych zachodów słońca życzymy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ale zanim ten piękny zachód słońca, o którym mówił przed chwilą Bogdan Zalewski w Faktach RMF FM, to życzymy wszystkim takiej pięknej pogody, jak dzisiaj na Kopcu Kościuszki w Krakowie, błękit i nawet 23 stopnie. A co przed nami? No o 21 na parkiecie w Mediolanie nasi siatkarze powalczą o złoto z Francją. Będziemy bardzo mocno kibicować, ale zaczniemy od kolejnych wzrostów cen paliw, jakie niestety są przewidywane na przyszły tydzień. Szczegóły za chwilę. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Remak 24, to jest nasz sobotni program. Jesteśmy z wami gdziekolwiek jesteście w czasie weekendu. Wiemy, że słuchacie nas również w trasie na DAB+. No i zwracacie uwagę na ceny na stacjach benzynowych. Kto nie zwraca dzisiaj uwagi? W wielu miejscach widać niestety kolejne podwyżki cen paliw i według analityków to jeszcze nie koniec. Litr benzyny kosztuje nawet ponad 8 zł. Dzisiaj widziałem 8,19 nawet w Krakowie na jednej ze stacji. A litr diesla ponad 9 zł. Ta, no, trochę symboliczna, ale ważna też ekonomicznie granica została niestety przekroczona. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawia z kierowcami na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Oni zwracają uwagę na wysokie ceny. Posłuchajmy.
1: Widzieliśmy dziewiątki. Na szczęście auto jest na gaz. Troszeczkę jest taniej, ale no nadal...
2: Auto gaz też ma drożeć.
1: No tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
2: Ponad 3 zł. Tak, 3,19 między innymi.
1: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
2: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
3: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09, także nie było tak źle jeszcze, po prostu udało się.
2: To też jest ciekawe, że mówi pan 3,09 za gaz i nie jest tak źle, prawda? Rok temu chyba by pan tego nie powtórzył.
3: No na pewno, ale i tak się to opłaca po prostu jeździć na gazie i... No jest to taniej, no nie czarujmy się, jeżeli takie trasy robimy po prostu troszeczkę dłuższe, to naprawdę jest taniej.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest wśród kierowców przed jedną ze stacji benzynowych w Warszawie. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, co zwraca uwagę, jakie tam są dokładnie ceny? Czy widać na pylonach siódemki jeszcze, czy raczej ósemki i dziewiątki?
4: Ani jednej siódemki. Im bardziej szukam siódemki na pylonie, tym bardziej jej nie ma. Tutaj dokładnie taka cena za litr bezołowiowej 95 E10, jak u ciebie, Krzysztof, w Krakowie, czyli 8,19. Litr bezołowiowej 95, litr oleju napędowego, czyli diesel, to jest 9,09. Tutaj dwie dziewiątki, ani jednej siódemki, podkreślam. I to są zdecydowanie wyższe ceny niż jeszcze wczoraj nawet. My wczoraj po południu od was, od kierowców, od naszych słuchaczy, zaczęliśmy dostawać po południu na gorącą linię RMF FM sporo sygnałów, że właśnie ta psychologiczna, ekonomiczna bariera 8 i 9 zł zostały przekroczone i to się potwierdza dzisiaj. Ja dzisiaj sprawdzałem tu w Warszawie i okolicy sytuację na 6 stacjach benzynowych i na 5 z tych 6 stacji benzynowych. Powyżej 8 zł za litr bezołowiowej 95 i powyżej 9 zł za litr diesla. Natomiast 8,99 to jest cena przy benzynie 98 tutaj w tej chwili. I to się też powtarza w okolicy.
0: Michale, czy cokolwiek zapowiada obniżki cen paliw?
4: Niestety nie. Bardzo chciałbym mieć inną odpowiedź. Oczywiście są chęci. Nawet słyszymy o wielkich chęciach z różnych stron sceny politycznej, tylko jakoś brakuje sprawczości i brakuje zdecydowanych działań i dogadania się ponad podziałami w tej sprawie. Pytamy regularnie, między innymi w Ministerstwie Energii, między innymi szefa tego resortu, Miłosza Motykę, czy są jakiekolwiek szanse na powrót programu CPN, czyli ceny paliw niżej. I słyszymy, że nie. Wiemy, że Senat w tym tygodniu zaakceptował bez poprawek ustawę, która ma wprowadzić dodatkowe podatki od tych nadzwyczajnych zysków w koncernach paliwowych. Pytanie teraz, czy prezydent podpisze tę ustawę, bo wiemy, że jedną ustawę prezydent już zostawił bez podpisu. Ma swoją propozycję prezydent i ta kontrpropozycja z Pałacu Prezydenckiego też trafiła do Sejmu, ale na razie daleka jest droga do tego, aby posłowie i senatorowie tą ustawą się zajęli. No i mamy tutaj politykę w tym wszystkim, a z drugiej strony kierowców, którzy są też tutaj dookoła mnie, którzy zmagają się z tymi wysokimi cenami, widzą to i zastanawiają się, co robić, czy tankować i płacić więcej, czy może wstrzymać się, czy może odpuścić, czy może nie jechać jednak aż tak daleko i po prostu zrezygnować z tej dalszej podróży i dalszej trasy. Myślę, że ten temat będzie niejednokrotnie wracał. Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie na razie, niestety podkreślam, nie zapowiada, aby cokolwiek, jeśli chodzi o tę sytuację geopolityczną, międzynarodową, miało te ceny obniżyć.
0: O czym nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. A powiedz jeszcze, jaka pogoda w Warszawie? Jest też słonecznie, babie lato piękne, ciepło?
4: I znów odpowiem podobnie jak przy twoim pytaniu, Krzysztof, o ceny paliw. Niestety nie ma babiego lata, nie ma też bieli na szczęście, jest pochmurno. Nie ma na szczęście deszczu, ale jest dosyć chłodno, około 14 stopni widzę teraz na termometrze w moim samochodzie. Jutro ma być cieplej, jutro maraton warszawski, który będziemy mocno relacjonować. Tak. Jutro ma być ponad 20 stopni według prognoz, ma być słońce, ale na razie dzisiaj raczej jesień i czuć, że to jest ta pierwsza sobota jesieni, także w pogodzie. Na szczęście nie pada, ale kurtka i długie rękaw absolutnie obowiązkowe. Czuć, że to już nie jest lato, ale ma być cieplej i tych prognoz na jutro się trzymamy. One są lepsze niż prognozy, jeśli chodzi o ceny paliw.
0: Zdecydowanie. To przesyłamy w takim razie życzenia dobrej pogody i to słońce z Małopolski do całej Polski. To był Michał Dobrołowicz. Wielkie dzięki.
4: A ja przypomnę... Do usłyszenia szerokiej drogi.
0: Szerokiej drogi i bezpiecznej drogi. A ja przypomnę, kolejne wzrosty cen paliw na przyszły tydzień prognozują niestety analitycy. Po weekendzie najmocniej według przewidywań ekspertów może podrożeć auto gaz. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o propozycji Narodowego Programu Gotowości Obronnej.

0: W Radiu RMF 24 czas na politykę. Dziś, jak już mówiliśmy w faktach, w Stalowej Woli odbywa się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Armia. Uczestniczą w nim m.in. szef partii Jarosław Kaczyński, ale także wiceprezesi Przemysław Czarnek i Mariusz Błaszczak. Kongres rozpoczął się od minuty ciszy w związku z tragedią w Jarosławiu. Podczas wydarzenia były minister obrony narodowej mówił o propozycji PiS-u, która dotyczy tak zwanego Narodowego Programu Gotowości Obronnej. Jak mówił Błaszczak, składa się on z trzech filarów. Pierwszym byłoby powszechne szkolenie wojskowe.
1: Rozpoczęlibyśmy od kursu identycznego, jaki funkcjonuje i sprawdza się w Wojskach Obrony Terytorialnej, a więc 16-dniowego kursu. To jest propozycja skierowana do młodych ludzi, tak żeby ich zachęcić do służby w Wojsku Polskim, a nie odstraszyć. 16-dniowy kurs, dobrze przygotowany, jeszcze raz podkreślam, sprawdzający się w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończony tak zwaną pętlą taktyczną, czyli swoistym egzaminem. Podczas kursu oczywiście młodzi ludzie zapoznają się z obchodzeniem z bronią, mają zajęcia taktyczne, mają zajęcia z medycyny pola walki, z łączności. To jest pełny kurs. To jest pełny kurs, który kończyłby się egzaminem i przysięgą wojskową. Taki kurs byłby organizowany w roku, tak żeby przeszkolić 200 tysięcy młodych mężczyzn, którzy stają do kwalifikacji wojskowej. Jest to możliwe. Jest to, proszę Państwa, możliwe. Można by zorganizować ponad 20 edycji takiego kursu.
0: Jak dodał Mariusz Błaszczak, 70% z owych 200 tysięcy złotych młodzi ludzie mieliby przeznaczyć na szkolenie wojskowe. Młodych ludzi szkolenie wojskowe. Kolejne 25% przez Straż Pożarną, a ostatnie 5% przez Straż Graniczną. Drugim filarem miałaby być, jak to nazywa, aktywna rezerwa Rzeczpospolitej Polskiej.
1: To jest propozycja skierowana do starszych. Nie do tych 19-latków, tylko do starszych, do tych, którzy chcieliby podnosić swoje kompetencje, którzy czują się polskimi patriotami i są gotowi bronić Polski w sytuacji zagrożenia. A więc naszym celem jest zorganizowanie aktywnej rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej znów na wzór Wojsk Obrony Terytorialnej. Byłoby to tak zorganizowane, że każdy z uczestników tego programu miałby gratyfikację finansową za gotowość, tak jak mają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Firmy, w których są zatrudnieni ci ludzie, mieliby oczywiście zwrot kosztów. Dodatkowo jeszcze te firmy byłyby uprzywilejowane, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych.
0: To słowa Mariusza Błaszczaka. Ostatnim filarem miałaby być Akademia Orła Białego, skierowana do młodzieży szkół średnich. Nie było mowy o tym, ile te pomysły będą kosztować budżet państwa, bo politycy z różnych partii często jednak obiecują wiele, a później nie zawsze dotrzymują obietnic. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się teraz za granicę. Czarne chmury nad Manchesterem City, o tym mówi dziś cała Anglia. Słynny klub piłkarski został uznany za winnego złamania większości ze 115 zarzutów dotyczących przepisów finansowych. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysztofie.
0: I jakiego okresu dotyczą te zarzuty?
1: To naprawdę bezprecedensowa jest sprawa. Wieloletnie, skrupulatne dochodzenie prowadzone przez niezależne organy Premier League objęło blisko dekadę działalności klubu, a konkretnie lata 2009-2018. W tym czasie Manchester City wyrósł na absolutną potęgę angielskiego, no i europejskiego futbolu, zdobywając kolejne trofea. 3 mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej. No, śledczy prześwietlili tysiące dokumentów, sprawozdań finansowych oraz kontrolowanych przez właścicieli spółek, żeby sprawdzić, czy ten spektakularny sukces nie został przypadkiem zbudowany na złamaniu obowiązujących reguł.
0: A co dokładnie ustaliła komisja?
1: No, jej ustalenia są raczej miażdżące. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą przede wszystkim poważnych nieprawidłowości finansowych. Manchester City oskarżono o sztuczne zawyżanie przychodów, ukrywanie prawdziwych źródeł finansowania oraz wypłacanie części zarobków piłkarzom i trenerom pod stołem, tak to nazwano, za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów pochodzących z Abu Dhabi. Ponadto klub obciążono zarzutem uporczywego utrudniania śledztwa i odmowy współpracy z organami kontroli. Łącznie 115 zarzutów, z czego tylko jeden nie został odpowiednio udowodniony, także słowem lawina.
0: A co na to władze Manchesteru City?
1: Zapowiadają, że odwołają się od decyzji, jednak widmo kar jest niezwykle realne. Nie zostaną one jednak narzucone przed dopełnieniem odpowiedniej procedury, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje naprawdę mogą być dla klubu bardzo bolesne, od astronomicznych grzywien przez ujemne punkty i odebranie tytułów mistrzowskich zdobytych w objętym śledztwie okresie, aż po karną relegację z Premier League, co byłoby naprawdę sankcją bardzo dotkliwą. Kibice Manchesteru City przyglądają się oczywiście tym doniesieniom z ogromnym niepokojem, także piłkarze łapią się za głowy, mówiąc, że no niczym nie wiedzieli. Na szali bowiem waży się nie tylko reputacja klubu, ale i jego przyszłość.
0: Bogdanie, a ty jesteś City czy United, czy jakiś inny klub?
1: Ja jestem Manchester.
0: A, po prostu. Bogdan Frymorgan. Prosto z Londynu z tymi informacjami do nas. Bardzo dziękujemy, Bogdanie, kłaniamy się. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy, czy ten wrzesień był udany w polskiej turystyce.

To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF 24. Wrzesień okazuje się bardzo dobrym miesiącem dla zakopiańskiej branży turystycznej, ocenił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jak wyjaśnił, ten miesiąc w tym roku wyróżnił się dużym udziałem pobytów rezerwowanych z wyprzedzeniem, który sięga nawet 3 miesięcy, często o wiele dłuższym niż w przypadku wyjazdów na wakacje. Wiele rodzin i grup znajomych planowało jesienny wypoczynek pod Tatrami już w czerwcu, dzięki temu przyjeżdżają niezależnie od bieżących prognoz pogody. Bardzo często są to dużo wcześniej zaplanowane wyjazdy w dużych grupach, również międzypokoleniowych, stwierdził Karol Wagner. Zdaniem przedstawiciela Izby, coraz więcej Polaków świadomie wybiera wrzesień na wypoczynek pod Tatrami. Turyści doceniają mniejsze tłok oraz korzystniejsze ceny. Jak wskazał, koszty pobytu mogą być nawet o 30% niższe niż w szczycie sezonu wakacyjnego przy zachowaniu podobnego standardu usług. Na dobry wynik września wpływają również wyjazdy przełożone z lipca, kiedy niekorzystna pogoda zniechęcała do krótkich, spontanicznych pobytów w górach. Radio RMF 24, już za chwilę u nas fakty o 13, czyli dokładnie za 9 minut. You got it!

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 13. Wracamy zatem do studia faktów RMF FM, a w studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Posłuchajmy razem.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Prosimy o uwagę zmotoryzowanych słuchaczy. Mamy dla was podpowiedzi o problemach na drogach. A4 w okolicy węzła Kąty Wrocławskie oraz na S8 w Warszawie. Jutro prezydencka rywalizacja w Krakowie. Zapraszamy do radia. Bohaterem faktów RMF FM będzie legendarny polski kierowca. Sobiesław Zasada udowadnia, że można wygrać wyścig z czasem biologicznym. 4 samochody osobowe zderzyły się na A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim. 2 osoby zostały ranne. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Zderzenie 3 osobówek na trasie S8 w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Broniewskiego. Nie ma rannych. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku.
2: Tym żyje Kraków.
1: Jutro w stolicy Małopolski przedterminowe wybory prezydenta miasta. W niedzielę zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Polsat News. A w faktach już teraz nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Tak jest,
1: dzień dobry. Serdecznie na żywo z jednego ze sztabów będziesz relacjonował krakowskie wybory. Maćku, jak będzie wyglądał ten wieczór?
3: Ze sztabów właśnie pokażemy, co dzieje się wśród kandydatek i kandydatów, z reakcjami oczywiście na pierwsze wyniki sondażowe. Do tego komentarze polityczne i nie tylko, z udziałem ekspertów, aktywistów oraz gości ze świata biznesu czy kultury.
1: To może być ciekawe.
3: Tak jest. Nasi reporterzy wyjdą też, co ważne, na ulicę Krakowa, żeby zapytać mieszkańców, co sądzą o pierwszych wynikach tego głosowania. Program specjalny w RMF FM startuje o 20, a Kraków wybiera w Polsat News o 19.10. Całość do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
1: Polecamy. Czy Bartosz Zmarzlik zdobędzie 7 tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu? Odpowiedź na to pytanie przyniesie wieczorne, ostatnie w sezonie Grand Prix w Toruniu. Na żywo obejrzy je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Jak wygląda klasyfikacja generalna? Przypomnij.
4: Dzień dobry. Sytuacja jest naprawdę niezwykle ciekawa. Liderem cyklu Grand Prix jest Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał ostatnią rundę w duńskim Vojens. Ma jednak zaledwie punkt przewagi nad Zmarzlikiem i 3 nad Australijczykiem Bradym Kurtzem, co zwiastuje ostre ściganie w Toruniu.
5: Bartek nawet przy gorszym dniu, przy ciut gorzej dopasowanym sprzęcie, więcej wyciska z tego sprzętu niż każdy inny zawodnik. I to jest jego przewaga.
4: Ocenia trener Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek Grand Prix w Toruniu o 19, ale już o 14 zaczną się kwalifikacje. Po nich sprint i w nim zwycięzca zdobędzie 4 punkty, kolejne miejsca 3, 2 i 1. Każdy z tych małych punkcików przy takich różnicach w klasyfikacji generalnej będzie miał znaczenie.
1: A teraz motoryzacyjny fenomen. Fenomenalny kierowca. Legenda. 96-letni Sobiesław Zasada, światowej sławy polski kierowca rajdowy i biznesmen, który tydzień temu wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico, dojechał do mety. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W Kordobie na mecie był witany przez kibiców, przedstawicieli lokalnych władz i argentyńską Polonię. Nie jestem specjalnie zmęczony. Świetnie czuję się za kierownicą, a samochód sprawował się doskonale. Powiedział Sobiesław Zasada na mecie. Gratulujemy i podziwiamy. Prawie 14 tysięcy osób stanie jutro przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy trwają ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki działa miasteczko biegaczy. Odwiedził je nasz reporter Michał Dobrowicz. No i zrobiło się rodzinnie.
6: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutro.
7: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
6: Nie, absolutnie, absolutnie.
7: Odpoczynek?
6: Odpoczynek, jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
8: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
7: Który to będzie pana maraton?
8: 2.
1: Maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl. 3,5 minuty po 13:00, niespełna 8 godzin dzieli nas od rozpoczęcia wielkiego finału siatkarskich mistrzostw Europy. Polska o złoto powalczy z Francją. O szansach biało-czerwonych powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce. Naszej informacyjnej stacji, przypomnę, możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1. To RMF 24 Wrocław.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: No, już się nie mogę doczekać. Potwierdzam to, o czym mówił Bogdan Zalewski w Faktach. Za chwilę naszym gościem będzie były znakomity kadrowicz Krzysztof Ignaczak, z którym porozmawiam o tym znakomitym wieczornym finale siatkarskiego Euro Polska-Francja. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: To jest Radio RMF24 i nasz program sobotni. Przypomnę, słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz w Warszawie. No, czekamy, odliczamy. Polscy siatkarze w Mediolanie zagrają z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. Stawką jest nie tylko złoto, ale także kwalifikacja olimpijska do igrzysk w Los Angeles. Początek tego finału o godzinie 21:00. 4 godziny wcześniej Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Porozmawiam teraz o tym z naszym gościem, którym jest Krzysztof Igła Ignaczak, były znakomity reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku, legenda polskiej siatkówki. Halo Mediolan, halo Krzychu, dzień dobry.
1: Halo, witajcie serdecznie, dzień dobry. Ja właśnie w Mediolanie akurat, przed meczem.
0: Krzysztof, Polska-Francja, jaki to może być mecz? Jak nam się gra z Francuzami? Będzie rewanż za srebro na Igrzyskach w Paryżu?
1: Ja myślę, że Francja ma troszeczkę teraz inne problemy, ma małą taką zmianę pokoleniową, wchodzi kilku nowych zawodników, więc to jest zespół, który może mieć wahania formy. Czy my dzisiaj będziemy mieli problemy? Obawiam się, że nie. Ja już myślę, że państwo też zdążyli się przyzwyczaić do tego, że nasi prą po prostu po kolejne zwycięstwo. Ja tutaj nie upatruję jakiegoś strachu, lęku, wiedzą po co grają, wiedzą, że to jest kwalifikacja przede wszystkim na igrzyska. Każdy z nas myśli o tym, żeby polska reprezentacja znalazła się na igrzyskach i przede wszystkim zdobyła kolejny tytuł mistrza Europy i jesteśmy na to jak najbardziej gotowi. Mhm.
0: Krzysztofa, mamy teraz taką drużynę jak wy, kiedy wygrywaliście Mistrzostwa Świata? Jak to widzisz?
1: Ja myślę, że mamy silniejszą drużynę niż mieliśmy my. Natomiast inne drużyny mają swoje problemy swoiste. Mówię właśnie o tych zmianach pokoleniowych. My natomiast mamy bardzo stabilny skład. Mamy znakomitych przyjmujących. Trener Gbić na pewno wybierając po prostu do tą czternastkę, na którą się zdecydował, no wie po prostu o swoim potencjale i potencjale, jaki ma dzisiaj drużyna. Świetnie dysponowany w tym turnieju Wilfredo Leon, bardzo dobrze grający Bartol Bołądź. Myślę, że Tomek Fornan, to już tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać. No to są gwiazdy światowego formatu. No, myślę, że po drugiej stronie też staną na pewno zawodnicy, którzy już na rynku znaczą bardzo, bardzo dużo. Natomiast uważam, że ta kultura gry, ta organizacja tego wszystkiego, co my prezentujemy, no jest na naszą korzyść. Więc Francuzi na pewno będą mieli dzisiaj ciężki orzech do zgryzienia. No i oni mają mnie na trybunach, więc na pewno już tutaj nie mają się co bać. Jak ja będę wspierał ich, to mają pewną wygraną. Byłem w Chinach podczas finału Ligi Narodów, wygrali, więc mam nadzieję, że teraz też wygrają.
0: I tego się trzymamy. Krzysztof, jaką rolę we francuskiej drużynie może odegrać znany z polskiej ekstraklasy przejmujący Trevor Kleveno? Czy znając nasze mocne i słabe strony, on może mieć jakąś przewagę nad biało-czerwonymi? Coś może zdradzić, podpowiedzieć?
1: Ja myślę, że jest tam dużo zawodników, którzy znają specyfikę polskiej ligi i polskich zawodników, bo jeszcze jest Eno, który występował w Gorzowie, jest Blizzard, który reprezentował barwy projektu Warszawa, więc ci zawodnicy na pewno znają specyfikę polskiej ligi, polskich zawodników, ale to nie wiem, czy da jakąś taką korzyść w postaci tego, że będą potrafili przeciwstawić się tak dobrze grającym Polakom. Polacy grają na tym turnieju bardzo równo. Francuzi mieli różnego rodzaju wahania. My poza jednym spotkaniem nie mieliśmy żadnych problemów. Gdzieś tam potchnięcie, ja bym to tak nazwał, z Bułgarią, bo tak w takich kategoriach chyba bym to określił, to było po prostu potknięcie, natomiast Francuzi przegrali chociażby z Rumunią, więc zobaczymy, ale to jest finał i to też trzeba mieć na uwadze, jak pokazała Finlandia, która wyeliminowała Włochów. Sport jest piękny, nie można nic zagwarantować, natomiast jeżeli dzisiaj spotkają się zespoły, które będą predysponowane do tego, żeby zagrać swoją najlepszą siatkówkę, to na pewno Polska jest lepszym zespołem.
0: Krzysztof, a wrócę jeszcze na chwilę do tego wczorajszego meczu ze Słowenią. Polscy siatkarze wygrali, przypomnę, 3-0. Niby gładko, ale ten mecz nie był łatwy dla naszych. Czy takie mecze budują biało-czerwonych przed tym emocjonującym finałem, który dzisiaj wieczorem?
1: Wbrew pozorom może wynik nie świadczy o tym, że to był łatwy mecz, bo tak jak tutaj mówisz, było po 25-23, 25-23, tak. Natomiast tam była pełna kontrola i tutaj Polakom się nie wymykał ten wynik, tu było, widać było ten spokój tego działania, które mamy, które wiedzieli po prostu nasi zawodnicy, co mają robić, nie było żadnego jakby zaskoczenia. Dowieziony wynik bezpieczny 3-0, więc myślę, że tutaj już jest bardziej koncentracja na tym, co jest przed nami, a nie co za nami. Cieszy chyba to, że już się nie boimy tej Słowenii, tak jak kiedyś, która stawała nam na drodze i eliminowała nas nieraz właśnie chociażby w Mistrzostwach Europy od tego, żeby iść w dalszej fazie i wygrywać medale. Dzisiaj to my jesteśmy w finale, dzisiaj gramy z Francją i to jest, myślę, najważniejsze dla nas.
0: Podopieczni trenera Nikoli Grbicza mają już zapewniony 12 medal Mistrzostw Europy, 10 pod wodzą serbskiego szkoleniowca. Od kiedy objął polską drużynę, to no, właściwie nie schodzi z podium międzynarodowych imprez. Jak on to robi?
1: Ja myślę, że ma olbrzymi autorytet, że jest to trener, który zbudował bardzo duże zaufanie wśród zawodników. Jest selekcjonerem, który umiejętnie dobiera skład. Daje jakby świadectwo tego, że jeśli dobrze grasz, masz szansę zaistnieć w reprezentacji. Tego przykładem jest Bartek Lemański, który nie było go bardzo długo, a zobaczcie, po świetnym sezonie, który miał widzę, wrócił do reprezentacji i dzisiaj jest jednym z filarów chociażby gry na środku siatki w polskiej reprezentacji. To chyba jest taki klucz, że umie zarządzać po prostu jednostkami w sposób taki, który chyba oni tego oczekują, bo pamiętajmy, że mamy naprawdę zawodników, którzy no, są zawodnikami światowego formatu. Jeżeli siedzi u nas na ławce Kamil Semeniuk, który bodajże, nie wiem, sześciokrotnie jest zdobywcą Ligi Mistrzów i on siedzi z pokorą i czeka na swój moment, żeby pomóc polskiej reprezentacji, to znaczy, że każdy ma ten mały cel i każdy wie, jaka jest jego rola w zespole. To jest chyba klucz do tego sukcesu, że dzisiaj każdy z tych siatkarzy wie, co może dać drużynie, a nie co drużyna ma dać mu. Po prostu ten wektor takiego myślenia i skoncentrowania jest pewnie nie na tym ego sportowym, o którym się często mówi, że sportowcy mają wysokie ego, natomiast jest właśnie skierowany ku temu, co ja mogę jako jednostka dać drużynie, żeby ona była lepiej, żebyśmy wygrali kolejny medal, żebyśmy po raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium.
0: Krzysztof, jesteś w Mediolanie. Czy czuje się tam już atmosferę tego wielkiego siatkarskiego święta?
1: No tutaj wiesz co, powiem ci tak, że trochę po tym chyba upadku Włoch, bo to tak trzeba powiedzieć, że porażka jednak z Finlandią to był taki duży upadek i spadek z wysokiego konia. No to tutaj czuć. Ja jestem akurat właśnie teraz na rynku, widzę, że są rozgrywki, promują tutaj jak mogą jak najbardziej finał, który ma się dzisiaj odbyć. Wiadomo, że trochę inaczej gospodarze patrzą na to, jeżeli nie ma ich drużyny i nie będą mogli kibicować swoim zawodnikom. Jest Fashion Week, więc jest pełno młodych ludzi, którzy no, są poubierani fajnie, więc no naprawdę ciekawie się zapowiada tutaj w tym Mediolanie.
0: Krzysztofa, ty jak teraz oglądasz naszą reprezentację, to jeszcze się denerwujesz? Jak to wygląda? Czy na pełnym spokoju?
1: Tak, to jeszcze gorzej niż wcześniej jak grałeś, bo jak grasz, to masz realny wpływ na to, co możesz zrobić. Aha. Natomiast jak nie grasz, tylko kibicujesz i oglądasz, to nie wiesz, co możesz zrobić i co możesz osiągnąć. Także jesteś tylko i wyłącznie po to, żeby zedrzeć gardło i trzymać mocno kciuki za chłopakami.
0: To zdzieraj gardło bardzo mocno za chłopakami. Jaki wynik przewidujesz?
1: Ja przewiduję 3-1 dla Polaków. Złoty medal, awans na Igrzyska Olimpijskie.
0: Oby tak właśnie było. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za komentarz.
1: Dzięki ci, pozdrawiam i miłego kibicowania wam życzę.
0: Miłego kibicowania wzajemnie, miłego zdzierania gardła tam w Mediolanie. Naszym gościem był Krzysztof Ignaczak, były znakomity reprezentant Polski w siatkówce. Krzysztofie, jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia, mam nadzieję.
0: Oby tak właśnie było, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie Krzysztofa prosto z Mediolanu, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypominam, ten wielki finał dziś o godzinie 21.
2: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas na morskie klimaty. Przed południem z Nabrzeża Pomorskiego odpłynął Dar Młodzieży, który dopiero co wrócił do Gdyni z historycznego rejsu do Stanów Zjednoczonych. Tym razem do załogi dołączyli gdyńscy uczniowie, którzy przez kilka dni będą obserwować życie na statku.
1: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
2: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
3: Pewnie dołączymy do VAR, no zdobędziemy doświadczenie od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
1: Najbardziej czego nie możesz się doczekać, myśląc w ogóle o rejsie?
4: Zachodu słońca na morzu.
5: Okaże się, zobaczymy. Tak naprawdę to jest mój pierwszy raz na takim dużym żaglowcu, naprawdę rejowym. To wszystko się okaże w praniu.
1: A czyli wcześniej już były jakieś, tak?
5: Tak, ja byłem na Pogori, ale Pogoria jest znacznie mniejsza i to inaczej wygląda całkowicie, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Pierwsze wrażenia, patrząc na Dar Młodzieży?
5: No naprawdę, to jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
1: Słyszeliście, jakie będziecie mieli zadania już?
5: Jeszcze nie wiemy. Słyszeliśmy, że zostaniemy przydzieleni do wacht, ale to się okaże, co będziemy robili. Czy będziemy w czymś pomagali, czy będziemy bardziej brali taki udział bierny, czy będziemy oglądali, czy będziemy coś aktywnie robili.
6: No, jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, nie? Tak, to legenda, nie?
1: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
6: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
7: Myślę, że to będzie przygoda życia. Nie wiem, jak ją odbiorą. Mam nadzieję, że dobrze. Pogoda nam pokaże.
1: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
7: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Tego mogą się spodziewać.
1: Będą mieli zadania tutaj?
7: Znaczy coś wymyślimy. Przede wszystkim zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej. Nade wszystko zrozumienie zagrożeń, bo marynarz to jest taki człowiek, który musi mieć z tyłu głowy poczucie współpracy z zagrożeniem.
8: To jest taka jedna okazja dla nich, która może się po prostu nie powtórzyć, a może z drugiej strony otworzy dla nich horyzonty i będą tam napływać częściej.
9: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie, więc myślę, że całkiem ciekawa sprawa.
1: Jeszcze na Darze Młodzieży, który
9: oczywiście,
1: dopiero co wrócił z historycznego rejsu.
9: Oczywiście, że tak. Prawda jest taka, że do końca nie wiem, gdzie oni płyną. Z tego, co słyszałem, kółko po Bałtyku, ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
0: Na pewno. Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Fawowski. Wcześniej młodzież z Gdyni pływała również na innych jednostkach cumujących w tamtejszym porcie, Pogori i Zawisze Czarnym. Radio RMF 24, u nas już za chwilę najnowsze ostrzeżenia IMGW na dzisiejszy wieczór.
10: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 teraz najnowsze ostrzeżenia i informacje pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać dzisiaj od godziny 23 i potrwa do 9 jutro, czyli w niedzielę. Alert został wydany dla zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części kilku kolejnych regionów: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W tych rejonach widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Co jeszcze dziś i jutro nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Na zachodnich krańcach Polski dziś po południu około 20 stopni, a na wschodzie około 15 kresek. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy kraju, jutro natomiast od 18 do 23 stopni. W niedzielę raczej bez deszczu, będzie mało chmur i dużo słonecznych chwil. A już za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o festiwalu Wawel jest nasz. I wasz. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF24 wyjdziemy teraz na pole. W ten weekend zdecydowanie warto odwiedzić pewien charakterystyczny punkt Krakowa. Jeszcze do jutra potrwa festiwal Wawel jest wasz. Uczestnicy mają okazję, żeby spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw: historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej.
1: Tym, że innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie
0: kulturowej, społecznej i osobistej.
1: Tym, że innym

0: Nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć jak, czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach, piszą amulety. To nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego, obronnego przedmiotu. Poczucie bezpieczeństwa to również kwestia umiejętności naprawy i życia z tym, co mamy. Nie musimy wyrzucać rzeczy, możemy je naprawiać. Tutaj również jeden z warsztatów, który jest poświęcony wyjątkowej, bardzo ciekawej, bardzo trudnej technice tradycyjnej napraw przedmiotów ceramicznych, która wywodzi się z Japonii. Każdego dnia od godziny 19 do 23 chodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej, która zostawia refleksję, z czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
1: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektorka Zamku Królewskiego na Wawelu. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14. W nich ponownie przeniesiemy się do Paryża. Będą najnowsze informacje w sprawie trwającej wizyty papieża Leona XIV.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. To już 14 w Studiu Faktów. Bogdan Zalewski.
1: Najpierw wieści z kronik kryminalnych. Nożownicy z Inowrocławia usłyszeli zarzuty. Paryż wart jest mszy. To słynne powiedzenie nabiera dziś innego sensu. Ogromne tłumy wiernych witają w stolicy Francji papieża Leona XIV. Nicolas Grbić chce się bić o złoto. Trener naszych siatkarzy jest zmotywowany, by jego kadra pokonała Francuzów w finale. Ze szkoleniowcem rozmawiał wysłannik RMF FM do Mediolanu. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34- i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co wiadomo po przesłuchaniu?
2: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
1: Teraz inna głośna sprawa. W Jarosławiu na Podkarpaczu trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. Ukrainiec w czwartek zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru w tym mieście. Jedną z nich zabił, to kapłan. Prokuratora sformułowała wobec niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Biegli psychiatrzy stwierdzili jednak u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Prokuratora skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie na 3 miesiące w warunkach szpitalnych. Trzymamy rękę na pulsie faktów, teraz wieści z trasy. 4 samochody osobowe zderzyły się na drodze S12 w miejscowości Kolonia Wola Piasecka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Rzesze wiernych gromadzą się na ulicach Paryża. Tysiące osób zbierają się, by witać papieża Leona XIV przejeżdżającego polami elizejskimi i uczestniczyć w wielkiej plenerowej mszy świętej na pobliskim Placu Zgody. Obserwuje to paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie sceny rozgrywają się przed twoimi oczyma?
4: Duża część centrum Paryża jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Gigantyczny tłum wiernych zbiera się na całych polach elizejskich. Od Łuku Triumfalnego do olbrzymiego Placu Zgody. Niektóre rodziny piknikują na chodniku. Wszędzie też widać niezliczonych wolontariuszy w jaskrawo-żółtych koszulkach. Jesteśmy bardzo wzruszeni. To przecież szef kościoła. Lubimy go, bo rozumie problemy młodych. Daje nam zastrzyk humanizmu i wiarę w pokój, tłumaczy mi młoda paryżanka. Wcześniej w paryskim Instytucie Katolickim Leon XIV zasugerował, że ten entuzjazm, cytuję, wymyka się analizom statystycznym, które wskazują raczej na spadek liczby wiernych we Francji. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
1: Za polskimi siatkarzami ostatni krótki trening przed finałowym wieczornym meczem Mistrzostw Europy z Francją. Z dziennikarzami spotkał się trener Nicolas Grbić. Na linii Mediolan i wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Co mówił szkoleniowiec biało-czerwonych?
5: Dzień dobry. No, przyznał, że nie spał zbyt długo, ale przed takim meczem to jest normalny czas. Na przygotowania do tego finału przecież nie było zbyt dużo. Grbić zaznacza, że naszą przewagą w tym spotkaniu może być doświadczenie. Większość naszych siatkarzy ma za sobą sporo takich pojedynków o najwyższą stawkę. Pytałem też trenera o jego emocje przed finałem. Podkreśla, że odczuwa stres, presję, ale każdy finał traktuje wyjątkowo.
6: Ja to rozumiem jak okazję wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
5: O, trener dodaje, że Francuzi potrafią grać naprawdę świetnie, ale pytanie, przez jak długi czas będą w stanie utrzymać taki poziom, jeśli już na niego wejdą. Mediolan, Patryk Serwański.
1: Biało-czerwoni kontra trójkolorowi. Polskie orły kontra galijskie koguty. Początek finałowego meczu Polska-Francja o 21:00. Kibicujmy razem. Relacje na bieżąco na naszej antenie. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze wspólne godziny z faktami RMF FM. Za godzinę przywita się z wami mój redakcyjny kolega Mateusz Bożek. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
0: No, my również dziękujemy za dzisiejsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski był z nami. A za chwilę porozmawiamy o sytuacji na ukraińskim froncie. Naszym gościem będzie pułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Zostańcie z nami. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: To jest popołudniowy, sobotni program w Radiu RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+, a także we Wrocławiu na 95.1 FM. Teraz zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy najnowsze informacje z wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wołodymyr Zełenski poinformował o śmierci 2 osób i ranieniu 14 kolejnych na skutek rosyjskich ataków na Kijów i na Zaporoże. Z kolei drony Kijowa przeprowadziły atak na rafinerię w Irsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji. A jak podaje Reuters, administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów, jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panie pułkowniku, jaka jest obecnie sytuacja na froncie, a zwłaszcza jak obecnie trzyma się Ukraina? I czy na froncie wojny lub wokół niego zmieniło się coś po tak zwanych wyborach parlamentarnych w Rosji?
1: Front nadal jest dosyć stabilny jak na takie działania, chociaż Ukraińcy przeprowadzają dwie bardzo duże operacje, które uderzają w kalendarz rosyjskich działań zimowych, bo tak naprawdę te działania, które mają miejsce teraz, o których pan redaktor wspominał tutaj w zapowiedzi, to jest trochę cisza przed burzą, która się zbliża na czas zimy, kiedy to oba państwa, zarówno rosyjskie, ale przede wszystkim ukraińskie, będą najbardziej narażone na uderzenie w obszarze właśnie tym energetycznym.
0: A co w najbliższych dniach i tygodniach może wydarzyć się na froncie wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Pan mówi, że to są teraz takie, że to jest cisza przed burzą.
1: No trochę tak paradoksalnie, bo jednak tam cały czas działania trwają i ludzie giną. Natomiast to jeszcze jest nie ta faza, która będzie ta dynamiczna. Natomiast odpowiadając na pytania pana redaktora, uważam, że środek ciężkości prowadzenia rosyjskiej operacji będzie właśnie na terenie państw zachodnich, państw NATO, gdzie te działania pod progiem wojny, te mikrozdarzenia, które są generowane przez rosyjskie służby specjalne bądź naśladowców, bo też i taki element występuje, będą budowały erozję odporności państw natowskich, polaryzowały ich stanowiska w stosunku do Ukrainy, ponieważ nadrzędnym celem Federacji Rosyjskiej jest izolacja Ukrainy od państw zachodnich.
0: Panie pułkowniku, wczoraj doszło do takiego dziwnego zdarzenia. Prokremlowska agencja RIA Nowosti napisała tak, cytuję: Rosję czeka kolejna specjalna operacja wojskowa i będzie ona bardzo krótka. Po paru minutach tekst zniknął ze strony z uwagi na brak zgodności, cytuję, z poglądami redakcji, jej linią redakcyjną ani polityką państwową Federacji Rosyjskiej. Ale Interii udało się dotrzeć do pierwotnej wersji artykułu. Rzeczona krótka operacja miała by się odbyć na Litwie. Czy ta publikacja to jest przypadek, czy celowe działanie?
1: Powiem tak, Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że nie może przeprowadzić takiej operacji wojennej jak w stosunku do NATO, jak robi to w Ukrainie, ze względu na to, że po prostu nie ma zasobów. Natomiast bardzo gwałtowna operacja, która wymusi uruchomienie artykułu 5, która z kolei doprowadzi do tego, że Rosja będzie musiała zagrozić bronią nuklearną w realny bądź adaptacyjny sposób, ma doprowadzić do czegoś takiego, co Rosjanie, zresztą sam szef wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej Naryszkin mówił, czyli kryzysu kubańskiego 2.0. I wtedy to pozwoli negocjować Rosji, mimo swoich oczywiście deficytów na froncie, z Zachodem jak równy. Tutaj Rosjanie widzą swoje szanse.
0: Panie pułkowniku, wczoraj szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Litwie powiedział dziennikarzom, że jego kraj razem z Polską przygotowuje taki międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoli na ewakuację przez granice części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Co to może oznaczać w praktyce?
1: no, odpowiedzialne państwa i odpowiedzialne władze. Liczmy na, przygotowujmy się na najgorsze, a liczmy na najlepsze, więc tutaj trzeba pewne rzeczy poczynić, bo jeżeli chodzi o potencjał rosyjskiej projekcji agresji, ona może przyjąć różną formę, od czysto uderzeń kognitywnych w naszą infrasferę, którą zawsze się odbywa w każdym wymiarze, poprzez praktyczne działania zbrojne, nawet na tą ograniczoną litewską skalę. Chciałbym tylko powiedzieć, że te działania mimo małej skali jednak będą miały wymiar strategiczny, bo jednak to jest uderzenie na państwo sojuszu, które uruchamia cały proceder związany z obroną tego państwa. Za to Rosja będzie też musiała użyć czegoś, co będzie mogła przeciwstawić przeciwko przewadze NATO, bo Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że w kwestiach kinetycznych, czy tych kwestiach konwencjonalnego konfliktu, Rosja nie ma przewagi nad państwami NATO.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Panie pułkowniku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Również spokojnego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, a w Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14.17.

To jest Radio RMF24 i nasz program popołudniowy. Przed mszą na paryskim Placu Zgody, którą odprawi papież Leon XIV, wierni zapełniają pola elizejskie. Pierwsi ludzie zaczęli się pojawiać już wczesnym rankiem, na kilka godzin przed otwarciem placu dla uczestników. Do zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano prawie 12 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych. Z kolei media francuskie, zapowiadając mszę, piszą o jej formacie jako XXL, przypominając, że spodziewanych jest 600 tysięcy ludzi. Na Placu Zgody i wzdłuż pól elizejskich ustawiono ponad 40 telebimów. Początek tej mszy o godzinie 15. Dodam, że papież podczas dzisiejszego spotkania w Instytucie Katolickim w Paryżu wyznał, że ze zdumieniem patrzy na nowe zjawisko we Francji, jakim jest duży wzrost liczby osób dorosłych, które przyjmują chrzest. Dodał, że wymyka się ono analizom statystycznym i socjologicznym. Papież był dziś także w kościelnym ośrodku pomocy dla migrantów w Paryżu. Powiedział tam, że historii ludzkości nie piszą ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, lecz ci, którzy uruchamiają procesy pokojowe. A już za chwilę w Radiu RMF24 przeniesiemy się do Gdyni na festiwal filmowy. Dzisiaj finał i wręczenie nagród. Radio.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF24, wieczorem uroczyste zamknięcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od poniedziałku na miejscu jest dziennikarka RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dobry, wszystko się zgadza i nic się nie zmieniło, tak.
0: Kto ma największe szanse na główną nagrodę festiwalu, czyli Złote Lwy?
1: To jest pytanie. Największe ma chyba Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Tak mi się wydaje. Ten film przyjechał tutaj w ogóle na festiwal już jako faworyt. No bo tak, reżyser dostał w maju nagrodę na festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za najlepszą reżyserię na tym światowym festiwalu. Tydzień temu, tuż przed początkiem festiwalu filmowego w Gdyni, z kolei Ojczyzna została polskim kandydatem do oscarowej nominacji. To jest film czarno-biały, film bardzo kompletny w warstwie narracyjnej, w warstwie wizualnej, a jego bohaterem, przypominam, niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, tylko że to nie jest taka biografia jego, oczywiście to jest wąski fragment historii, opowieść bardziej o jego relacji z dziećmi, o radzeniu sobie z żałobą, o świecie tuż po wojnie. No więc jeżeli pytasz o faworyta, to stawiałabym Ojczyznę bardzo wysoko na podium. O, może. Aha. Tak.
0: Dobrze, Ojczyzna wysoko na podium być może. A o których tytułach jeszcze Gdynia dyskutowała?
1: Na pewno o nagrodzonym już przez dziennikarzy w czarno-białym filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest taka oparta na faktach. Ja już sporo o tym filmie mówiłam, tylko przypomnę. Piękna opowieść o miłości, która się urodziła za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu. Nie można było ze sobą inaczej się komunikować. Ten film wymaga jednak od widza czegoś, czego bardzo dzisiaj moim zdaniem brakuje, czyli takiego spokoju i takiej cierpliwości. Tak, tak, ten film trzeba oglądać w spokoju i w cierpliwości. Bardzo podobały się tutaj Fluidy. To jest debiut Marii Wider i to jest opowieść o dojrzewaniu, ale o poszukiwaniu tożsamości też, ale to jest opowiadane w takim bardzo czuły sposób. Z ogromną czułością reżyserka młoda opowiada o tych młodych i wspaniała jest grająca 17-letnią Ninę Julia Totoszko. Zapamiętajcie to nazwisko, bo jest też nagroda za debiut, kto wie. Ale pamiętajmy też o ważnym filmie Jana Cholubka, Dziki, Dziki Wschód, ale też był w konkursie przecież Dobry Chłopiec Jana Komasy, także no musimy jeszcze trochę poczekać, trochę cierpliwości a propos tego filmu Przez ścianę. Cierpliwości i spokoju i wieczorem wszystko będzie jasne.
0: Kasiu, a jaka pogoda w Gdyni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza wieczorem w kontekście czerwonego dywanu.
1: Powiedziałabym, że to są dziś dwa najważniejsze w Gdyni pytania. Wiesz, po pierwsze, kto dostanie Złote Lwy, a po drugie, czy będzie padać. Prognozy są bardzo optymistyczne, chociaż oczywiście nigdy nie chwalimy dnia przed zachodem słońca. Dobra wiadomość jest dla twórców taka, że od rana świeci słońce. W tej chwili jest 14:30 z minutami i cały czas świeci słońce. No ale wiadomo, prognozy są takie, że ma się zachmurzyć. Wczoraj lało, dzisiaj jest słońce. Dla twórców ważne, żeby było słońce, bo oni przechodzą z foyer hotelu po czerwonym dywanie prościuteńko do Teatru Muzycznego w Gdyni. To jest 100 metrów, niedużo, ale o wiele przyjemniej się idzie, jak można zrobić to wolno, nie spiesząc się, zapozować do zdjęć, niż biec jak leje. Jak zwłaszcza to dotyczy kobiet, które mają suknie na przykład długie z trenem, no to po mokrym dywanie czerwonym średnio się idzie. W każdym razie pogoda, trzymajmy kciuki, że nie będzie padało. Słyszymy się w wieczornych faktach. Gala rozdania nagród na festiwalu filmowym w Gdyni zaczyna się tak mniej więcej około 19:30. Będę i będę w faktach o tym opowiadać.
0: Cudownie. Dobrej pogody w takim razie życzymy i wspaniałych filmowych emocji.
1: Dobrego dnia.
0: A to była nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A zostajemy jeszcze w temacie wielkich emocji, Kasiu, no bo o 21:00 Polska powalczy o złoto siatkarskich mistrzostw.
1: Polska biało-czerwoni krzyczymy.
0: No tak, tak. Będzie to bardzo głośno dzisiaj słyszalne. I do tego wielkiego siatkarskiego finału wrócimy już za chwilę.

0: Wielkie emocje przed nami. Nieco ponad 6 godzin zostało do finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Początek meczu Polski z Francją o 21:00. Trener Nicolas Grbicz spotkał się z dziennikarzami przed tym spotkaniem. Polacy po 13:00 skończyli krótki trening w hali meczowej. Patryk Serwański, nasz wysłannik na turniej, pytał trenera o emocje i o stres przed takim meczem.
1: Czujemy wszyscy i to się nie zmieni. I to nie ma znaczenia, jeśli ja jestem doświadczony, a mam 50 lat albo więcej, albo jestem 19-letni chłopak, który nie ma doświadczenia. Presja i stres jest to samo. Różnica jest, jak ty reagujesz. Bo ja byłem tam 100 razy, ja wiem, co będę. I dla mnie to jest, kiedy te myśli w mojej głowie zaczynają, No byłem tam, ja wiem, co będę, absolutnie ja wiem. Byłem jak zawodnik, byłem jak trener i dlatego jak ty reagujesz na te rzeczy, to jest różnica. I dlatego, ale presja i stres to jest to samo. I nie ma znaczenia, jeśli wygrałem dużo raz. Każdy raz jest, ja to rozumiem jak okazję, wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
0: Czym Polska może szukać przewagi w wieczornym meczu z Francją? Grbicz łatwo wskazuje główny argument.
1: Doświadczenie grania tych trudnych meczach pomaże, absolutnie. I myślę, że może być, że my mamy trochę więcej doświadczenia niż oni, bo oni mają te 3-4 zawodnika, które to jest dla ich pierwszy raz grać jeden finał, ale też myślę, że to dla nas nie zmieni nic. Myślę, że to, co musimy robić na boisku, będziemy się starać być skoncentrowani, grać nasze, co możemy najlepiej.
0: Trener polskiej reprezentacji był także pytany o mocne strony naszego przeciwnika.
1: Mają dobre zagrywki, mają dobry atak rozgrywającego, który jest meczu najlepszym na świecie. Może zmienić taktyki. To widzieliśmy wczoraj, kiedy przygotowaliśmy mecz, że jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki względu na to, przeciwko kogo grają. Zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta z tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
0: No i tym rozgrywającym Francuzów Antoine Bizat. Finał Polska-Francja o 21:00, a o 17:00 o brązowy medal zagrają Słoweńcy i Finowie. A już za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze badanie faktów o 15:00, w nich m.in. informacje o wizach do Stanów Zjednoczonych.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: O 15 w studiu Faktów RMF FM Zmiana. Jest z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry, witamy.
1: Jestem, witam, zapraszam. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek zaatakował 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. W faktach także sport. Dziś finał Mistrzostw Europy w siatkówce. W grze o złoto zobaczymy biało-czerwonych. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu?
2: Dzień dobry. 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. A te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Jego pamięć mają uczcić uczestnicy Marszu Milczenia, zaplanowanego na dzisiejszy wieczór.
1: Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Wnioski dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Eweliny Jart oraz europosła Michała Kobosko prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
3: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
1: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze dziś staną do boju o złoty medal Mistrzostw Europy. Wieczorem w Mediolanie finał turnieju. Biało-czerwoni o złoty krążek zawalczą z Francją. Na to spotkanie czeka wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, w naszym zespole jest siatkarz, który po raz pierwszy stanie na podium takiej imprezy.
5: Dzień dobry. To będzie historia naprawdę doświadczonego zawodnika. Mówimy o 30-letnim siatkarzu. Środkowy Bartłomiej Lemański. Fantastyczne warunki fizyczne. 217 cm wzrostu. Debiutował w reprezentacji jako młody chłopak u Ferdinando de Giorgiego 2017 rok. Później jego kariera nie rozwinęła się w tym oczekiwanym kierunku. Wreszcie nastąpił przełom. Zmiana nawyków żywieniowych, współpraca z psychologiem, i w tym roku szansa od Nikoli Grbicza. A czy rok temu siatkarz uwierzyłby w ogóle w to, że jeszcze zagra w kadrze?
6: Nie uwierzyłbym. Ja tak już mówiłem nieraz, że ja już naprawdę straciłem nadzieję na to, że jeszcze mój powrót do kadry. Mega się cieszę, że w tym roku się udało.
5: Na dziś przed Lemańskim finał Mistrzostw Europy. Z trybun dopingować będzie go narzeczona. Mediolan Patryk Serwański.
1: Polscy siatkarze stali na podium Mistrzostw Europy w 2019, 2021 i 2023 roku. Mecz Polska-Francja o 21:00. Relacje na antenie RMF FM. Sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca. Rozpoczęła się jesień, a za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i na kolejny sezon.
7: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
8: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok?
9: To zależy, kto co ma na działce. Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam się nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. Bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
1: To trzymamy kciuki, aby wszystko się udało. A z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Mateusz Bożek, wielkie dzięki za fakty RMF FM, ale zanim zaczniemy rozgrzewać kciuki przed meczem o złoto siatkarskiego Euro Polska-Francja, to o 21:00 przypomnę, to już za chwilę Warszawa, tam powstaje pierwszy parking z funkcją schronienia. Powiemy również o szczepieniach przeciwko koronawirusowi, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz stolica. Na Ursynowie mają powstać pierwsze w Warszawie podziemne parkingi, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako miejsca schronienia. Dzielnica przygotowuje dokumentację dla dwóch takich obiektów. Na ich dachach mają powstać boiska szkolne, a pod nimi parkingi dla mieszkańców. To jest rozwiązanie typu dual use, czyli na co dzień parking, a w sytuacji zagrożenia miejsce schronienia. I o tym teraz porozmawiam z naszym warszawskim reporterem, a propos wychowanym na Ursynowie, z nami Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale.
1: Tak jest, dzień dobry, zgadza się.
0: Michale, to jak konkretnie miałyby wyglądać takie parkingi?
1: No, takie parkingi miałyby dwie części, tą nadziemną i podziemną, i tak jak mówiłeś, na ziemi powstaną boiska do gry w piłkę czy koszykówkę, a pod nimi będzie parking, który w razie zagrożenia, choćby atakiem z powietrza, będzie miejscem schronienia dla mieszkańców. Dzielnica ma taki plan, by w ramach remontów boisk w tych samych miejscach stawiać właśnie tego typu obiekty. Już wytypowano dwa takie adresy przy ulicach Warchałowskiego. Tam jest cały kompleks edukacyjny, bo tam i żłobek, i przedszkole, i podstawówka. No a drugi taki parking podziemny z tą taką dodatkową funkcją miałby powstać przy liceum, przy ulicy Scholz-Rogozińskiego. No i takie obiekty miałyby zapewnić schronienie dodatkowym, jak to wyliczyła dzielnica, kilkuset osobom. To jest niewiele, szczególnie jak na dzielnicę, która liczy prawie 150 tysięcy mieszkańców. No ale i tak jest to ważne, bo może wielu słuchaczy z różnych stron Polski kojarzy Ursynów z serialem Alternatywy 4. Tam widzieliśmy takie powstające bloki z wielkiej płyty. No i rzeczywiście dzielnica jest nimi zdominowana. Te bloki miały swoje też plusy, no bo jeden z nich to choćby to, że budowano wtedy tak, że nie zagląda się do dziś sąsiadom w okna. Raz bloki są wysokie, raz niskie, no ale minusy
0: było to... Wie, co mówi Michał Radkowski przecież, tak już mówiliśmy.
1: Żałuję, że teraz tam nie mieszkam, ale rzeczywiście to się do dzisiaj sprawdza.
0: Sentyment.
1: Natomiast minusem jest to, że rzeczywiście te bloki z wielkiej płyty nie miały garaży podziemnych, no i nie miały też schronów, a przypomnę, że takie budynki z lat 50. i 60. no to musowo, ale powiedziałbym, że też masowo budowały właśnie takie schrony.
0: W tych Starej Hucie w Krakowie płyty, tak jest między innymi.
1: No a w tych budynkach z wielkiej płyty mamy po prostu piwnice. Małe, niewielkie, na pewno niepraktyczne i na pewno nie spełniające takiej roli schronu. Dzisiaj natomiast mamy współczesne apartamentowce. One mają już te parkingi podziemne, nie mają schronów. No i stąd ta konieczność budowy takich podziemnych parkingów z tą dodatkową funkcją. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa chce zamieniać w dzielnicę takie nadziemne parkingi w podziemne. No i tak miałyby być one wyposażone.
2: Chcielibyśmy, i takie mamy tutaj założenia z Wydziałem Infrastruktury, żeby to były parkingi w momencie, kiedy będą służyły jako miejsce schronienia, które są de facto samowystarczalne, czyli mówimy też o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej, będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych, no więc tutaj przede wszystkim pompy ciepła, fotowoltaika, i to są też takie rozwiązania, które pozwolą zarówno pozyskiwać środki na przykład NFOŚ-owskie dotyczące poprawy efektywności energetycznej, dotyczące pozyskiwania środków w ramach tych programów dotyczących czystego powietrza, więc nie tylko będziemy zwracali się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie tylko będziemy angażowali te środki własne Miasta Stołecznego Warszawy, ale też przewidujemy pozyskiwanie środków, które zwłaszcza w tym zakresie dostarczenia energii, które to będą środki pozyskiwane całkowicie zewnętrzne.
1: To jednak na razie jest etap przygotowań. Dzielnica wciąż szuka pieniędzy na realizację tych inwestycji. Jak słyszeliśmy, chce korzystać zarówno ze środków miasta, ale też programów rządowych i funduszy zewnętrznych. Mhm.
0: Michale, a kiedy takie parkingi mogłyby powstać?
1: No i tu w zasadzie odpowiedź na to pytanie poniekąd dotyczy pieniędzy, bo jeśli finansowanie zostanie zapewnione, no to pierwszy z takich parkingów mógłby powstać już za mniej więcej 4 lata, mówi się o roku 2030. Dzielnica na razie nie zamierza czekać na decyzje dotyczące finansowania. Już teraz analizuje możliwość budowy kolejnych takich obiektów. Jeden z nich jest planowany przy ulicy Pileckiego, to jest blisko areny Ursynów, tam odbywają się duże imprezy sportowe. No, akurat w tym przypadku problemem są kwestie własnościowe. To zawsze trwa w przypadku wszystkich samorządów, więc dzielnica teraz tym się zajmuje. Poza tym Ursynów ma już też przygotowanych kilka takich lokalizacji. To są 4 dotyczące placówek oświatowych, gdzie też mogłyby powstać takie parkingi podziemne z funkcją schronienia. No i podobny plan dotyczy też Ursynotek i to jest dzielnicowa biblioteka, którą czeka remont. No i przy tej okazji mogłyby powstać także takie miejsca schronienia. Jak burmistrz wylicza na te wszystkie inwestycje, potrzeba tak około 90 milionów złotych. No to są ogromne pieniądze. No na pewno znacząco przewyższające możliwości budżetowe dzielnicy, więc bez takiej pomocy z zewnątrz no na pewno nie ma szans, żeby dzielnica sama to sfinansowała. No ale wydaje się, że czekać nie ma co, bo słyszymy ostatnio o tym, no i to chyba coraz częściej, że zagrożenie wschodu jest coraz bardziej realne i bliższe niż kiedykolwiek wcześniej.
0: O czym dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A czy w Krakowie powstaną takie parkingi, takie miejsca schronienia? O tym między innymi już za chwilę. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Trwa popołudniowy program radio RMF 24. Z 9-miesięcznym opóźnieniem dziś rano w Krakowie tramwaje pojechały do Mistrzejowic. Zakończyła się jedna z największych inwestycji w stolicy Małopolski w ostatnich latach. Nowa trasa ma 4,5 km i częściowo poprowadzona została w tunelu. Wrażenia pierwszych pasażerów sprawdzał dziś rano nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Posłuchajmy.
1: No, trochę się opóźniło, ale no to tak już bywa.
2: Ale jechałyście tunelem?
1: Tak.
2: I jak? Bezproblemowo?
1: Ciemno, ale super.
2: Czy taka linia była potrzebna tutaj, do Mistrzejowic?
1: Bardzo. Z dworca głównego bardzo. Uważam, tak, że 20 minut bez korków, bez stania, czekania. Super.
3: Ja jestem motorniczym, jeżdżę nowymi liniami, żeby poniedziałek wiedzieć, którędy wozić mieszkańców naszego pięknego miasta.
2: Ale trafiłem, no to dobra. Dobra, czyli już pan się przejechał, czy to będzie pierwsza przejażdżka?
3: No na razie się przejechałem od Ronda Mogilskiego tutaj.
2: Do pętli w Mistrzejowicach.
3: Tak, dokładnie. I teraz wsiądę sobie w 16, zobaczę jak jedzie 16 i wrócę sobie czymś do domu, jeszcze nie wiem czym.
2: Szalona sobota. No to jak wrażenia? Telepało, nie telepało, proste tory. Nie wiem, nie jestem specjalistą, więc pytam specjalistę o wrażenia.
3: Ja też specjalistą nie jestem, bo motorniczym jestem od niedawna, ale troszkę jeszcze telepię. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
2: Okej, dobra. A w tunelu się jeździ inaczej tramwajem?
3: Nie, jest inna sygnalizacja tylko.
2: Czy tramwaj do Mistrzejowic był potrzebny?
4: No myślę, że bardzo fajna trasa. Mam na myśli na przykład Piastów. My mamy teraz bardzo fajne połączenie tutaj z Mistrzejowicami, no i z parkiem wodnym. Myślę, że super.
0: Życzymy zatem, żeby nie telepało, jak to słyszeliśmy w tym materiale, który zrobił dla nas Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter, a za tramwaj do Mistrzejowic i 20-letnie utrzymanie linii Kraków zapłaci niecałe 2 miliardy złotych. W Radiu RMF 24 już za chwilę temat zdrowia, czy gdzie i za ile będziemy się szczepić przeciwko koronawirusowi.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w sobotnie popołudnie w radiu RMF 24. A teraz w naszym programie przypominamy, że tuż przed weekendem ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi. Podawany jest nowy, zaktualizowany preparat, dopasowany do aktualnych mutacji wirusa. W tym sezonie jest ważna zmiana. Nie ma e-skierowań. Zapisywać można się bezpośrednio w przychodniach i w wybranych aptekach. A nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
1: W dniu wczorajszym dotarły do nas szczepionki na nowy sezon 26-27.
2: To jest duży zapas, który już jest?
1: No, my w tej chwili zabezpieczyliśmy się, patrząc na poprzedni rok. W ubiegłym roku przez tydzień zeszło nam 500 szczepionek, więc w tym roku mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
2: A zapisów ile?
1: No, zapisów jest niestety zmiana systemu, nie ma skierowań, system rejestracji nie ruszył jeszcze, w związku z czym zapisujemy pacjentów osobiście w aptece na tak zwany zeszyt.
2: Ilu pacjentów już się zapisało?
1: No, w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów, ale to jest i tak bardzo mała ilość w porównaniu z tym, co byśmy mogły zaszczepić i co by mogło być wykorzystane.
2: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść i zgłosić się niemal z ulicy?
1: Tak, można przyjść, bo jak dzwonię do pacjentów i ich informuję, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić. W tej chwili są już szczepionki, są miejsca i zapraszamy do szczepień.
2: Trzeba przyjść i pytać o wolny termin?
1: Trzeba przyjść, zapisać się na wolny termin, których w tej chwili jest dużo.
2: Cała procedura wygląda tak jak w poprzednich latach?
1: Tak, przychodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie. Możemy wykonać również od ręki.
2: Wypełniamy ankietę wcześniej i czekamy po szczepieniu?
1: Po szczepieniu zawsze jest procedura, aby poczekać to około 15 minut.
2: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
3: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki, zaprosiła.
2: I powiedziała, że są szczepionki już?
3: Są szczepionki i jaki termin nam pasuje, taki może nam zapisać.
2: I dzisiaj pierwszy wolny?
3: Dzisiaj pierwszy wolny.
2: Państwo zaszczepili się przeciwko koronawirusowi i nie tylko?
3: Tak, koronawirusowi, grypie, krztuścowi, błonnicy, tężcowi.
2: Wszystko w czasie jednej wizyty?
3: Wszystko w czasie jednej wizyty.
2: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
3: Moment. Ankieta, zapłata, rejestracja, 20 minut.
2: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
3: Która, nie wiem, piąta, może szósta, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień.
0: W najbliższy wtorek ruszą szczepienia przeciwko koronawirusowi wśród dzieci. Tu Radio RMF 24 i nasz weekendowy program. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. I już za chwilę temat, który budzi emocje, temat kontrowersyjny, czyli przywrócenie dostaw gazu z Rosji.

To jest popołudnie z Radiem RMF24. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, że jest pewien, iż od poniedziałku aneks do dwustronnej umowy gazowej zostanie przedłużony, a Serbia nadal będzie korzystać z niskiej ceny rosyjskiego gazu. Vučić w nagraniu na swoim profilu na Instagramie przypomniał, że dotychczas a Serbia nadal będzie korzystać z niskiej ceny rosyjskiego gazu.

0: o godzinie 16, a już za chwilę program Taka Ameryka, na który zapraszam w imieniu Lidii Krawczuk.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Spotykamy się, pracujemy razem, bo tego wymaga zespół, bo to jest dla zespołu dobre, ale nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest, no to nie będziemy kłamać, że wiesz, no po tylu latach zbiera się dużo różnych, wiesz, sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, dotarcia.
1: Tym razem moim gościem był Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kuba Śliwiński zaprasza.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube.

0: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę taka Ameryka i Lidia Krawczuk, a teraz fakty i Mateusz Bożek. Jest 16.
1: Witam, zapraszamy. A zaczynamy od tragicznych wieści z Pomorza. Nie żyje 3-letnie dziecko przygniecione przez samochód. Fakt również Kraków, który jutro wybierze nowego prezydenta. Od północy trwa cisza wyborcza. W Toruniu z kolei dziś Grand Prix w żużlu. Bartosz Zmarzlik z szansą na 7. tytuł Mistrza Świata. Tragiczny wypadek w Kościerzynie na Pomorzu. Nie żyje 3-letnie dziecko, które zostało przygniecione w garażu przez samochód. Spod auta wyciągnęła go rodzina. Mimo udzielonej pomocy życia malucha nie udało się uratować. Na miejscu śledczy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Wrocławia. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który w czwartek w Kraśniku Górnym koło Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelił policjanta. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalne posiadanie broni. Jednak pierwszy z tych zarzutów zostanie zmieniony przez prokuraturę na zarzut zabójstwa, co zagrożone jest karą dożywocia. Do tragedii doszło, gdy policjanci prowadzili działania na jednej z posesji w Kraśniku Górnym w sprawie mężczyzny podejrzanego o kradzieże.
2: Tym żyje Kraków.
1: Mieszkańcy Krakowa jutro pójdą do urn. Zbliżają się przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski. Od północy cisza wyborcza, trwają też przygotowania do krakowskiego wieczoru wyborczego. Ze mną w studiu faktów gospodarz jutrzejszego programu
3: tak
1: Piotr Salak.
3: Dzień dobry.
1: Czy wszystko już gotowe?
3: No prawie. Jeszcze kilkadziesiąt godzin zostało. Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF24 jutro o 20:00. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych 20:45. Zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Oczywiście reporterzy w sztabach, goście na Kopcu Kościuszki, politycy, ale nie tylko. Obiecali nam też spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10, także polecamy się.
1: Bartosz Zmarzlik z szansą na zdobycie 7. tytułu Mistrza Świata w żużlu. Przed wieczornym Grand Prix w Toruniu dzięki świetnemu występowi w sprincie Zmarzlik odzyskał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Na miejscu jest już nasz wysłannik na zawody Cezary Dziwiszek. Czarku, co wydarzyło się w zasadzie w sprincie?
4: Dzień dobry. Bartosz Zmarzlik jako jedyny z trzech zawodników walczących o tytuł indywidualnego Mistrza Świata awansował do finału sprintu. Niespodziewanie dotychczasowy lider Robert Lambert i trzeci w generalce Australijczyk Brady Kurtz odpadli w eliminacjach. Finał sprintu wygrał Dominik Kubera, a Zmarzlik był drugi i zdobył 3 punkty do klasyfikacji generalnej. Ma więc teraz 2 oczka przewagi nad Robertem Lambertem, 5 nad Bradym Kurtzem i w wieczornym Grand Prix wystąpi w żółtym plastronie lidera. Zmarzlik może dziś zostać pierwszym w historii żużlowcem, który został indywidualnym mistrzem świata 7-krotnie. Oto toczy się gra. Z Torunia Cezary Dziwiszek.
1: Na drzewach coraz więcej kolorowych liści, na plażach zdecydowanie więcej miejsca, a morzem spokojne. Tak prezentuje się jesień w Sopocie.
5: Cudownie, pogoda piękna, słońce coraz większe. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Taki miesiąc wybrałyśmy, żeby właśnie trochę jesieni poczuć, pożegnać lato.
6: To wie pan, to jest tak 3 w 1, taniej, chłodniej i luźniej.
7: Wczoraj było ciepło, a dzisiaj jest chłodniej.
8: Czyli to jest taki bardziej jesienny spacer.
7: I oto przychodzimy tu przyjechali z Zakopanego.
8: A co najbardziej się podoba tutaj w Sopocie?
7: My jesteśmy tu już od 60 lat, jeździmy. Takie górale jesteśmy sopockie.
8: No. To co przyciąga panią do Sopotu?
9: Relaks, morze, powietrze.
8: I chyba ten krzyk mew.
9: I chyba też krzyk mew.
7: To one są już znajome.
1: Usłyszał na plaży nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. W tej chwili w Sopocie słońce około 18 stopni na termometrach. Z takiej pogody aż żal nie skorzystać.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, no i za nami dzień wielkiej dyplomacji. Światowi przywódcy zjechali do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, ale uwaga szybko przeniosła się tutaj, do Waszyngtonu, dlatego że Donald Trump przyjmował prezydenta Chin Xi Jinpinga i była też kolejna odsłona wojny Trumpa z mediami. Co jeszcze? Mark Zuckerberg odpowiada na pytanie, czy AI może nas zabić, a także czym martwią się banki w kontekście sztucznej inteligencji. Zapraszam do 18:00. Zaczynamy.

0: Mamy sobotę, 26 dzień września w Radiu RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu, przypominam. Przez kilka dni Nowy Jork był pełen prezydentów, dyplomatów i kolumn samochodów na sygnale. No i był też miastem bardzo uciążliwych korków. Trwało zgromadzenie ogólne ONZ, Donald Trump też tam był, przemawiał i spotykał się ze światowymi przywódcami, ale Xi Jinping Nowy Jork ominął. Prezydent Chin przyleciał prosto do Waszyngtonu, prosto na spotkanie z Donaldem Trumpem. Kiedy był w Stanach Zjednoczonych 10 lat temu, to przypomnę Wam, że spotkał się z Barackiem Obamą. Oczywiście był w Białym Domu, była oficjalna kolacja na jego cześć, ale wtedy wystąpił też na forum ONZ-u. Tym razem tego nie zrobił. 3 dni rozmów Trumpa i Xi Jinpinga nie przyniosły wielkiego przełomu. Trump zapowiadał rozmowę o sztucznej inteligencji, żadnego porozumienia nie ogłoszono. Nie było też wielkiego nowego porozumienia gospodarczego. Po spotkaniu obaj prezydenci przede wszystkim zapowiedzieli, że wkrótce spotkają się ponownie. Donald Trump i Xi Jinping zakończyli rozmowę w dość nietypowym miejscu. Obaj prezydenci pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie, gdzie oglądali oryginały najważniejszych dokumentów w historii Stanów Zjednoczonych. Oglądali deklaracje niepodległości, konstytucję i karty praw. No i wcześniej też wypili herbatkę w Białym Domu i na tym właściwie zakończyła się ta wizyta, podczas której znacznie więcej było osobistej dyplomacji między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Chin niż wielkich nowych porozumień. No ale dziennikarze pytali Donalda Trumpa między innymi o Iran. Czy w czasie rozmów z prezydentem Xi rozmawiał pan o wojnie z Iranem? Tak rozmawialiśmy. Czy uważa pan, że uda się osiągnąć postęp w sprawie cieśniny Ormus? Myślę, że pójdzie nam świetnie. Tyle odparł Donald Trump. We wpisie w mediach społecznościowych już po wizycie Donald Trump stwierdził, że jego spotkanie z Xi było bardzo produktywne. Opisał je jako spotkanie przyjaźni, siły i sukcesu zarówno dla Chin, jak i dla Stanów Zjednoczonych. A za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego zabrakło kamer największych amerykańskich telewizji w czasie powitania prezydenta Chin w Waszyngtonie.
1: Tu Radio RMF 24.

W Radiu RMF24, którego w tej chwili słuchacie, kontynuujemy wątek wizyty chińskiego przywódcy w stolicy USA i chcę wam teraz opowiedzieć o tym, że wizyta prezydenta Chin tutaj w Waszyngtonie zaczęła się bez kamer największych amerykańskich telewizji. Kiedy w środę Xi Jinping wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem, telewizje ABC, CBS, NBC i Fox News bojkotowały wspólną obsługę wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa. Solidaryzowały się w ten sposób CNN, MS Now oraz portalem Politico, którym prezydent odebrał dostęp do Białego Domu. Trump zarzuca tym redakcjom publikowanie fake newsów. One pozwały jego administrację. I właśnie w czasie wizyty Xi Jinpinga sędzia federalny zablokował decyzję Trumpa. Nakazał na 14 dni przywrócić dziennikarzom dostęp do Białego Domu. Nie obyło się bez kolejnych problemów. Już po wyroku część dziennikarzy nadal miała problem z wejściem do Białego Domu. Wieczorem telewizje CNN i MS Now nie zostały dopuszczone do powitania Xi przed uroczystą kolacją, którą wydawał Trump na cześć swoich chińskich gości. Trump twierdził później, że stacje same nie chciały pokazać wydarzenia. Redakcje odpowiadały, nasi ludzie nie zostali wpuszczeni. Bojkot już się zakończył, telewizje wróciły do wspólnej obsługi prezydenta. Na koniec, jak mówiłam kilka chwil temu, Donald Trump i Xi Jinping pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie oglądać m.in. amerykańską konstytucję, ale obraz dla wszystkich największych telewizji zapewniała CNN, stacja, którą Donald Trump kilka dni wcześniej wyrzucił z Białego Domu. Sprawa w sądzie jednak trwa. Na razie, przypomnę, sędzia przywrócił dostęp trzem redakcjom do Białego Domu tylko na 2 tygodnie. Także zobaczymy, co będzie dalej. Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu. A po krótkiej przerwie zmienimy temat. Czy sztuczna inteligencja może nas zabić? Takie pytanie dostał Mark Zuckerberg. Posłuchamy, co odpowiedział.

0: W ostatnich tygodniach dużo mówi się o sztucznej inteligencji i potencjalnych zagrożeniach i o tym teraz chcę porozmawiać w radiu RMF24. Mark Zuckerberg chce, byśmy nosili sztuczną inteligencję na nosie. Szef Mety zaprezentował nowe inteligentne okulary i przekonuje, że w przyszłości większość z nas będzie korzystać z osobistego asystenta AI, który zobaczy to, co my widzimy, usłyszy to, co my słyszymy i będzie podpowiadał nam, co zrobić. Ale im więcej taki asystent będzie o nas wiedział, tym więcej pojawia się pytań o prywatność i bezpieczeństwo. Meta pokazała ostatnio m.in. nowe okulary Ray-Ban, w tym model bez kamery przeznaczony do obsługi głosowej. A sam Zuckerberg udzielił wywiadu Jenie Stern, która prowadzi kanał Not Things.
1: Is AI gonna kill us?
0: Czy sztuczna inteligencja nas zabije? Takie pytanie usłyszał na początek. Cóż, myślę, że jeśli wszyscy dobrze wykonamy swoją pracę i będziemy postępować odpowiedzialnie, to nie. Jestem dość optymistycznie nastawiony. Wierzę, że przyszłość będzie bardzo dobra dla nas wszystkich. Słyszymy wiele katastroficznych wypowiedzi na ten temat. Moim zdaniem kilka laboratoriów pracuje obecnie nad stworzeniem zaawansowanej sztucznej inteligencji. I nie sądzę, żebyśmy potrzebowali jakiejś ogólnobranżowej koordynacji, żeby tego nie zepsuć. Uważam, że każde laboratorium powinno po prostu dać sobie odpowiednio dużo czasu. Kiedy pojawiają się problemy, trzeba poświęcić tyle czasu, ile potrzeba, żeby upewnić się, że dalsze prace są prowadzone bezpiecznie. Tyle Mark Zuckerberg. W przypadku okularów Mety pytania są już bardzo konkretne. Urządzenia wyposażone w kamery mogą nagrywać osoby, które nie wiedzą, że są filmowane. Pojawiły się też doniesienia o użytkownikach, którzy modyfikowali okulary, aby ukryć sygnalizację nagrywania. Meta wprowadza zabezpieczenia, ale problem nie znika. A my pozostaniemy jeszcze przy temacie AI, ale tym razem o tym, co martwi banki w kontekście sztucznej inteligencji. I o tym za chwilę w radiu RMF24 w programie Taka Ameryka.

Radio RMF 24. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Program, który, przypominam, powstaje w Waszyngtonie. Przed chwilą mówiłam Wam o sztucznej inteligencji i o okularach, które zaprezentowała ostatnio Meta. Ale teraz chcę porozmawiać o czymś innym. Bo sztuczna inteligencja może już nie tylko znaleźć tam produkt w internecie, ale także go zamówić i zapłacić za zakupy. Firmy technologiczne, jak wiemy, rozwijają takich wirtualnych asystentów, ale największe banki ostrzegają, że zabezpieczenia przed oszustwami nie nadążają za tą technologią. Bank of America, Capital One, czyli to są amerykańskie banki, ING oraz banki z Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii opublikowały wspólny raport i zwracają w nim uwagę, że klienci nie wiedzą, czy sztuczna inteligencja zawsze będzie działać w ich interesie. Obawiają się, że kupi niewłaściwy produkt, wyda za dużo pieniędzy albo padnie ofiarą oszustwa. Zagrożenie nie kończy się na tych nietrafionych zakupach. Taki asystent może pobrać dane naszej karty i przekazać do zewnętrznego sklepu. Może też wybrać sposób płatności, który zapewnia klientowi mniejszą ochronę. Oszuści mogą z kolei podszywać się zarówno pod sklepy, jak i pod samych asystentów AI. A jeśli pieniądze znikną, to co? Banki przyznają, że nie ma dziś jasnych zasad określających, kto powinien odpowiadać za właśnie taką transakcję. Klient może zostać odesłany od banku do sklepu, a stamtąd do firmy, która stworzyła asystenta. Zakupy za pomocą sztucznej inteligencji stają się jednak coraz popularniejsze. Banki chcą więc nowych zasad. Klient powinien być informowany, kiedy w transakcji uczestniczy sztuczna inteligencja, wiedzieć, w jaki sposób podejmuje ona decyzję i mieć pewność, że jego dane są chronione. Zapowiadają przedstawienie swoich propozycji regulatorom. A my powoli zbliżamy się do 17:00, niebawem w Radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich kontynuujemy Taką Amerykę i zaczniemy od kapitana Saliego, tego od cudu na rzece Hudson. Kapitan udzielił ostatnio pierwszego wywiadu od diagnozy, że choruje na Alzheimer.
1: Radio RMF24, informacje i muzyka.

0: sufitem i zapraszam ponownie. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. 4 żołnierzy NATO rannych podczas manewrów na Łotwie. Wszyscy trafili do szpitala, jeden z nich poważnie ucierpiał. W faktach odliczamy też ostatnie godziny do finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Celem Polaków obrona tytułu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S12 między węzłami Lublin, Felin i Świdnik. Zderzyły się tam dwie osobówki, ciężarówka i auto dostawcze. Jezdnia w stronę Zamościa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas manewrów wojsk NATO na Łotwie. Jak informują łotewskie siły zbrojne, wczoraj po południu pojazd przewożący żołnierzy został przypadkowo ostrzelany. Włosi zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Lekarze informują, że życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko wszczęło dochodzenie, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Bezprecedensowe wydarzenie religijne w Paryżu. Tak francuskie media komentują fakt, że, jak szacują obserwatorzy, blisko 800 tysięcy osób wzięło udział w gigantycznej plenerowej mszy koło pól elizejskich. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF Markiem Gładyszem. Marku, co w tej chwili dzieje się w centrum Paryża?
1: Nieprzebrane tłumy wiernych stopniowo opuszczają Wielki Plac Zgody, gdzie znajdował się olbrzymi ołtarz i całe pola elizejskie, które wprost pękały w szwach. Może to jednak trwać bardzo długo, bo zebrało się tam, jakby nie było, prawie 800 tysięcy wiernych. Wszystko jednak było świetnie zorganizowane. Na przykład miejsca, gdzie można było przyjąć komunię, były z daleka widoczne dzięki trzymanym przez wolontariuszy białym parasolom. To było niezwykłe. Tłumy zebrały się w duchu miłości i międzyludzkiej solidarności. To był moment szczęścia, tym bardziej, że było wyjątkowo dużo młodzieży. Tłumaczy mi wzruszona młoda paryżanka. W swej homilii Leon XIV wezwał wiernych i poświęcili swoje życie prawdzie, miłości bliźniego i dążeniu do pokoju. Z paryskich pól elizejskich, Marek Gładysz.
0: Dodajmy, że oprawę muzyczną mszy świętej powierzono m.in. polskiemu organiście Karolowi Mosakowskiemu.
2: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
0: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w północno-zachodniej Polsce. Alerty będą obowiązywać od 23 do jutrzejszego poranka. Gęsta mgła, ograniczająca widoczność nawet do 200 metrów, może pojawić się w rejonie Szczecina, Koszalina, Trójmiasta, Grudziądza i Bydgoszczy. Po 9 miesiącach opóźnienia w Krakowie dziś rano ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów pozytywne.
3: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
4: Bo właśnie przejechaliście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
5: Super, bardzo krótko, bez korków.
4: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
6: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji pracy wyborczej.
4: No to jak wrażenia?
6: Super.
7: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
6: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
0: Te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pojedynek Słowenii z Finlandią. A na finał z udziałem Polaków musimy poczekać jeszcze 4 godziny. O 21:00 w finale biało-czerwoni zagrają z Francuzami. W Mediolanie jest Patryk Serwański. Patryku, naszym celem jest obrona tytułu. A komu udało się to ostatnio zrobić?
8: Dzień dobry. Reprezentacja Włoch, ale bohaterowie tamtych czasów to już częściowo panowie po 50. Italia wygrywała mistrzostwa w 2003 i 2005 roku. 23 lata temu w składzie był jeszcze Andrea Gia. Ani dziś to trener reprezentacji Francji. Z Nikołą Grbiczem wielokrotnie rywalizowali jako zawodnicy w klubowej i reprezentacyjnej siatkówce. Grbicz, przypomnę, z naszą kadrą pracuje od 2022 roku. Zdobył z nią już 9 medali. Ten 10 właściwie już ma. Pytanie tylko z jakiego kruszcu. Marzenia i cel są oczywiście znane.
9: Mamy medal, natomiast chcemy więcej. Chcemy zdobyć złoto. Mam nadzieję, że nam się to uda.
8: Tak mówił wczoraj nasz rozgrywający Marcin Komenda. Z Mediolaną Patryk Serwański.
0: A o tym, jak przebiega mecz Polska-Francja, na pewno usłyszycie w wieczorze faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Dzień dobry raz jeszcze. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24. Program prosto z Waszyngtonu. A już za chwilę pilot, który 17 lat temu lądował na rzece Hudson w Nowym Jorku, a teraz jego pierwszy wywiad po zdiagnozowaniu u niego rok temu choroby Alzheimera. Porozmawiamy o badaniu krwi, które może wykrywać ponad 50 rodzajów nowotworów i o sporze wokół jego skuteczności. Co jeszcze? Melania Trump zapowiada kolejny dokument o sobie oraz psy w Nowym Jorku. Zapraszam do 18:00.

W Radiu RMF 24 mam teraz do Was takie pytanie. Czy pamiętacie słynne lądowanie na rzece Hudson w Nowym Jorku? No ja pamiętam to lądowanie bardzo dobrze, chociaż to był rok 2009. Kapitan Sullenberger, znany na całym świecie jako Sully, przeszedł do historii, gdy pilotowany przez niego Airbus A320 zderzył się ze stadem ptaków tuż po starcie z nowojorskiego lotniska LaGuardia. Oba silniki straciły moce. No i Sullenberger podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu właśnie na rzece Hudson. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, przypominam, przeżyli 155 osób. Wydarzenie nazwano cudem na Hudsonie, a historię pilota zekranizował Clint Eastwood. W filmie Sully główną rolę zagrał Tom Hanks. Dziś 75-letni kapitan Sully mierzy się z zupełnie innym wyzwaniem, z chorobą Alzheimera. I wspólnie z żoną, Lori, opowiedzieli o tym w pierwszym wywiadzie dla telewizji ABC w programie Good Morning America. Chorobę zdiagnozowano rok temu. Początkowo, jak wiele rodzin, nie zamierzaliśmy nikomu o tym mówić, ale pewnego dnia powiedziałam Sully'emu: to choroba, a nie skaza na charakterze. Myślę, że powinniśmy mówić o tym bardziej otwarcie. Może wtedy inni też będą mogli zrobić to samo, mówiła żona kapitana Sully'ego, Lori. On sam przyznał: towarzyszyły nam wszystkie te emocje. Szok, złość, dlaczego? Dlaczego ja? Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłem, było to, że coraz trudniej przychodziło mi przypominanie sobie imion ludzi, nawet tych, których znaliśmy. I nadal mam z tym problem. Po prostu zapominałem o rzeczach, o których normalnie bym nie zapomniał. Albo powtarzałem się, nie zdając sobie sprawy, że mówiłem dokładnie to samo godzinę wcześniej. Zacząłem też codziennie zaglądać do kalendarza, żeby pamiętać o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach. Kapitan Sullenberger otrzymuje obecnie comiesięczne leczenie w postaci wlewów dożylnych. Terapia ma spowolnić postęp choroby, ale nie można jej zatrzymać. Pilot podkreśla, jak ważne jest wczesne rozpoznanie Alzheimera, ponieważ daje pacjentom więcej możliwości leczenia. W wywiadzie padło też pytanie o jego największą obawę związaną z przyszłością. Sully odpowiedział, że boi się, iż jest to jego, jak się wyraził, ostatni lot. Ale, jak mówił, jeśli tak ma być, zamierzam wykorzystać go do końca. Za chwilę w Radiu RMF 24. Jeden test krwi, ponad 50 rodzajów nowotworów i ważna decyzja, przed którą stoi amerykańska FDA.

0: Jedno pobranie krwi i możliwość wykrycia ponad 50 rodzajów nowotworów, zanim pojawią się pierwsze objawy. No brzmi jak przełom w medycynie i o tym teraz porozmawiamy w Radiu RMF24. W Stanach Zjednoczonych trwa jednak spór o skuteczność testu Gelari. The Washington Post napisał, że panel ekspertów Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, czyli FDA, opowiedział się za dopuszczeniem go do użytku. Ale decyzja zapadła niewielką przewagą głosów, a część lekarzy ostrzega, że wciąż nie ma wystarczających dowodów na skuteczność tego badania. Gelari jest dostępny w USA od 2021 roku. Kosztuje niemal $1000 i pozwala wykrywać we krwi fragmenty DNA, które mogą świadczyć o obecności nowotworu. Producent przekonuje, że badanie może pomóc w rozpoznaniu m.in. raka żołądka, pęcherza moczowego, jelita grubego czy piersi. Problem w tym, że wyniki dużego badania prowadzonego w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 140 tysięcy osób nie potwierdziły, że stosowanie testu istotnie zmniejsza liczbę późnych rozpoznań 12 analizowanych nowotworów. A to właśnie był główny cel badania. W czasie posiedzenia eksperci FDA byli podzieleni. 6 uznało test za skuteczny, 4 było przeciw. Wszyscy zgodzili się natomiast, że jest bezpieczny. Ostateczna decyzja należy teraz do samej agencji. Lekarze zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Gelari może dodawać wyniki fałszywie dodatnie, prowadząc do niepotrzebnych badań i stresu. Może też nie wykryć istniejącego nowotworu, a pacjent, który otrzyma wynik negatywny, może błędnie uznać, że jest zdrowy i zrezygnować z kolonoskopii czy mamografii. Producent proponuje, by test był przeznaczony dla osób po 50 i stanowił uzupełnienie, a nie zamiennik dotychczasowych badań przesiewowych. FDA ma podjąć ostateczną decyzję w najbliższych miesiącach. Jej zgoda mogłaby otworzyć drogę do refundacji badania przez amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne. Na razie jednak nie udowodniono, że wykonanie testu Gelari zmniejsza ryzyko śmierci z powodu nowotworu. Słuchacie takiej Ameryki w Radiu RMF24, a za moment Melania Trump, pierwsza dama, zapowiedziała kolejny film o sobie.
1: Radio RMF24.
2: RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF24.
3: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
4: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
3: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
2: Ogłoszenie RMF 24.

To Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24, program, który powstaje w Waszyngtonie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że sobota upływa Wam przyjemnie. Melania Trump najwyraźniej uznała, że jeden film o niej samej to za mało. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych zapowiedziała dwuczęściowy serial dokumentalny, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Poprzedni film został fatalnie przyjęty, przypomnę tutaj, przez amerykańskich krytyków. W styczniu do kin trafił dokument Melania, zresztą rozmawialiśmy tutaj o nim w programie Taka Ameryka w Radiu RMF24. To film pokazujący 20 dni poprzedzających drugą inaugurację Donalda Trumpa. Kamery towarzyszyły jego żonie w czasie przygotowań do powrotu do Białego Domu. Amazon zapłacił za prawa do filmu $40 milionów, a kolejne $35 milionów miał przeznaczyć na promocję. No, a produkcja zarobiła w kinach na całym świecie niespełna $17 milionów. Teraz Melania zapowiada ciąg dalszy. Już wcześniej zapowiedziała, ale teraz już tak oficjalnie w rozmowie z telewizją Fox News opowiedziała, czego można się spodziewać. To będzie coś zupełnie innego niż film. Będzie więcej rozmów ze mną, takich w cztery oczy. Kiedy podróżowałam i kręciliśmy zdjęcia, reżyser zadawał mi pytania. Odpowiem na kilka bardzo osobistych pytań, a ludzie usłyszą rzeczy, o których nigdy wcześniej nie mówiłam. To całkiem ekscytujące. Będzie to dwuczęściowy serial. Premiera już niedługo, może w listopadzie. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Tak mówiła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. No i zapowiedź natychmiast podchwyciły oczywiście amerykańskie programy satyryczne, między innymi The Daily Show. Prowadząca Desi Lyric zaczęła od żartu, że ma świetną wiadomość dla wszystkich, którzy po wyjściu z kina pomyśleli, że chcieliby oglądać Melanię jeszcze przez 2 godziny, a potem zwróciła się bezpośrednio do pierwszej damy, mówiąc, że nikt nie prosił o kolejny dokument o niej. A za chwilę Nowy Jork. Były perły, wymyślne kostiumy, a nawet jazda na deskorolce, tyle że gwiazdami tej parady były psy. Słuchacie radia RMF24.

To Radio RMF 24 i program Taka Ameryka. Mamy sobotni i wczesny wieczór i teraz porozmawiamy o psach. W Nowym Jorku żyje szacunkowo 500 000 psów i choć to miasto drapaczy chmur, zatłoczonych ulic i niewielkich mieszkań, dla czworonogów znalazło się tu całkiem sporo miejsca. Mają swoje wybiegi, specjalne godziny w parkach, a nawet własne muzeum. Nowojorczycy potrafią też wydać fortunę na swoje pupile. Kupują im ubranka, biżuterię, wożą je w specjalnych wózkach, a kiedy przychodzi okazja, chętnie pokazują je całemu światu. Tak ostatnio było w Bryant Parku na Manhattanie, gdzie zorganizowano wielką psią paradę. Były więc psy w perłach, pies przebrany za sushi, a nawet pies, który jeździł na deskorolce. To świetne wydarzenie, szczególnie dla Nowojorczyków. Każdy ma psa, który siedzi w mieszkaniu. To doskonała okazja, żeby wszyscy wyszli, poznali innych ludzi z psami, żeby ich psy też mogły się poznać, żeby wszyscy dobrze się bawili, wyszli na słońce i nacieszyli się parkiem, mówi mieszkaniec Nowego Jorku. Z analiz wynika, że nowojorscy właściciele psów wydają na swoje pupile astronomiczne kwoty. Z powodu ogromnych kosztów weterynaryjnych Nowy Jork bywa wręcz klasyfikowany jako najdroższy stan do życia ze zwierzęciem. No myślę, że w Waszyngtonie też nie jest tanio. Co ciekawe, badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki. Ponadto aż 60% z nich kupiło swojemu zwierzakowi przynajmniej jedno markowe ubranko. Muszę powiedzieć, że odkąd sama mam małego pudelka, Charlie'ego, kupiłam mu więcej niż jedno ubranko. Chociaż niekoniecznie markowe, ale naprawdę kupiłam mu sporo. A sam Bryant Park, w którym odbyła się wielka psia impreza, już szykuje się do kolejnej wielkiej imprezy. No i może to będzie dla Was ciekawa informacja, bo już 28 października rusza tu Winter Village, czyli zimowe miasteczko z bożonarodzeniowym jarmarkiem i ogromnym lodowiskiem. Już 28 października rusza tu Winter Village, czyli zimowe

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: reklamie.
1: Na zegarach 18, łączymy się od razu ze studiem faktów RMF FM, a w nim Mateusz Bożek ponownie. Witamy.
2: Witam, zapraszam. A zaczynamy od pożaru na warszawskiej Białołęce. Pali się tam hala i składowisko odpadów. Blackout lub w najgorszym przypadku wojna. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej? Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna. W poniedziałkowym meczu ze Szwecją nie zobaczymy Jakuba Kamińskiego. Z powodu kontuzji opuszcza on zgrupowanie piłkarskiej kadry. Pożar hali na warszawskiej Białołęce. Palą się tam składowane śmieci. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Jak przebiega w tej chwili akcja strażaków?
3: Wezwanie dostali po 14. Na miejsce do hali przy ulicy Płochocińskiej wysłano aż 10 zastępów, co oznacza, że pracuje tam teraz ponad 40 strażaków. Ogień dopiero niedawno udało się opanować. Nie było to łatwe, bo hala jest dość duża.
4: Hala ma wymiar około 150 metrów długości, 35 metrów szerokości. Podzielona jest na dwie części. Pożarem objęte są odpady składowane w jednej z części hali.
3: Opowiada Artur Janowski z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców sąsiadujących z halą.
2: Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
5: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktu, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
6: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
5: Wyjaśniam, główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
2: Co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
7: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
2: Do tematu sąsiedzkiej samoobrony będziemy jeszcze wracać w faktach. Jakub Kamiński opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W czasie wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną doznał on kontuzji. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban zdecydował się powołać zawodnika FC Porto, Oskara Pietuszewskiego. Biało-czerwoni kolejny mecz Ligi Narodów rozegrają w poniedziałek na wyjeździe ze Szwecją. Z ostrożnym optymizmem kibice podchodzą natomiast do finału siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym Polska zawalczy o złoto z Francją. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał kibiców o ich typy wyników dzisiejszego meczu.
8: 3-1 dla nas.
9: Tak łatwo? Czy może już nie tak łatwo jak wczoraj ze Słowenią?
8: Emocje zawsze muszą być. Im więcej emocji, tym lepiej.
9: Może być trudniej niż w półfinale i w poprzednich meczach?
8: Może być trudniej, jest o co grać, więc niech wywalczą.
9: Jest o co grać, bo to i złoty medal, i kwalifikacja na igrzyska.
8: Dokładnie.
10: Będziemy oglądać i będziemy trzymać kciuki, ale na pewno będzie dobrze. Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą. To jest jeden wielki sukces i duma, więc super. Myślę, że powinniśmy się bardziej na tym skupiać. No, w sumie oglądamy prawie wszystkie mecze, więc będziemy na pewno kibicować.
2: Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą, tego się trzymajmy. A początek meczu za niecałe już 3 godziny. Relacje z finału siatkarskiego Euro Polska-Francja na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Już teraz polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mateusz.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
12: Słuchacie radia RMF 24. Kuba Śliwiński, witam Was bardzo serdecznie w programie Co u nich słychać? Programie, w którym rozmawiam z gwiazdami, które w ostatnim czasie zniknęły z medialnych czołówek. A dziś moim gościem jest muzyk, współzałożyciel zespołu Ich Troje, Jacek Łągwa. Gorąco zachęcam do spędzenia najbliższych 2 godzin razem z nami w radiu RMF24.

0: Witamy niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF24 Co u nich słychać? A razem z nami współtwórca jednej z najbardziej spektakularnych muzycznych historii przełomu wieków, polski Dieter Bohlen, znakomicie zapowiadający się aktor, kompozytor i przede wszystkim reprezentacja zespołu Ich Troje. Jacek Łągwa jest razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witaj serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i widzów również.
0: Jacku, zanim przejdziemy do tematów muzycznych, zanim przejdziemy do tematów filmowych, no to ja muszę zacząć od tej niezwykłej kurtki, niezwykle efektownej kurtki, którą masz na sobie, bo tak przypatrywałem się w windzie, jak jechaliśmy tutaj na pięterko RMF-u. Co tam z tyłu ma pan Jacek napisane i przede wszystkim skąd ta kurtka? Czy można ją jakoś zaprezentować?
1: Tak, mogę ją zaprezentować. Słuchajcie, tym, co nie widzą, to będę tylko opowiadał. Kurtka ma tutaj różnych oczywiście loga sponsorów i tak dalej. To jest nasza filmowa kurteczka zespołowa Ich Troje. Każdy z uczestników ekipy, z członków ekipy, przepraszam, posiada taką imienną kurteczkę z funkcją, którą pełni. No ja też mam tutaj swoją funkcję napisaną.
0: Uwaga, uwaga. Czytać. Szara eminencja Łągwa.
1: Tak wyszło.
0: Ale panie Jacku, gdzie się taką kurtkę zamawiasz?
1: Panie Jacku, omawialiśmy się.
0: Tak.
1: Nie? Dobra,
0: to jest
1: dziękuję.
0: Arkadiusz, to jest Ewa Minge. Kto odpowiada za to?
1: Wiesz co, że nie chciałbym kogoś skrzywdzić, ale nie pamiętam.
0: Okay. O tym też rozmawialiśmy.
1: Ja mogę to wymyśleć oczywiście, tylko wiesz, no to nie, nie.
0: Okej, okay, no to już ten temat zostawiamy. Kurtka naprawdę efektowna. No i właśnie, zacznijmy od tematów filmowych, bo zanim sobie porozmawiamy o muzyce, chciałbym się cofnąć do późnych lat 70. Mm-hmm. Do filmu Pogrzeb Świerszcza, w którym występuje Jacek Łągwa. Film absolutnie porażający.
1: Czy występuje mój głos w tym filmie, tak.
0: Dokładnie tak, ale zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło. Skąd wziął się ten pomysł, jak trafiłeś właśnie do tej produkcji i od razu zaczepię. Czy to były li wyłącznie warunki, to był talent, czy jednak pokłosie tego filmowego domu, w którym dorastałeś?
1: Na pewno pokłosie filmowego domu, no ponieważ no, jakiś ten kontakt musiał zostać nawiązany. Było potrzebne dziecko, no bo nie ukrywam, że ja miałem chyba bodajże 6 lat w momencie, kiedy ten dubbing powstawał do Małego Księcia. Tak.
0: Ale mówił o Pogrzebie Świerszcza.
1: A, o Pogrzebie Świerszcza.
0: Tak. No właśnie tak się zacząłem się zastanawiać, dlaczego mówisz, że tylko głos.
1: Para jest. Wczesna para. Tak, to Pogrzeb Świerszcza to był dużo później.
0: Tak, to już troszeczkę zaburzyłem chronologię.
1: Tak, dlatego ja myślałem, że ty mówisz o samym początku. To nie, to tam się udzielało i obraz, i dźwięk faktycznie, przepraszam. To zamieszaliśmy od razu na samym początku. Słuchaj, oczywiście to było takie pokłosie mojego uczestnictwa w dubbingu, bo ja od tego zaczynałem, od łódzkich studiów opracowań filmów. I tam się dużo udzielałem. I padła propozycja od Wojciecha Fifka, reżysera filmowego. Wtedy wiadomo, no, Łódź była centrum filmowym Europy Wschodniej. W związku z powyższym wszystko, co się w filmie działo się w Łodzi. W przeciwieństwie do czasów dzisiejszych, może wam to się wydać młodym dziwne, no ale tak to się wtedy odbywało. No i te filmy były produkowane w Łodzi. Uzdolnione dzieci były poszukiwane. No i był zrobiony casting. Tam były kilka ról dziecięcych. Między innymi ta rola moja, nie pamiętam, jak się nazywał ten filmowy bohater.
0: Już ustaliliśmy, że Jacek ma problemy z imionami i z nazwiskami, więc pomijamy.
1: Nie, Adaś Niezgódka to był w Panu Kleksie, ale tutaj to nie pamiętam, nie przypomnę.
0: Uzupełnimy.
1: Uzupełnimy, oczywiście. No i był casting do tych właśnie dwóch głównych ról, były dwie główne role. W filmie ja dostałem tą drugą, mniej główną. Jakbyś popatrzył na mój wizerunek późniejszy, to raczej byś pomyślał, że to ja byłem tamten drugi, a
0: trochę
1: nie
0: tak.
1: Ja. No właśnie, bo taki w okularkach był ten główny, a nie, ja wtedy jeszcze nie nosiłem okularków, taki byłem bardziej niegrzeczny jacuś. Znaczy, taki pozostałem, tylko okulary zacząłem nosić, to tak trochę ugrzeczniło. No i wiesz, i tym tropem idąc, wiem, że moi rodzice współpracowali wcześniej przy jakichś tam produkcjach filmowych z Wojciechem Fifkiem, no i trafiłem do filmu.
0: A jak wyglądało samo to dzieciństwo i to dorastanie właśnie w tym domu filmowym, domu przepełnionym, jak mniemam, kulturą?
1: Słuchaj, dom był bardziej teatralny, bo ja raczej kojarzę moich rodziców jako aktorów teatralnych i estradowych. Film to był taki, powiedzmy, dodatek, tak. Prawda? Mało gwiazdorski. Natomiast no, w domu był taki sam teatr jak w teatrze. Generalnie to było wszystko przenoszone do domu. Ja się wychowywałem na zapleczu teatru, można powiedzieć, przez całe życie. Poza tym jeździłem z rodzicami od małego, z tak zwanym wesołym autobusem. To był taki program kabaretowy Radia Łódź. W latach 70-tych, 80-tych, jeszcze za czasów głębokiej komuny. No i tam ta grupa dzieci aktorskich, muzycznych, realizatorskich, wiadomo, że w tym autokarze gdzieś tam swoje miejsce zawsze znalazło i nas tam było kilkoro i tak się bawiliśmy razem z tym autobusem przez całe dzieciństwo.
0: I to wtedy udało się już w tobie zaszczepić tę miłość do sztuki, do kultury, może nie tej wyższej, bo oczywiście do zespołu ich troje sobie jeszcze przejdziemy. Ale no bo wiemy, że teatr ma swój specyficzny klimat, ma swój specyficzny zapach, no to rzeczywiście może być takie miejsce, które no potrafi zaczarować.
1: Wiesz, powiem ci szczerze, ja miałem na tyle dosyć tej atmosfery teatru, że chciałem pójść w zupełnie inną stronę, tak naprawdę. Ja byłem w szkole muzycznej, kończyłem szkołę muzyczną, ale ja sobie wymarzyłem, że ja zostanę elektronikiem i inżynierem elektronikiem. Aha. Takie było moje marzenie dzieciństwa. I jak kończyłem podstawówkę muzyczną, powiedziałem, że ja już tego nie chcę robić, ja chcę to wszystko rzucić. Ja chcę iść do technikum elektronicznego, bo to jest moja wizja przyszłości, na co rodzice powiedzieli absolutnie nie. To tam dziadek artysta, rodzice artysta, to będziesz elektryk tam. I powiedzieli absolutnie nie. No i tak skończyłem jako artysta, ale 5 lat temu miałem taką wizję, jak się nudziło artystom w czasach pandemii, tak, że złożyłem papiery na Politechnikę Łódzką, na Wydział Elektrotechniki. No i wyobraź sobie, że mnie kurde przyjęli.
0: Do tego oczywiście tematu przejdziemy, no bo przez lata... No.
1: W związku z powyższym, wiesz, to wróciło, te takie właśnie, ta chęć bycia inżynierem. No słuchaj, swego czasu Kuba Wojewódzki na wywiadzie powiedział, słuchaj Jacek, wiesz co, ale ty tak, powiem ci szczerze, ty nie wyglądasz na takiego rock'n'rollowca, ty wyglądasz naprawdę na takiego studenta z lutownicą. Wiesz co, że ja się wcale tak bardzo się nie pomyliłeś w tym, co mówisz. Tak, no taka jest prawda, ja się tak czuję.
0: Jak się oko przymruży, no to rzeczywiście. No. To coś w tym może być.
1: Pamiętam, jak jeszcze Andrzej Puczyński, szef Universal Music Polska, w czasach, kiedy sprzedawaliśmy największe ilości płyt, tak mówimy, Jacek, ja pierwszy raz w życiu widzę kompozytora, który sprzedał ponad 2 miliony płyt i sam sobie lutuje kable w stronę.
0: Takie hobby. Jednoosobowa armia.
2: Czas na chwilę przerwy, ale nie odchodzi. Chodźcie za daleko. Do rozmowy z Jackiem Łągwą w programie Co u nich słychać wrócimy już za chwilę.
3: RMF 24.

0: To jest radio RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z wyjątkowym gościem, Jackiem Łągwą, współzałożycielem zespołu Ich Troje. Czas dowiedzieć się, jak nasz gość poznał się z Michałem Wiśniewskim.
1: Wszystko szło dobrze do momentu, aż pan Jacek spotyka na swojej drodze Michała Wiśniewskiego.
2: No tak.
1: Na początku lat 90.
2: Dokładnie. Michała Wiśniewskiego spotkałem w 95 roku.
1: Jacek, czym cię ujął Michał Wiśniewski?
2: Wiesz co? Właściwie to nie wiem, czy... Znaczy ujął już później.
1: Aha, okay.
2: Mówisz teraz o pierwszym spotkaniu, czy później...
1: No wyjdźmy faktycznie, bo tak chronologicznie sobie troszeczkę skaczemy. Wyjdźmy od tego pierwszego spotkania. Widzisz
2: pierwsze
1: Michała
2: Wiśniewskiego. Ja byłem taki trochę niepewny tego spotkania i tego człowieka. Zresztą tak mnie też uprzedził Paweł Marciniak. Nie, to Michał Marciniak. Już nie pamiętam, który jest...
1: To już wiem. Tak. Pozdrawiam.
2: Któryś z braci Marciniaków.
1: Na pewno nie Szymon.
2: Chyba Paweł Marciniak. Uprzedził mnie, ponieważ to on dostał zlecenie od Michała, który wówczas nie był w ogóle w żaden sposób związany z branżą muzyczną, ale jako biznesmen miał taką wizję, że chciał zrealizować swoje urodziny w Teatrze Muzycznym w Łodzi i tam miała powstać wiązanka muzykalowa, no i ktoś musiał się tą stroną muzyczną zająć, zrobić aranżację, poprowadzić muzyków i tak dalej, i tak dalej. No a Michał zawsze mierzył jak najwyżej, wówczas na najwyższej półce był zespół Various Max, no to się zgłosił do tegoż zespołu. No Paweł nie miał na to czasu, miał po prostu generalnie rzecz biorąc to gdzieś, mówiąc ładnie i kolokwialnie. Michał się zapytał, czy zna kogoś sensownego, kto mógłby to zrobić. No i polecił mnie. No i zadzwonił do mnie Paweł lub Michał, bo też to ustaliliśmy, czy nie pamiętam.
1: Pan Marciniak.
2: Tak. No i powiedział, słuchaj Jacek, wiesz co, jest taki klient tutaj, no nie wiem, coś tam chce zapłacić, coś tam chce zrobić, ale jest jakiś taki dziwny, ma taką wizytówkę jak kartę kredytową z plastiku, ze zdjęciem, wiesz, w tamtych czasach to były sensacje, nie?
1: A zostało to w pamięci, gdzieś ta wizytówka
2: tak,
1: jest?
2: Tak, znaczy wiesz co, gdzieś tam może ją mam jeszcze w jakichś tam szpargałach, chociaż nie sądzę. I tak mnie ostrzegł, mówię, ale wiesz, tak uważaj, bo on jakiś taki dziwny w rozmowie, tak choroba, nie wiadomo kto to taki. Nie? Dobra, ja z takim nastawieniem pojechałem i tak się spotkaliśmy z Michałem. On też zresztą to pierwsze wrażenie miał dosyć mocno dziwne, jak się spotkaliśmy. I ja wtedy pamiętam po tym pierwszym spotkaniu, to zaobserwowałem, że tak, po pierwsze człowiek kompletnie nie ma zielonego pojęcia o branży, o tym, co się w tej branży dzieje. W związku z powyższym wszyscy, a on się uwielbiał otaczać zawsze dużą ilością ludzi i wszyscy ci ludzie próbują go w jakiś sposób wykorzystać. No to dobra, no to w sumie to trzeba się podłączyć
1: do tego pociągu, tak?
2: Do tej grupy też, no nie? Ale trzeba było wyeliminować konkurencję. No i wiesz, od słowa do słowa, prawda, do tego musicalu w sumie nie doszło. Potem Michał pojechał do Bangkoku na urlop i przywiózł koncepcję karaoke.
1: A przepraszam, jak to do Bangkoku na urlop? To on już wtedy był, przepraszam, gościem dzianym?
2: Tak. No, on był tam prezesował w jakiejś firmie produkującej zresztą te karty kredytowe, dlatego ta wizytówka w formie karty. I z tego Bangkoku przywiózł pomysł do Polski, który był absolutnie nowy wtedy w tym kraju, pomysł na klub karaoke. I teraz wracając do twojego pytania, czym Michał Wiśniewski mnie ujął, to jako wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w roli może nie tyle wokalisty, showmana. Jak zobaczyłem, w jaki sposób, on już nie mówię śpiewa, bo to wtedy to jeszcze było trudno powiedzieć o tym, że on śpiewał, ale w jaki sposób on działa na ludzi, na publiczność, na tych, znaczy to nie była publiczność, tylko na tych gości, którzy są zebrani przy stolikach, mówię, kurczę blade. To jest potencjał, który trzeba po prostu tylko i wyłącznie ukształtować i nadać mu kierunek i samograj po prostu. Człowiek z taką charyzmą to musi w tej branży się sprawdzić. No i okazało się, że się nie pomyliłem.
1: Otóż to, urodzony frontman.
2: Tak, no wiesz, starły się dwa talenty, prawda? Michał talent do wzięcia tak naprawdę publiczności w garść, bo to jest strasznie ważne. Potrafić, on praktycznie ze wszystkim potrafi się przerzucić przez rampę, to jest takie powiedzenie branżowe, i tą publiczność naprawdę ogarnąć. To jest bezcenne. No i z drugiej strony człowiek, który potrafił tą produkcję wykonać od początku, od podstaw, prawda, żeby tenże drugi człowiek miał co śpiewać.
0: Jacek Łągwa i jego opowieść o człowieku orkiestrze, Michale Wiśniewskim. A to jest program Co u nich słychać w radiu RMF24. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Bądźcie blisko. Radio RMF.

0: To jest program Co u nich słychać i wyjątkowa rozmowa z Jackiem Łągwą. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Pozostajemy przy temacie zespołu Ich Troje.
1: Ale zastanawiałeś się, Jacek, co by było, gdyby te wasze ścieżki się nie zeszły te kilkadziesiąt lat temu? No bo to było wykształcenie muzyczne, to było tworzenie muzyki, myślę tutaj oczywiście o tobie, do spektakli teatralnych. No to też się wszystko dobrze zapowiadało.
2: Tak, nie, w sumie ja sporo rzeczy robiłem w branży w tamtym czasie. Ten to nie wspomniany było tak, że ja siedziałem na tyłku i nie robiłem nic. No. Współpraca akurat z Verus Max po pierwszych dwóch płytach się zakończyła tam jakimś tam drobnym nieporozumieniem z Robertem Janssonem. Już nawet nie pamiętam, o co poszło, ale nieistotne. W każdym razie rozstaliśmy się już przed wielkim sukcesem. Mm-hmm. Można powiedzieć, że pójdź sobie w brodę, ale może niekoniecznie, może tak właśnie miało być pisane. Wcześniej jeszcze pracowaliśmy w zespole The Tamerlane z Markiem Sośnickim. Zespół, który być może powstał dużo za wcześnie w tym kraju i robił muzykę, która absolutnie w tamtym czasie była zbyt skomplikowana, nowatorska, w języku angielskim prezentowana, co już zupełnie się nie sprawdzało. Ale to był też kawał fajnej, solidnej, dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, można było dokończyć, ale było to spore doświadczenie. Dużo robiłem na zlecenie dla łódzkich naszych wykonawców, czyli dla Bogusia Meca, dla Krystyny Giżowskiej, takich aranżacji na zlecenie. No i muzyka do filmów, do reklam też, no właśnie, wtedy branża reklamowa kiełkowała, jeszcze nie przeniosła się w całości do Warszawy, funkcjonowały te agencje reklamowe jeszcze w Łodzi, jeszcze łódzka wytwórnia filmowa i łódzka wytwórnia filmów dokumentalnych również działała, więc w ramach tej wytwórni działałem. Wtedy też nawiązałem współpracę z Michałem Zabłockim, który w tamtych czasach był jeszcze nieznany może jako tekściarz, prawda? Tak. Tylko w tamtych czasach bardziej był znany jako reżyser filmowy. On kończył oprócz polonistyki również łódzką filmówkę na Wydziale Reżyserii. Ja robiłem dla niego muzykę do dwóch jego filmów, jeszcze szkolnych etiud filmowych, a potem współpracowałem przy wielu reklamach, bo w tej branży krążyliśmy. No i do tej pory tak naprawdę z Michałem Zabłockim mamy bardzo dobry kontakt. Co jakiś czas jakąś piosenkę wspólnie produkujemy. Więc tego wszystkiego było sporo i w dalszym ciągu też sporo się dzieje poza zespołem Ich Troje. To nie jest tak, że prawda...
1: Chyba się zastanawiałem się nad tym, czy to jest ta łatka, która być może i przez lata pozbawiała cię
2: zupełnie
1: niektórych propozycji.
2: Inny temat, że łatka oczywiście jest. Ale to jest jakby zupełnie nowy wątek, prawda, który możemy sobie poprowadzić niezależnie. Kończąc tamten temat, tego naszego początku i wracając do pytania, które było wyjściem, bo żeśmy tutaj zdygresowali bardzo poważnie, To właśnie wrażenie, które na mnie zrobił Michał, to było to, w jaki sposób ogarnął publiczność. I od tego się wszystko zaczęło. Od tego się, można powiedzieć, zaczęło Ich Troje. Sam pomysł, zamysł, który kiełkował w obu głowach równolegle. I tak od słowa do słowa, któregoś razu przy kolejnej szklaneczce soku pomarańczowego, powiedzmy wyłącznie, absolutnie bezalkoholowego.
1: Oczywiście.
2: Tak. Doszliśmy do wniosku, że fajnie by było może założyć zespół, ale ponieważ żaden z nas nie poczuwał się do bycia wokalistą, wbrew pozorom, prawda, ani Michał Wiśniewski, co mógłbyś być zaskoczony dzisiaj, prawda, ani tym bardziej Jacek Łągwa, gdzie ja w ogóle się nie pchałem za mikrofon. Dajcie mi święty spokój, już tą pierwsze dwie płyty zespołu Ich Troje, to ja się tam wokalnie udzielam sporadycznie. Mhm. Potem zostałem powołany do służby przez Katarzynę Kanclerz, szefową promocji w Uniwersale.
1: Swoją drogą zastanawiałem się, co się dzieje z panią Kanclerz.
2: Ja też, tak, właśnie. Tak, to mamy dokładnie
1: pozdrawiamy.
2: Same. Pozdrawiamy jak najbardziej. Miło wspominamy i pozdrawiamy.
1: Podejrzewam.
2: No. I była taka sytuacja, że był taki koncepcja, jak ten zespół dalej pchać. Myśmy zmienili wytwórnię z Koch International na wtedy jeszcze Polygram, a później już Uniwersal, ale to już była ta sama wytwórnia. No i padł wtedy taki pomysł, Jacek, ale ty śpiewasz, prawda? Kończyłeś również wydział wokalny. No mówię, no tak, kończyłem. No to ty, to Ich Troje, to wszyscy troje macie śpiewać. Ja nie. Jedyny argument był taki, nie będziesz musiał klawisza targać ze sobą. Mówię, przekonanie.
1: Ale Jacek, nie wierzę, że nigdy w tobie nie było takich inklinacji, że masz z jednej strony najbardziej... najfajniejszą fuchę świata, wszystko, co idzie złe, to przeważnie spada na pana Michała. Jakieś skandale, dramaty i tak dalej, a człowiek z tylnego siedzenia, ta szara eminencja wspomniana.
2: Ale powiem ci, właśnie to mi bardzo pasowało. Ja nigdy nie miałem ciśnienia na szkło.
1: Nie wierzę.
2: Naprawdę. No ty no zobacz, po tylu latach...
1: Ale oko taki... przymrużę, no to, to wiesz, no frontman urodzony też tutaj siedzi ze mną. No.
2: może dojrzewam powoli, słuchaj. Wiesz, jak patrzę na swoje zdjęcia sprzed 30 lat, zresztą no, inna kwestia, że do 30 roku życia to mnie o dowód osobisty prosił, jak chciałem kupić papierosy czy piwo. Bo tak wyglądałem generalnie, rzecz biorąc, jak własne dziecko. Zresztą moja córka ma podobny problem. Ma 25 lat i też nie chcę nic sprzedać.
1: A to może akurat dobrze.
2: Może tak, prawda? To jest chyba rodzinne, bo moi rodzice też byli długo młodzi. I w każdym bądź razie nie miałem czegoś takiego, że ja się pchałem. Bo inaczej, nie ścigam się. Myśmy mieli na przykład ten problem w zespole, jak wokalistką była Magda, że tam ona też była w porządku, natomiast miała tendencję czasami do próbowania ścigania się na scenie z Michałem, co jest absolutnie niewskazane. Na każdej scenie, jakiejkolwiek sceny byś nie wziął pod uwagę, to frontend powinien być zawsze jeden. Nawet jak jest kilka twarzy numer jeden, to pośród tych twarzy numer jeden, to no, musi się wykształcić tak zwana twarz alfa z tych numerów jeden, która będzie prowadzącą. No to nie da się inaczej. Tak jak w samochodzie jest jeden kierowca, jak wsadził do samochodu dwie kierownice i do każdego koła miał oddzielną, to auto nie pojedzie.
1: Mało tego, ale mamy często tego pasażera, no, który sugeruje, jak powinniśmy jeździć.
2: A to ja mam sposób, to jak chcesz wysiąść?
1: Widzicie, ta ingerencja nie ogranicza się wyłącznie, wiesz, do przestawiania stacji radiowych, tylko jednak sugeruje, że przyspiesz tu, zwolnij, jak jedziesz i tak dalej.
2: Sugestia jest bardzo prosta. Proszę bardzo, tylko otwarty, zatrzymujemy się. Do widzenia.
0: Jacek Łągwa i jego sposób na poradzenie sobie z problematycznymi pasażerami. Do rozmowy z naszym gościem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko. Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: po reklamie.
1: Pełna na zegarach, a to oznacza jedno, zawsze o pełnej. W RMF FM mamy dla was kolejne fakty.
2: A zaprasza na nie Mateusz Bożek. Kierowcem. Zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. W wypadku motocykla jedna osoba została ranna. W Jarosławiu rusza Marsz Milczenia. To odpowiedź na czwartkową tragedię, do której doszło w opactwie benedyktynek. W faktach zajrzymy też do Gdyni. Za pół godziny początek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Opolskiem, w miejscowości Krzywizna Sarnów, na odcinku Kluczbork-Kępno. Motocykl przewrócił się na jezdni, po czym stanął w płomieniach. Ratownicy są już na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. W podkarpackim Jarosławiu zaczyna się właśnie Marsz Milczenia po tragedii, która wydarzyła się w tutejszym opactwie. W czwartek rano 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Napastnik przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy. W zgromadzeniu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga. Co się teraz dzieje na miejscu?
3: Na rynku gromadzi się coraz więcej osób. Niektórzy przyszli z flagami, niektórzy z kwiatami, ze zniczami. Mówią, że chcą wyrazić swój ból.
4: Co chcemy wyrazić? Nasz ból. I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
5: Takie wsparcie duchowe jest bardzo potrzebne, bo nie wiadomo, jak to się wszystko skończy.
3: Zgromadzenie przebiega spokojnie. Z Jarosławia Dominik Smaga.
0: Festiwal filmowy w Gdyni. W faktach RMF FM.
2: Za pół godziny w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest na niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj, Kasiu.
6: Dobry wieczór.
2: Co teraz dzieje się na miejscu w tych ostatnich już minutach przed galą?
6: Po czerwonym dywanie przechodzą ostatnie ekipy filmów konkursowych, ale też goście, przyjaciele festiwalu. Weronika Rosati, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn. Wypatrzyłam też Pawła Pawlikowskiego i ekipę filmu Ojczyzna. To jest faworyt tegoroczny. Ale byli też Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Maria Dębska. Przez ostatni tydzień tu w Gdyni oglądaliśmy konkursowe filmy, spieraliśmy się o nie, a dziś dowiemy się, komu jury, któremu w tym roku przewodniczy reżyser Krzysztof Zanussi, przyzna nagrody, w tym Złote Lwy. Ten taki najbardziej gorący tytuł poznamy pewnie około 22:00. Sprzed Teatru Muzycznego w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A z naszą dziennikarką będziemy się jeszcze łączyć w wieczornych faktach. W Toruniu ruszają ostatnie w sezonie zawody żużlowego Grand Prix. Szansę na historyczny sukces ma Bartosz Zmarzlik, który dzięki świetnemu występowi kilka godzin temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jeśli nie odda go już do końca zawodów, po raz siódmy w karierze zostanie indywidualnym mistrzem świata. A tego nie dokonał jeszcze żaden żużlowiec. Sukcesu życzą mu oczywiście polscy kibice.
7: Bartosz, jesteśmy z tobą!
8: Trzymamy kciuki!
9: Masz radę.
7: Kilka słów dla Bartka Zmarzlika przed walką o Mistrzostwo Świata.
10: Po prostu pokaż, że wygrasz to sportowo i nie licz na to, że inni ci próbują kłody pod nogi podkładać.
2: A za chwilę fakty sportowe, w których połączymy się z Motoareną Toruń, gdzie jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Dobry wieczór, zaczynamy od Torunia, gdzie rozpoczyna się właśnie ostatnia runda żużlowej Grand Prix. Najbliżej tytułu Bartosz Zmarzlik, który dzięki dobrej jeździe w sprincie znów prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Rywalizację z trybun Moto Areny śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
13: Dobry wieczór.
12: Trybuny bardziej za Bartoszem Zmarzlikiem, czy jeżdżącym w barwach Apatora, wiceliderem klasyfikacji Robertem Lambertem?
13: No dobre pytanie, oczywiście tutaj na pewno wielu kibiców myśli sobie tak, no jeśli nie Bartosz Zmarzlik, chociaż najlepiej, żeby Bartek Zmarzlik, no to wtedy ewentualnie Robert Lambert. Już wystartowały te zawody, niestety wystartowały bardzo nieszczęśliwie. Dwóch żużlowców w pierwszym biegu zaliczyło upadek, między innymi Kacper Woryna. Teraz udzielana jest interwencja medyczna, chyba nic poważnego na szczęście się nie stało, ale chwilowo zawody wstrzymane. Kibice wstają z miejsc, biją brawo, bo bo Kacper Woryna wstaje, o własnych siłach schodzi. Zatem czekamy na kolejne biegi i na wielkie emocje tutaj w Toruniu. Z Moto Areny Cezary Dziwisze.
12: A my z Torunia przenosimy się do Mediolanu, bo Finowie zostali sensacyjnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. W hali w Mediolanie jest nasz specjalny wysłannik na turniej Patryk Serwański, z którym się teraz łączymy. Finowie wygrali bez straty seta, ale długo męczyli się w ostatniej partii, by postawić kropkę na D.
8: No, wykorzystali dopiero czwartą piłkę meczową. Po tym decydującym punkcie, no, ogromna radość, wzruszenie. No, to jest naprawdę ogromna sensacja. Jedna z największych w siatkówce od wielu lat. Finowie po raz pierwszy stają na podium Mistrzostw Europy. Piękna historia drużyny, na którą chyba tak naprawdę nikt nie stawiał. Zwycięstwa nad Słowenią 3-0, choć na parkiecie brakowało kontuzjowanego podstawowego rozgrywającego. Mediolan, Patryk Serwański.
12: A na koniec jeszcze tenis. Maja Chwalińska na półfinale zakończyła turniej w Singapurze. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 6-1, 4-6, 2-6.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado. Tu Radio RMF 24.
9: Słuchacie radia RMF 24 w ten jesienny, sobotni wieczór. Kłania się ponownie Kuba Śliwiński, a to jest program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze spotkanie ze współzałożycielem zespołu Ich Troje, Jackiem Łągwą. Zapraszamy do spędzenia kolejnej godziny w naszym towarzystwie.

0: sobotni wieczór w radiu RMF24 i program Co u nich słychać. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Jackiem Łągwą, muzykiem znanym z zespołu Ich Troje. I ponownie wracamy także do przyszłości. Rozmawiamy o tym, jak osiągnąć sukces na Eurowizji.
1: Przy okazji tego roku 2003 to była bardzo szeroka kampania, którą wy zorganizowaliście. No zjeździliście Europę wzdłuż i wszerz. Nie wydaje ci się, że teraz i w przypadku chociażby ostatnich naszych występów na Eurowizji, nie myślę nawet o pani Justynie Steczkowskiej, bo tam wydaje mi się, że to wszystko zagrało, ale ostatnio mieliśmy całkiem dobry utwór, no a zabrakło tego elementu promocyjnego. Nikt nigdy nie zwrócił się z pytaniem do Ich Troje, żeby no może trochę tego właśnie know-how sprzedać? Jak to się
2: Sądzę, że do Michała się wielokrotnie ludzie zwracali z takimi pytaniami, natomiast tutaj ciężko jest komuś coś doradzić, ponieważ każdy wykonawca jest inny i potrzebuje zupełnie innego know-how. Eurowizja sama w sobie jest czymś, co się rządzi specyficznymi prawami. To nie jest typowy festiwal, to nie jest typowy konkurs. Nie możemy tego absolutnie porównać chociażby do festiwalu w Opolu, który jest festiwalem piosenki. Tam rzeczywiście możemy powiedzieć, że głosujemy na piosenkę, głosujemy na zespół, głosujemy na wykonawcę. W bardzo dużym stopniu festiwal Eurowizji jest festiwalem upolitycznionym. I bardzo często jest tak, że to, co się dzieje w Europie czy na świecie, ma dokładnie odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na scenie, na kogo głosujemy i kto ten festiwal wygrywa. Takim chociażby prostym przykładem jest, pamiętam, jak wybuchła wojna w Ukrainie i był festiwal w Eurowizji. No dobra, to już wiemy, kto będzie miał pierwsze miejsce.
1: No tam u Buchmacherów Ukraina nie stała tam jakoś, no mało płacili.
2: To było oczywiste, prawda? No zresztą protesty typu i bojkotujemy jakiś kraj, bo coś tam się dzieje złego, prawda? Albo gloryfikujemy jakiś kraj, bo coś się dzieje dobrego. I teraz w naszym przypadku uważam, że rewelacyjnym pomysłem promocyjnym było po pierwsze piosenka mówiąca o wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli to Keine Grenzen, zaśpiewana w trzech kluczowych językach i o ile Niemcy się zachowali bardzo elegancko i pięknie i dali nam 10 punktów, o tyle Rosjanie nas po prostu zupełnie zlali w temacie. To jest inna kwestia. Natomiast to podziałało na pewno. Utwór był odbierany w tym momencie jako międzynarodowy, co było bardzo fajne dla festiwalu Eurowizji, tak. No bo był rzeczywiście czymś wspólnym. Być może gdybyśmy byli nieco lepsi, to byśmy może zajęli wyższą pozycję, ale promocyjnie i produkcyjnie to było duże osiągnięcie, uważam, jeśli chodzi o wypromowanie tego produktu, jakim był zespół na festiwalu Eurowizji. I ta zbieżność właśnie pomysłu, piosenki i tych wszystkich innych faktów i tego również, że odwiedziliśmy praktycznie wszystkie stolice europejskie w tamtym czasie, to pozwoliła na to, że ludzie zapoznali się z koncepcją, bo to nie wiesz, nie było tylko wejście i wykonanie piosenki, tak. Ale również rozmowy. Więc ludzie zapoznali się z koncepcją utworu i z tym, czemu on ma służyć, co ma promować ten utwór. Że nie jest to piosenka, ha, jak się masz, kochanie, prawda, super, fajnie.
1: Z całym szacunkiem dla piosenki.
2: Nie chcę coś złego, prawda, ale rozumiesz, że to jest to piosenka z pewnym podtekstem. I to zaowocowało tym, że zaszliśmy moim zdaniem dość wysoko, jak na grupę z Polski.
1: Siódme?
2: Siódme miejsce, tak, grupę z Polski. I nie ukrywam, że grupę, która wokalnie nie pokazywała jako wokaliści, żadne z nas, z całym szacunkiem oczywiście tutaj najbardziej dla Justyny Majkowskiej, która świetnie śpiewa, ale nie mieliśmy głosów porównywalnych chociażby z głosami Edyty Górniak. To chyba jest oczywiste, prawda? Że nikt tutaj by nawet nie śmiał, wiesz, próbować konkurować. To zaszliśmy bardzo wysoko, nie podpierając z tego jakimś takim specjalnym warsztatem wokalnym. Reasumując tą Eurowizję, wiele się w ogóle zmieniło z biegiem czasu na tych festiwalach Eurowizji. Ja uważam, że dużym błędem zespołu Ich Troje było ponowne pojechanie na Eurowizję. Ja byłem temu przeciwny. No ale to się Michał jakby wtedy tutaj uparł, że on chce jeszcze raz spróbować, może zajdziemy wyżej. No skończyło się jak się skończyło, to szkoda komentować. Mogę tylko powiedzieć, nie znoszę mieć racji.
1: No to skoro przy tych wątkach promocyjnych jesteśmy, Jacek, czy przez lata zdarzały się takie pomysły, gdzie ty mówiłeś absolutnie nie. Mówiłeś kategoryczne weto, gdzie na przykład przychodził pan Michał i mówił, zróbmy to, zróbmy tak. A ty mówisz, nie no Michał, no, przepraszam.
2: No pewnie. Takim najlepszym chyba i najbardziej koronnym przykładem trzykrotnego weta jest piosenka Powie. Która była moim wetem na płycie numer 1, numer 2 i numer 3. I dopiero przekonał nas Maciek Durczak, nasz menadżer, który do nas dołączył po płycie numer 3 bodajże, albo jakoś tak już ona była gotowa, więc nie miał wpływu na wcześniejsze materiały. I przesłuchując tam całą masę różnych utworów z szuflady i tak dalej, stwierdził, że wiesz co, ale wrzućmy jeszcze to, bo to może być ciekawe. Nie, dobra. Niech pójdzie. No. I tak poszło. Więc to jest taki chyba koronny przykład weta i tego, że twórca jako taki nigdy nie powinien wybierać sam sobie singla, sam sobie wybierać rodzaju promocji, bo może być w dużym błędzie. Nie mówię, że zawsze, bo czasami się może to sprawdzić. No ale ja wiem, że ja popełniłem na przykład osobiście ten błąd promocyjny, promując swoją jak dotąd jedyną i pierwszą płytę solową, gdzie wybrałem utwór, który się kompletnie na singiel nie nadawał. Ja miałem co do niego jakąś tam filozofię gdzieś tam podwodną zrobioną, która się kompletnie nie przełożyła na to, że ludzie to odebrali. Więc to spojrzenie z zewnątrz, uważam, produkcyjne na muzykę jest niezwykle istotne.
0: Tu stawiamy kropkę, ale to jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania. Do rozmowy z Jackiem Łągwą wrócimy już za chwilę.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Sobotni program Co u nich słychać? Z tej strony niezmiennie Kuba Ślibiński oraz mój znakomity gość Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kontynuujemy nasze spotkanie, przeszłość zostawiamy za sobą i teraz porozmawiamy o przyszłości, a konkretnie o solowej działalności naszego gościa.
1: Dlaczego skończyłeś tę swoją solową przygodę? Mam nadzieję, że nie skończyłeś,
2: tylko na tej
1: jednej płycie i o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo ta płyta to był rok bodajże...
2: 2009.
1: Dokładnie tak. Była przyjęta chłodno, ciepło. W każdym razie zarzucano, że to jest trochę Ich Troje, tylko że bez Michała Wiśniewskiego.
2: Dokładnie był taki zarzut.
1: A zazwyczaj, przepraszam, ale te solowe nagrania to są takim wytrychem, żeby artysta mógł pokazać to, czego na co dzień w zespole nie może.
2: Tu było bardzo trudno coś takiego zrobić, ponieważ ja wszystkie wcześniejsze produkcje zespołu wychodziły spod mojego pióra i były całkowicie produkcją od A do Z moją. Począwszy od kompozycji, później aranżacja, praca z muzykami, realizacja w studio, realizacja nagrania. Mastering robiła Julita Emmenwulf zwykle, więc na masteringu się pojawiała osoba trzecia, ale tak to ja byłem sam od samego początku do końca, więc trudno było mi się oderwać od tego na tyle, żeby ta płyta solowa była absolutnie inna. Mało tego, moim błędem było moje własne osobiste lenistwo, które zaowocowało tym, że ja na tej płycie umieściłem parę utworów, które nie znalazły się na płytach Ich Trojowych.
1: Odrzuty sobie pan wykorzystałeś, panie Łomba,
2: które mnie się bardzo podobały. I to jest znowu dygresja do tego, co powiedziałem wcześniej. Brak spojrzenia producenckiego z zewnątrz. Ja byłem zachwycony pewnymi utworami. Jezu, to jest wiesz jak to jest. Ja pierdykam, stworzyłem dzieło sztuki w ogóle. Łup i ładujesz to na płytę. Mało tego, jak słucham tego po latach, to niektóre utwory za wolno, albo na przykład za nisko, albo za wysoko, coś w nich, zrobiłbym to inaczej. Zresztą kto wie, czy nie zrobię takiej dygresji, że ja sobie ją w ogóle wyprodukuję od początku. Jeszcze raz.
1: Remaster, tak?
2: Nie remaster. Reprodukcja. Od zera. Zagrane od nowa wszystko i troszeczkę inaczej.
1: Czyli cały czas czujesz potencjał w tych utworach, które tam się znalazły.
2: Tak, jestem takim typem wiernoty, że jak już się przypnę, to ciężko się ode mnie oderwać.
1: Ale wspominałeś, że coś być może się szykuje, że to nie jest to na pewno twoje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o solowe nagrania.
2: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że mam bardzo dużo sygnałów od chociażby fanów naszych zespołowych. Jacek, a ten rozdział trzeci to kiedyś będzie? Ja mówię, a drugi? Był drugi faktycznie. Tak szumnie został nazwany. To był ten moment, kiedy się znowu zespół rozwiązał, prawda? Stąd ta moja dygresja solowa. Michał tam wtedy też, pamiętam, to nie była, która to była z jego płyt solowych, bo on tam dużo wcześniej te solowe płyty swoje wydawał. Tam było spoko pierwsze, drugie, trzecie. Wtedy to jeszcze nie był Nierdzewny, jeszcze nie Filiżanka, ale coś tam jeszcze było.
1: Staram się nadążyć.
2: Renia Pączkowska. Tych dygresji solowych Michała Wiśniewskiego, to było cały worek. W związku z powyższym stwierdziłem, skoro uzgodniliśmy chwilowo, bo to zawsze były chwilowe uzgodnienia z Michałem, chwilowo uzgodniliśmy, że zespół nie istnieje, to każdy sobie rzepkę skrobie. W związku z powyższym ja sobie też wyskrobałem.
1: Czyli, przepraszam, mam czekać na kolejny rozpad i trochę, żeby się doczekać solowej płyty. Czego życzyć?
2: Wiesz co, ja tym razem nie czekam, tym razem sobie robię swoje. Wiele rzeczy mam już zrobionych, tylko najgorsze jest to, że mam tak... i znowu dygresujemy, nie skończyliśmy tego tematu.
1: Prawda?
2: Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Generalnie rzecz biorąc, mam mnóstwo pomysłów i nie wiem, którego się złapać. Wiesz, jak to jest, że siedzisz w restauracji z menu i chciałbyś, wszystko, a nie wszystko ci się zmieści, nie dasz rady.
1: I nie jesteś Magdą Gessler,
2: jeszcze byś chciał deser na koniec. I to nie tak, że zjesz, tylko kawałeczek tego schabowego. Nie, ty chcesz go pierniczyć do końca. Ja mam dokładnie ten problem. Mam kilka pomysłów na swoje bieżące produkcje. Oczywiście nie da rady zrobić wszystkich naraz, bo człowiek nie jest automatem, chociaż w dzisiejszych czasach to jest, możesz zrobić płytę w 15 minut, to jest inna kwestia i oddzielny temat rozmowy. Tak. Natomiast chcę, mam taki plan, mam kilka pomysłów i nie wiem tak naprawdę, który z nich w pierwszej kolejności wyciągnąć. Myślę, i to mogę sprzedać od razu w tej chwili, że najbardziej prawdopodobnym pomysłem jest znowuż wyciągnięcie z szuflady, ale utworów, które nigdy nie zaistniały, ponieważ ja, jak miałem 15 lat, zacząłem pisać w ogóle, jak mniej więcej miałem 14-15 lat. Wiesz, ten okres burzy naporów, prawda, wtedy, Krzywka tutaj dotąd i Republika na tapecie. Grzesiu Ciechowski, mój idol z tamtych czasów, i ja miałem takiego przyjaciela Konrada Blachowskiego w tamtych czasach i myśmy mieli taki challenge, wtedy jeszcze nie było internetu ani nie, ale myśmy mieli swój osobisty challenge i na magnetofonik Kasprzak każdy miał na pianinku i każdy po powrocie ze szkoły jakiś utwór pisał i komponował. No i ja odnalazłem tych utworów parę z tamtego czasu, naście, kilkadziesiąt nawet można powiedzieć, zresztą wiele z nich na tych płytach ich trojowych zaistniało. Może mniej znanych, chociaż nie, no Prawo to z pierwszej płyty, utwór dość znany, to tak, też utwór napisany przeze mnie w wieku lat tam 15. Walizka, Prawo to akurat później Michał dopasował do tego tekst wierszy Pawlikowskiej Jasnorzeckiej, ale na przykład Walizka to był utwór z moim tekstem, bo teksty też popełniałem w tamtych czasach, też napisany w wieku lat 14, który się znalazł na pierwszej płycie. Utwór pod tytułem Razem, a jednak osobno z płyty numer 4, to był utwór z epoki liceum, który wtedy był utworem instrumentalnym, miał szumny tytuł For N, bo ja byłem zakochany w Annie pewnej, no i to była taka pieśń, którą
1: pozdrawiamy panią Annę.
2: Tak jest, tak właśnie. No, życie się potoczyło inaczej, prawda? Pani Anna znalazła sobie inną drogę życiową, również, ale to jest dygresja, prawda? W związku z powyższym, wiesz, taki mam pomysł, żeby właśnie przedstawić te utwory nastoletnie.
0: Życzymy, aby te plany się ziściły. A teraz ponownie się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. To nie wszystko w naszym dzisiejszym programie. Jeszcze wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF 24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24 trwa program Co u nich słychać? Przed mikrofonami Kuba Śliwiński i Jacek Łągwa. Rozmawiamy o powrocie na studia, na które zdecydował się nasz gość.
1: Uczysz się, Jacku, na błędach, można powiedzieć, no bo już tak kończąc to nasze dzisiejsze...
2: Tak to pięknie powiedział, wiesz, no Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. No, no, w moim przypadku to jest prawda. Prawdziwe.
1: Ale pojawiły się te studia, pojawił się ten czas, no pandemii, który no nie dla wszystkich był tak owocnym czasem jak dla ciebie, no bo pojawiło się to zainteresowanie, które było już oczywiście pielęgnowane w latach dziecięcych, no a tutaj mogło się uwypuklić wreszcie.
2: Tak, czyli... i powiem ci, że wiesz, ja to potraktowałem jako dygresję, oczywiście jak zwykle ja miałem wielkie plany, że będę rozwijał te branże zawodowe i tak dalej, gdzie mi tutaj bardzo szybko sprowadził na ziemię wykładowca z Politechniki, wykładowca akurat z podstaw biznesu, który tak sunął sobie, usiadł kiedyś na boku i mówił: słuchaj, Jacek, ja ci powiem tak, ty tak naprawdę masz przerąbane, bo cokolwiek byś nie zrobił, to konkurencja zawsze w tej branży zniszczy cię jednym tematem. Pójdzie do twojego klienta i powie tak: panie Kubie, no buduje pan dom, prawda, na który wydaje pan 1,5 miliona złotych, tak. Bierze pan kredyt, będzie pan ten kredyt spłacał przez najbliższe 35 lat swojego życia. Naprawdę pan chce, żeby jedną z najważniejszych instalacji w tym domu robił muzyk zespołu Ich Troje? I mówi, żebyś, nie wiem, jakie miał papiery, jak był doskonały, jaki świetny, to konkurencja zawsze to wywlecze, że ty to jesteś, a to jest ten, wie pan, naprawdę chcecie, wiesz, i sam się zaczniesz zastanawiać, bo ja się nad tym też zacząłem zastanawiać, jakby mi ktoś tak zareklamował, mi choroba ciężka.
1: Nie bardzo.
2: No, kurczę, no lubię faceta, no jest profesjonalny, wszystko się zgadza, ale no choroba, no.
1: Ale no papier jest chyba, no, tak? Czy nie? No mogę robić jest, pomiary odbiorczy, instalacji elektrycznych, pomiary kontrolne.
2: Wszystko jest, tylko wiesz, no to zrobiłem sobie to jako hobby w swoim życiu. Nie mam zamiaru absolutnie nikomu odbierać chleba, robię to tylko i wyłącznie w ramach rodzinnych i znajomych. Którzy też mają mi serdecznie dosyć, niektórzy by zawsze ty, co impreza ty przychodzisz, się pyta, że masz aktualny przegląd instalacji.
1: Ja tak, wpadnij do mnie, może tak. Tam kontakty.
2: A to ja do was przyjadę, słuchajcie, zrobię wam ten protokół.
1: I tak musicie to zrobić.
2: Ale nikomu chleba nie staram się odbierać, oprócz tamtych najbliższej rodziny, prawda? Więc jestem bezpieczną konkurencją. Nie stanowię konkurencji na rynku elektrycznym i nie zamierzam stanowić. No, pozostaję w swoim zawodzie, a to jest moją taką dygresją, moim spełnieniem marzenia. Wiem, że to zaraziłem się do tych tematów od dwóch wujków, nieżyjącego wuja Alka, który był inżynierem elektrykiem, i drugiego wuja, inżyniera elektryka Bogdana, z którymi zawsze miałem mnóstwo tematów od dziecka właśnie elektrycznych, elektronicznych, i to tak pozostało.
1: No to na koniec posłużę się kolejnym cytatem, wywiad z WP.pl. Michał nauczył mnie jednego: nie dyskutować, bo jak się dyskutuje z dziennikarzami, to oni wygrywają, bo mają ciągłą pożywkę, a ty niczego nie zyskujesz. Mam nadzieję, Jacek, tak nieskromnie powiem, że cośkolwiek zyskałeś po tym naszym dzisiejszym spotkaniu.
2: Przynajmniej zyskałem miło spędzone półtorej, więcej chyba nawet, 2 godziny czasu i fantastycznie. A tak, żeby jeszcze domknąć ten ostatnie twoje zdanie o tych dziennikarzach, wiesz co, to się tyczy wyłącznie takich dziennikarzy, którzy dopytują się o tabloidowe historie.
1: To... No u nas też troszkę było.
2: Tamto.
1: No ale no wiesz, no rolki muszą się kręcić.
2: Ja wiem,
1: i tak
2: rozumiem.
1: Dalej. Ostatnio założyłem Instagrama.
2: Tak? Poważnie? No to zaraz coś musimy nakręcić tam.
1: Naprawdę? Kuba Śliwiński 2i na końcu. Przepraszam, pozwolę sobie na drobną reklamę. Ale nie, na razie mam żenującą liczbę obserwujących. Naprawdę, bo ile masz, Jacku? Przepraszam, bo ja teraz wszystko mierzę, wiesz.
2: Tam czeka moja żona, która jest również moim menadżerem i również osobą odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju media społecznościowe, do których ja się nie dotykam, bo ja się na tym, szczerze powiem, ja się do tym do końca nie znam. Wolę konsultować, co tam publikować, co nie. Zwłaszcza, że parę razy w życiu, jak jeszcze taki miałem swobodny dostęp, to...
1: Takie nocne dzwonienie, pisanie.
2: To nie wyszło mi na dobre, więc dostałem taki ban na wszelkiego rodzaju komunikatory dawno, dawno temu i się do tego przyzwyczaiłem, chociaż teraz mógłbym swobodnie kontrolować już sam siebie z tymi pisami, ale jest mi z tym dobrze, że ja tego nie muszę robić samemu.
1: A czy pani Karolina ma tam wolny slot, żebym taki jeszcze raczkujący instagramer
2: nie mógł
1: się tam podpiąć?
2: Nie wiem, o czym do mnie rozmawiasz i czy mnie nie obrażasz w tym momencie.
1: Absolutnie nie.
2: Więc ci nie odpowiem, ale...
1: Jacek Łągwa był razem z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ogromne dzięki, Jacek. Radio RMF 24.

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za chwilę godzina 20, czas na fakty RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zamordowanemu w ataku na żołnika w opactwie benedyktynek. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu. Chcą umowy, bo tak bardzo przegrywają, mówił prezydent USA. Już za godzinę wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy powalczą z Francją o złoto. Więcej w faktach sportowych. Przez Jarosław na Podkarpaciu przeszedł Marsz Ciszy poświęcony pamięci księdza zamordowanego w czwartek przez nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Mieszkańcy miasta zebrali się na rynku, żeby przejść przed świątynię, gdzie duchowny został zaatakowany przez 31-letniego obywatela Ukrainy, u którego lekarze stwierdzili ostrą psychozę.
2: To, co się stało, to tragedia. Boli nas to wszystkich.
3: Tak. Brak słów to jest, panie.
4: Co pan chce wyrazić tym marszem?
5: Nie traktować przede wszystkim innych obcokrajowców jako jakieś zagrożenie, bo tego typu szaleństwo to jest chyba przypisane indywidualnie.
6: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
7: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
1: W ataku ranne zostały też 4 inne osoby, w tym 2 księży. Sprawca został dzisiaj aresztowany przez sąd na 3 miesiące, a areszt będzie odbywał w szpitalu. Stan jego zdrowia nie pozwala na przesłuchanie.
8: Świat w faktach.
1: W kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło do spotkania szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Była to pierwsza rozmowa polityków z tych krajów od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spotkanie Johanna Wadefulfa z Siergiejem Ławrowem trwało nieco ponad 20 minut. Tematem rozmowy była oczywiście wojna w Ukrainie. Niemiecki minister zaapelował też, by Rosja zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne. W ostatnich miesiącach obie strony konfliktu atakują porty i statki, by sparaliżować transport morski. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, informuje dziennik Wall Street Journal. Teheran proponował ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie działań wojennych w ciągu tygodnia. Odrzucam ich propozycję. Chcą zawrzeć umowę, która natychmiast otwiera cieśninę, bo tak bardzo przegrywają, oświadczył w swoim stylu Donald Trump. Uznał też kolejną falę bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu za prawdopodobną. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Prowadzi ją aktor Michał Sikorski. Na miejscu jest nasza dziennikarka, z którą połączymy się w kolejnych faktach. Z początkiem jesieni zbliża się koniec sezonu na ogródki działkowe. Te powoli już pustoszają. Jak przekonała się jednak nasza reporterka, niektórzy postanowili jeszcze wykorzystać końcówkę sezonu na ostatnie prace porządkowe albo na sadzenie nowych roślin.
9: Sadziłam sałatę.
10: Teraz sałatę o tej porze?
9: Tak, proszę pani, tak. To jest roślina dnia krótkiego i ona lubi wiosnę i jesień. To będzie drugi rzut swojskiej sałaty.
10: Czy rzodkiewka też pod to podchodzi?
9: Tak. Można też wysiać rzodkiewkę spokojnie. No i są też rośliny, które lubią się teraz wysiać. Siewane być, czyli marchew, pietruszka i może się zdarzyć, że wzejdą nawet wiosnę.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mamy medal Mistrzostw Świata w kolarstwie i od tej fantastycznej wiadomości Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
12: No to doskonała informacja. Katarzyna Niewiadoma Finej wywalczyła srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego na rozgrywanych w Montrealu Mistrzostwach Świata. Reprezentantka Polski, która ma już na swoim koncie m.in. wygranie Tour de France, do ostatnich metrów walczyła dziś o zwycięstwo z Demi Vollering, z którą wspólnie wybrały się w ucieczkę. Ostatecznie jednak minimalnie lepsza reprezentantka Holandii. To jednak niewątpliwie wielki sukces naszej reprezentantki w Montrealu. A my przenosimy się na Moto Arenę w Toruniu. Trwa ostatnia, decydująca runda żużlowego cyklu Grand Prix. Przed nią najbliżej 7. rekordowego tytułu Mistrza Świata był Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z bliska, z trybun śledzi Cezary Dziś Wiszek, z którym, jak słychać, się łączymy.
13: Dobry wieczór.
12: Kto z trójki mającej szans na tytuł, Zmarzlik, Lambert, Kertz, radzi sobie jak na razie na torze najlepiej?
14: Na półmetku minimalnie Robert Lambert ma 8 punktów, więc w tej wirtualnej tabeli można powiedzieć, że jest liderem. Bartosz Zmarzlik przed chwilą pojechał w biegu numer 10, zajął drugie miejsce tuż za Leonem Madsenem i ma Bartek 7 punktów, tak samo jak Madsen. To jest teraz czołówka. Startuje kolejny bieg. Pamiętajmy, że tutaj trwa walka o dwa miejsca, dające bezpośredni awans do finału. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
12: A już za godzinę w Mediolanie początek wielkiego finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Nasza reprezentacja o drugi z rzędu tytuł zagra z Francją. Jaki plan na to spotkanie ma trener naszych siatkarzy Nikola Grbić?
15: Musimy być w stanie adaptować się na to, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
12: Zwycięzca dzisiejszego meczu zostanie nie tylko mistrzem Starego Kontynentu, ale zapewni sobie także bilet na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a brązowy medal sensacyjnie, przypomnę, wywalczyli Finowie, którzy w meczu o trzecie miejsce w hali w Mediolanie pokonali 3-0 Słowenię.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Tu Radio RMF 24. Słuchacie programu O Tym Się Mówi. Tutaj wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Polsce i na świecie. We wtorek Donald Trump przemawiał na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. O czym mówił? Oczywiście o polityce zagranicznej, ale nie tylko. Także mówił o AI. Jak te słowa amerykańskiego prezydenta ocenia amerykanista profesor Zbigniew Lewicki? O to pytał go Tomasz Terlikowski na naszej antenie.
1: Przede wszystkim nie przywiązujmy zbyt dużej wagi do tych ceremonialnych wystąpień na forum Zgromadzenia Ogólnego. To się powtarza rok w rok, występują przywódcy. Większość tych wystąpień jest odnotowywana tylko przez prasę czy media w ich własnym kraju i szybko zapominana. Oczywiście przemówienie Trumpa odnotowano szerzej, ale również za kilka dni zostanie ono zapomniane, właśnie dlatego, że nie było w nim nic przełomowego, nic nadzwyczajnego.
2: Panie profesorze, ale są te tematy, które są tematami realnymi. To znaczy, niezależnie od tego, czy zapowiedzi Donalda Trumpa są do spełnienia szybko, czy nie, no to stoi przed nami pytanie o Iran, o Ukrainę i Rosję i o sztuczną inteligencję.
1: Ale te pytania stoją przed nami niezależnie od ONZ, którego znaczenie dla polityki światowej no, jest już stosunkowo, delikatnie mówiąc, niewielkie. Trump zapowiedział, że zakończy obydwa konflikty, jeden niedługo, drugi zaraz po wyborach. On takie zapowiedzi oczywiście stosuje, ale proszę zauważyć, że on jednak realizuje swoje cele, o czym zapominamy. Na przykład Grenlandia, prawda? Zapowiadał najrozmaitsze rzeczy i uzyskał to, co chciał, kontrolę militarną nad tą wyspą. Sprawa na Bliskim Wschodzie jest praktycznie biorąc zakończona w Gazie. No, giną ciągle ludzie, ale to w bardzo niedużych liczbach. Szkoda każdego człowieka, no ale jednak. Oczywiście pozostaje kwestia Ukrainy.
2: Mamy sytuację, panie profesorze, w Gazie wciąż giną ludzie i mamy no, akcję na Wzgórzu Świątynnym, mamy akcję na Zachodnim Brzegu. No tam się rozkręca sytuacja, nie skręca.
1: Ja bym nie powiedział, że się rozkręca. Wie pan, konflikt trwa tam kilkadziesiąt lat i ten konflikt ma tak głębokie korzenie i jest tak mocno w świadomości dwóch, trzech narodów, prawda, zakorzeniony, że nie da się go po prostu od tak wyeliminować. Są różne zaszłości osobiste, organizacyjne i tak dalej. I nie liczmy na to, że Bliski Wschód czy Izrael i jego sąsiedzi to nagle będzie granica między, bo ja wiem, Polską a Czechami, czy nawet Polską a Niemcami, która też kiedyś była bardzo zapalna. Ale w porównaniu z tym, co było, kiedy Trump obejmował urząd, to naprawdę jest dramatyczna zmiana na lepsze. Oczywiście pozostaje...
2: Myślę, że mieszkańcy strefy, znaczy Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy by się z taką tezą nie zgodzili.
1: Wie pan, no ja wiem, jak ktoś jest to zaangażowany osobiście, jak to jest jego rodzina, jego dom, jego pole i tak dalej, no to ma jeden punkt widzenia. Jak ktoś z kolei patrzy z drugiej strony, ma też jeden, tyle że przeciwny. To musi zająć lata. Kiedyś Francja z Niemcami były na noże co kilka lat, prawda? W końcu się dogadali, więc ich w kierunku dobrym to idzie, na pewno. A to, że nie wszystko się udało od tak natychmiast załatwić, no bądźmy realistami. Natomiast, jak powiedziałem, jeszcze jest kwestia Iranu. Najtrudniejsza kwestia, bo tutaj Stany Zjednoczone natrafiły na prawdziwy, mocny opór, którego się nie spodziewały i z którego niełatwo będzie złamać wobec postawy rządu irańskiego. I tutaj nie ma łatwego rozwiązania. Czyli pozostaje kwestia Ukrainy, kwestia Iranu, ale to wszystko tak naprawdę nie pojawiło się na forum ONZ, bo to nie jest to forum, na którym takie sprawy mogą być rozstrzygnięte. One się rozstrzygną, jeśli w ogóle, w rozmowach dwustronnych, w negocjacjach za zamkniętymi drzwiami i tak dalej, i tak dalej.
2: No, ale to w ogóle wszystkie te tematy to nie są tematy dla ONZ-u, bo również pytanie o przyszłość, ograniczenia jakieś prawne, o których się mówi wobec sztucznej inteligencji, to też nie jest pytanie dla ONZ-u. To znaczy to jest pytanie dla zainteresowanych, no tak naprawdę no, koncernów i dwóch, trzech państw, Stanów Zjednoczonych, Chin, być może
1: no właśnie tutaj się z panem nie zgodzę, bo o ile konflikt na Bliskim Wschodzie jest jednak ograniczony terytorialnie i do kilku państw, o ile, prawda, i wojna z Iranem również, to jeśli chodzi o AI, to tu mamy do czynienia z konsekwencjami dla nas wszystkich, prawda? Co z nami może zrobić AI? Ja szeroko korzystam z AI do różnych takich, do ułatwiania pracy, ale z pewnym przerażeniem obserwuję, jak ta forma ewoluuje. I to na poziomie prostego badacza, który chce jakieś fakty sprawdzić, czy coś. Jak ten system nawet na takim niskim poziomie zmienia się, a co dopiero jeśli mówimy o poziomie bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie, to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich i która może tak naprawdę, że użyję tego słowa, wykoleić naszą cywilizację.
2: No tak, ale tu prezydent mówi jasno i to nie jest tylko jego opinia wypowiadana podczas forum ONZ. On to mówi, że odrzuca wszelkie próby zbudowania jakiegoś systemu kontroli nad sztuczną inteligencją, no co uświadamia, że bez zgody Stanów Zjednoczonych, a to tam, no nie wszystkie, bo w Chinach też kilka, ale te najważniejsze instytucje zajmujące się, firmy zajmujące się sztuczną inteligencją działają. Bez zgody Trumpa nie ma żadnej kontroli.
1: I tu się z panem zgodzę. To właśnie jest kwestia dla ciała międzynarodowego. Szczególnie, że jednym z graczy są Chiny, a ich postępowanie, cele, zamierzenia są nie do zdefiniowania. Nie wiemy, o co Chinom chodzi tak naprawdę i to jest groźne. I tutaj taka organizacja dobrze działająca, jak ONZ, mogłaby się przydać. Natomiast no, jesteśmy bezradni, bo my możemy mówić, co chcemy, a naukowiec w jakimś laboratorium czy kompleksie badawczym, wszystko jedno, w Szanghaju albo gdziekolwiek indziej, robi swoje.
0: Tak nam mówił Zbigniew Lewicki. A za chwilę w naszym programie o cenach paliw, bo niewątpliwie o tym się mówi. Zostańcie z Radiem RMF24.

0: O tym się mówi w Radiu RMF 24, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Ropa na globalnych rynkach nieco tanieje. Ma to związek z nadziejami na możliwe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale też z działaniami Arabii Saudyjskiej. Tutaj chodzi o przywrócenie działania rurociągu wschód-zachód. Takie informacje przekazują nam maklerzy. To nie jedyne nowe informacje z rynku paliw. Sporo może się zmienić w kwestii przepisów dotyczących tej branży w naszym kraju. I oto Tomasz Weryński pytał analityka rynku paliw Przemysława Bryksa.
1: Niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej w przypadku, kiedy następuje swego rodzaju odprężenie. To są niestety kwestie tygodni, kiedy rynek paliwowy jest w stanie odbudować stany magazynowe, choćby w obszarze tylko i wyłącznie handlowym, nie mówię o jakichś większych zapasach, po chwilowych brakach, które występują w wyniku zaburzeń. Stąd można powiedzieć, że ta, załóżmy, tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach. Więc faktem jest, ta cena będzie spadała jednak troszeczkę wolniej niż wzrastała na początku.
2: A proszę powiedzieć, czy istniało albo istnieje nadal może zagrożenie dotyczące dostępności paliw w Polsce? Czy u nas to jest tak zorganizowane, że ta dywersyfikacja pozwala przetrwać takie kryzysy?
1: Znaczy, ja chciałbym być optymistą i wszystkim mówić, że jest super. Natomiast życie nasze polega na tym niestety, że tak nie jest. Jesteśmy jako kraj w całości praktycznie poza drobnym wydobyciem krajowym ropy naftowej, liczonym w małych procentach poniżej 5 w odniesieniu do konsumpcji, całkowicie zależni od importu ropy naftowej do naszych rafinerii, dwóch, które procesują paliwo w Gdańsku i w Płocku. Natomiast, co warte podkreślenia, cały przerób 27, nawet ostatnio więcej, ponad 28 milionów ton ropy naftowej rocznie nie wystarcza na pokrycie krajowego zapotrzebowania na paliwa. Więc około 35-40% krajowej produkcji paliw my jako Polska importujemy w postaci paliw gotowych. I to, można powiedzieć, wystawia nas tak naprawdę trochę na dwie strony, bo zarówno na niepokoje na rynku ropy naftowej, jak i na niepokoje na rynku paliw gotowych jesteśmy wystawieni. Te ostatnie problemy z ceną oraz także cała dyskusja wokół tak zwanych nadzwyczajnych zysków także bierze się z tego, że ceny paliw na rynkach światowych, mówię o paliwach gotowych, rosły daleko szybciej, daleko mocniej niż rosła cena ropy naftowej. Te nożyce się rozwierały, stąd także tak gigantyczne rzeczywiście podwyżki paliw przy dystrybutorach, pomimo tego, że teoretycznie ropa aż tak mocno nie zdrożała. Mieliśmy w historii wyższe ceny ropy niż około $100 za baryłkę, a ceny paliw mogły być niższe. Więc zwracam na to uwagę, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo zależni od importu i mamy co prawda zapasy interwencyjne, czy to ropy naftowej, czy paliw. Czuwa nad nimi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Mają także zapasy obowiązkowe wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy. Powinniśmy spokojnie przetrwać bez żadnego importu 3 miesiące konsumpcji. Takie to są zapasy. To nie jest, można powiedzieć, wystarczające zabezpieczenie, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy absolutnie bezpieczni. To nie jest prawda.
2: Panie Przemysławie, a jak na rynek paliw w naszym kraju wpłyną zmiany przepisów? Na razie przyjęta przez Sejm ustawa w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, także planowane przez rząd zmiany w CIT, no i propozycja gigantycznego wzrostu opłat koncesyjnych dla branży paliwowej. Co tutaj może się zmienić?
1: Pan redaktor dotknął regulacji, to jest bardzo ważne, dlatego że rynek paliwowy, firmy na nim działające są niezwykle dotknięte takim naciskiem regulacyjnym. To jest rynek ściśle regulowany choć wolny ekonomicznie co do warunków gry, ale co do prawa bardzo, bardzo mocno regulowany. Windfall tax to jest 60% obłożenia zwyżki przychodów w porównaniu do roku ubiegłego. No, ustawa, która się nazywa od nadzwyczajnych zysków, paradoksalnie kompletnie nie chodzi o zyski. To nie zyski są opodatkowywane, opodatkowywane są przychody. To jest absurd tej ustawy kompletny. Po drugie, no, sięga ona nie tylko tam, gdzie powinna, a sięga szerzej. Nadzwyczajne zyski powstają wtedy, kiedy przerabia się ropę naftową i można drogo, nawet bardzo drogo, sprzedać gotowy produkt. To firmy, które przerabiają ropę na paliwa, generują nadzwyczajne zyski. Importerzy paliw, a tak jak wspomniałem, to bardzo istotna część naszego rynku, nie generują nadzwyczajnych zysków, bo oni biorą cenę z rynku międzynarodowego, a więc kupują paliwo drogo, w związku z tym drogo muszą je także sprzedać. Też mają być tym obciążeni. W sumie kompletnie nikt nie wie dlaczego, ale tak sobie rząd wymyślił. Do tego zapowiedziana jest już procedowana przez rząd podwyżka CIT-u dla całej energetyki do 30% z 19 obecnych procent w przyszłym roku. Wreszcie 10-krotny wzrost opłat koncesyjnych i to nie tylko jednorazowych, które gdzieś tam przy koncesji, wydaniu tej koncesji się pobiera, ale to są opłaty roczne. Wszystko to razem zsumowane będzie uderzało jak swego rodzaju Armagedon w spółki paliwowe. Część z nich zatopi, jeśli będzie to tak uchwalone, jak jest zaproponowane. Część z nich wśród firm importowych najprawdopodobniej bardzo ograniczy działalność albo wręcz zaprzestanie importu, bo po prostu nie będą mieli pieniędzy na nabycie paliw na rynkach światowych, żeby te paliwo do Polski sprowadzić. I wreszcie skończy się to tym, że będziemy mieli deficyt paliw na rynku krajowym, a w związku z tym niestety ograniczenia w możliwości tankowania, a wręcz być może część stacji wyschnie całkowicie. To jest kierunek, który jest bardzo realny. Oczywiście także większe naciski fiskalne na firmy będą się przekładały także na cenę. No przecież to jest oczywiste, że firmy bardziej obciążone będą po prostu chciały to w pewien sposób przenieść na konsumenta, więc będą podwyższać ceny.
0: Tak tłumaczył nam to Przemysław Bryks, czyli analityk rynku paliw. A już za chwilę najważniejszy spór kulturowy ostatnich dni, czyli lalka. Jak wam się podoba? Zostańcie z Radiem RMF 24.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchacie programu, o tym się mówi w Radiu RMF 24. Programu, w którym co tydzień wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Lalka w reżyserii Pawła Maślony po weekendzie awansowała w globalnym rankingu 10 najczęściej oglądanych seriali Netflixa. W Polsce rozpętała się gorąca dyskusja o swobodzie adaptacji, o wierności powieściowemu oryginałowi, o czym świadczy ta wysoka temperatura sporu wokół klasyki przecież naszej literatury. O tym wszystkim opowiadał Igorowi Skrzypkowi Dawid Muszyński, krytyk filmowy.
1: Znaczy jest to bardzo śmiała interpretacja tekstu, nie nazwałbym tego ekranizacją, gdzie Paweł Maślona pokazuje, jak on by interpretował tamte wydarzenia i na co położyłby akcenty. Co ciekawe, na początku, gdy pracował nad tym scenariuszem, lalka w ogóle miała być osadzona w współczesności, czyli miały być samochody, telefony komórkowe, ale jak sam reżyser mówi, gdzieś na stronach to wszystko nie składało się w spójną całość, więc postanowił cofnąć się w czasie do tego okresu, o którym mówił Bolesław Prus, tylko zmienić to, pokazać nam to ze strony bardziej Izabeli Łęckiej, która w jego interpretacji jest indywidualistką, feministką, chcącą zostać zresztą dziennikarką, która będzie pracowała pod bacznym okiem pani Orzeszkowej w dzienniku Bluszcz.
2: No i w takim umiejscowieniu tego świata to się klei do siebie, w pana opinii?
1: Znaczy, jako serial kostiumowy jak najbardziej, tak jak mówię, musimy to trochę oderwać, że to nie jest ekranizacja lalki Prusa, że tutaj to bardziej przypomina trochę heist movie niż romantyczną opowieść o niespełnionej miłości kupca do szlachcianki, bo tutaj każdy ma swój pogląd na świat, swój cel do osiągnięcia i na samym końcu każdy z nich w jakimś stopniu go osiąga.
2: Panie redaktorze, a czy tej lalce Pawła Maślone bycie w ogóle jakąś formą interpretacji lalki bardziej szkodzi, czy bardziej pomaga mimo wszystko? No bo tak, teraz wzięliśmy się za tekst, który jest niezwykle ważny dla narodu. Odważyliśmy się na dość kreatywną interpretację, no i budzi to też głosy krytyki. Wydaje mi się, że bardziej krytyki niż zachwytu.
1: To ja wejdę trochę panu w słowo z pytaniem, czy faktycznie to jest tak ważny tekst dla polskiego narodu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy nie zaczęło się mówić, że będą dwie ekranizacje, to większość widzów zapomniała w ogóle, że jest lalka 78 i to tylko dziadkowie oglądali w telewizji, a reszta mówiła, to jest stary, ja tego nie ruszam.
2: Z drugiej strony... Może jeśli chodzi o ekranizację, owszem, ale jeśli chodzi o opowieść, to wydaje mi się, że przed lalką jest tylko Sienkiewicz i Mickiewicz, jeśli chodzi o taki duch narodowy,
1: jeśli chodzi o literaturę. Jest to też wymuszone szkołą, która wrzuca to jako lekturę. Jak spytamy się kogoś z tych młodszych roczników, które podchodzą do matury, to większość mówi, że lalka jest po prostu nudna, a tutaj Maślona chciał, żeby ona była trochę bardziej interesująca, ale jeśli odwrócimy ten wektor i spojrzymy na przykład na Wielką Brytanię, oni też mają takie teksty, które moglibyśmy powiedzieć, że są narodową dumą. Hamlet, czy nawet przygody Sherlocka Holmesa. I one zostały w popkulturze opowiedziane w różny sposób, na każdą stronę. Gdzie Sherlock Holmes był kobietą, gdzie opowiada się o jego siostrze, której tak naprawdę u Conan Doyle'a w ogóle w książkach nie ma. Mamy współczesny serial z Benedyktem Cumberbatchem i nikt nie protestuje, bo wszyscy się cieszą, że ten tekst, który został napisany wieki temu, dalej żyje i dalej podlega nowej interpretacji. Jeśli część ludzi się denerwuje, to dobrze, bo to znaczy, że dalej ten tekst wywołuje jakieś emocje. Gorzej, gdyby te obie wersje powstały i nikt się nimi nie zainteresował i przeszłyby niezauważone.
2: No wydaje się, że to jest na pewno dobry skutek całego tego zamieszania, ale ja jeszcze wrócę do tego wcześniejszego pytania. Czy ta lalka serialowa, gdyby zabrać z niej Wokulskiego, Łęcką i pozostałe postaci i zostawić bez zmian, to znaczy jest to historia, która może być względnie podobna, ale zabieramy z tego lalkę. Czy ten serial się broni sam w sobie?
1: Tak.
2: Nie tylko jako produkt kontrowersyjny.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo fajny serial kostiumowy, świetnie zagrany, bardzo dobrze napisany. I do tego ma właśnie to taki w wersji maślone taki ten twist na końcu, którego nikt nie będzie się spodziewał. Trochę nazwijmy to takie Ocean's Eleven.
2: Heist movie w XIX-wiecznej Polsce.
1: Dokładnie tak, ale w wykonaniu maślone to się broni, tak samo jak broniło się to przy Kosie, który też nie był filmem stricte historycznym, tylko z takim zabarwieniem, a oglądało się go bardzo dobrze i wszyscy porównywali do kina Quentina Tarantino.
0: Tak nam mówił Dawid Muszyński w radiu RMF 24. Za chwilę fakty RMF FM, a po nich będzie o bazach amerykańskich w Polsce.

0: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu ponownie Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W Mediolanie rozpoczyna się wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy walczą o drugi tytuł z rzędu. W faktach

0: spojrzymy też na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś gala rozdania nagród, której przygląda się dziennikarka RMF FM. Uwaga kierowcym, spodziewajcie się utrudnień na Krajowej 74 w Radlinie koło Kielc. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i motocykl. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie ma informacji o rannych. W faktach zaglądamy teraz do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie trwa gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu jest dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj ponownie,
1: Gasiu. Dobry wieczór ponownie.
0: Kogo nagrodziło już jury?
1: To ja może zacznę od widzów, bo widownia to jest fantastyczna, przecież to jest fantastyczne jury. Widzowie zdecydowali nagrodę publiczności. Dostał film Dobry chłopiec Jana Komasy. Od razu drobna podpowiedź. Ten film o młodym buntowniku właśnie trafił do streamingu i każdy może zobaczyć go sam, nie wychodząc z domu. Najlepszy aktor drugoplanowy to Jacek Koman za rolę Marka Edelmana w filmie Nasza rewolucja oraz Monika Frajczyk za komediodramat Exotic. I to jest bardzo dziewczyński film. Są też na tej gali takie przerwy na piosenkę. Aktorka Masza Wągrodzka zaśpiewała na przykład bardzo humorystyczny utwór Darmozjady. To w nawiązaniu do tej kontrowersyjnej ustawy o ochronie artystów. Przed nami jeszcze m.in. srebrne i złote lwy. Czekamy na werdykt jury. Wracam na salę z Teatru Muzycznego w Gdyni. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
0: W Mediolanie nasi siatkarze rozpoczynają decydujący mecz Mistrzostw Europy. Finałowy pojedynek z Francją będzie obserwował nasz wysłannik na turniej Patryk Serwański z akcji sportowej. Witaj ponownie. Patryku, czy hala Unipol Forum wypełniona po brzegi?
3: Tak, no dzisiaj zostały tutaj może pojedyncze wolne miejsca. Dzisiaj atmosfera godna finału. Oprawa też fantastyczna. Za kilka chwil początek tego meczu. Polacy dziś w czerwonych strojach, Francuzi w granatowych. Biało-czerwoni stoją przed szansą, jakiej nie wykorzystał w siatkówce nikt od 21 lat. Wtedy Mistrzostwo Europy obronili Włosi przez dwie dekady. Nikomu nie udało się tego dokonać. Może dziś uda się to biało-czerwonym. Nikola Grbicz stał się jako trener Polaków takim gwarantem sukcesów. Dziś drużyna pod jego wodą zdobędzie 10. medal. I to ostatnie pytanie. Oczekiwane złoto, czy tylko srebro? Przypomnę, mistrz Europy wywalczy też przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a to jeszcze zwiększa prestiż tego spotkania. Mediolan, Patryk Serwański.
0: Warszawa przygotowuje się na czas kryzysu. Na Ochocie powstała sąsiedzka obrona cywilna. Jej inicjator przeszkolił już około 300 osób i podkreśla, że chce, aby każdy był gotowy na różnego rodzaju kryzysy, na przykład blackout, powódź lub też w najgorszym wypadku konflikt zbrojny. Do tej akcji przyłącza się coraz więcej mieszkańców.
4: Co to jest przeżyć 24 godziny bez prądu? A potem jednak nadchodzi to wyzwanie, że sobie myślę, co robić?
5: No właśnie, to co w takim razie zrobić w przypadku blackoutu? Taki mały test.
4: No dobrze, trzeba mieć na pewno zapas wody do picia i do jakichś takich ogarów technicznych. Trzeba mieć jakieś puszki, żeby coś sobie zjeść. Fajnie jest mieć jakąś taką mini kuchenkę z jakimś takim kartridżem. Na pewno latarka, na pewno baterie, na pewno dużo świeczek, na pewno radio na baterię, żeby jednak podsłuchiwać, co się dzieje, no bo nie ma internetu.
5: To ja tylko zapytam inicjatora, czy ten egzamin, test zaliczony?
6: Jestem dumny, że tak powiem. Jestem dumny w 100%.
0: Mówiła Anna Janczur, uczestniczka programu Sąsiedzka Obrona Cywilna. O tej stołecznej inicjatywie przeczytacie więcej na rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej znajdziecie również informacje o niezwykłym znalezisku w lesie pod Elblągiem. To arabskie monety z IX wieku. Eksperci mają pewne przypuszczenia, jak tam trafiły. Chcecie wiedzieć jakie? Zapraszamy do lektury.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Polscy siatkarze grają o złoto Mistrzostw Europy. Od tego spotkania zaczynamy fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Biało-czerwoni o złoto i olimpijską przepustkę grają z reprezentacją Francji w Mediolanie. Za chwilę piłka w grze, no za chwilę ruszy ten pierwszy set finałowego starcia na linii hala Unipol Forum i nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański.
3: Jestem, dobry wieczór.
8: Patryku, poprzedni polsko-francuski finał, no to były paryskie igrzyska, ale to już 2 lata temu.
3: No wtedy przegraliśmy, ale trudno mówić dziś o rewanżu. W naszym składzie 5 medalistów olimpijskich z Paryża. U Francuzów z tamtego składu zaledwie 3 siatkarzy. No, dziś u nas kluczem powinna być taka dobra gra w obronie, która w ostatnich meczach naprawdę bardzo dobrze u nas funkcjonowała. Pytanie, czy nasz blok będzie sobie radził z tym, co wymyśli Antoine Blizzard, francuski rozgrywający, to jest gwiazda tego zespołu, jej kapitan. Obie drużyny już na parkiecie, już przedstawione wyjściowe składy. Na razie czekamy na tą pierwszą piłkę. Hala dzisiaj wypełniona po brzegi. Mam wrażenie, że więcej tutaj Polaków niż Francuzów. Atmosfera fantastyczna. Mediolan, Patryk Serwański.
8: A halę w Mediolanie zamieniamy na żużlowy tor w Toruniu. Tam się dzieje, na Moto Arenie trwa ostatnia decydująca runda cyklu Grand Prix, która wyłoni mistrza świata. Już po raz siódmy po tytuł może sięgnąć Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z trybun śledzi Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór.
8: No jak radzi sobie nasz reprezentant?
9: Bartek Zmarzlik zajął 3. Po 20 biegach zgromadził 12 punktów, czyli tyle samo co drugi Patryk Dudek, ale Bartek miał mniej zwycięstw, zatem nie awansował bezpośrednio do finału. To jest na pewno solidny zgrzyt. Najlepszy był po tych 20 biegach Robert Lambert, czyli najpoważniejszy kontrkandydat Bartka Zmarzlika w walce o ten kolejny tytuł mistrza świata. Zatem za chwilę Bartosz Zmarzlik wystąpi w biegu, w którym będzie mógł zakwalifikować się do finału. Zmarzlik, Madsen, Frick, Lindgren. Sprawa jest krótka, Bartek musi wygrać. Wszystko tutaj powoli zmierza do końca i niebawem się dowiemy, czy siódemka to magiczna liczba rzeczywiście, przynajmniej dla Bartka Zmarzlika. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
8: A jutro w stolicy 48. Maraton Warszawski. Na starcie biegu, który znajduje się niedaleko Pałacu Kultury i Nauki, stanie blisko 14 tysięcy biegaczy i biegaczek. Trasa prowadzi m.in. koło Zamku Królewskiego czy warszawskiego ZOO.
10: Myślę, że mamy już w tej chwili naprawdę dobrą trasę do tego, żeby uzyskiwać wartościowe wyniki i liczę na to, że uzyskamy wartościowe wyniki i to nie tylko na poziomie tych najlepszych, tych, którzy się ścigają o zwycięstwo, miejsce na podium.
8: Mówił Marek Tronina, dyrektor zawodów A Start Biegu, jutro o 9.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: program O tym się mówi. Radio RMF 24 i sobotni wieczór. W środę, jak pamiętacie, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz miał się spotkać z Pittem Hegsethem, ale wizytę odwołano i jak zapowiedział Pentagon, odbędzie się w innym terminie. Co to oznacza dla Polski? Dlaczego decyzję o odwołaniu tego bardzo ważnego spotkania podjęto w tak nagłym trybie? Czy to jest jakieś zagrożenie dla idei stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce? Tomasz Weryński pytał o to byłego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Leona Komornickiego.
1: Jeżeli byśmy złożyli w czasie i przestrzeni ilość konferencji prasowych, które kierownictwo polityczne nasze resortu, ale też rządu i innych instytucji organizuje dzień w dzień, no to byśmy byli praktycznie, byśmy to poskładali, to mocarstwem światowym. To wszystko tak wygląda, że jesteśmy gotowi, jesteśmy praktycznie zapięci na ostatni guzik, że lada moment powstanie tu baza amerykańska, że wszystko zmierza ku temu. No to mojej ocenie jest tutaj bardzo wiele propagandy, wiele takich informacji, które mają wymiar niematerialny. No i w związku z tym, że bezpieczeństwo nasze i także bezpieczeństwo Europy jest NATO i jeżeli popatrzymy na to przestrzeń geopolityczną, właśnie w tej przestrzeni jest uwikłane. Stany Zjednoczone ugrzęzły w wojnie na Bliskim Wschodzie. Mają to poważne problemy. Wywołany został kryzys tutaj w tym obszarze, bardzo poważny. Konflikt się rozlewa. Państwa Europy będące nad Zatoką Perską, które żyły i żyć powinny nadal z dostawy węglowodorów, ale też i z produkcji przemysłowej pochodnych właśnie z tych węglowodorów, no przeżywają także kryzys.
2: Czyli pana zdaniem problemy, to sytuacja na Bliskim Wschodzie tutaj determinuje te zmiany.
1: Właśnie na Ukrainie i tak dalej. I Amerykanie realizują swoją strategię bezpieczeństwa. Trzeba popatrzeć też na to. Nie zapominajmy, taka strategia, panie redaktorze, została opracowana w 2025 roku. W grudniu ona została wydana i tam się mówi w sposób oczywisty, że Amerykanie będą osłabiać swoją obecność w Europie i ma nastąpić europeizacja NATO. I jeszcze jeden ważny zapis, ma nastąpić stabilizacja strategiczna między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I Amerykanie do tego dążą. W związku z tym baza, która ma powstać, jest to oczywiście dla nas pożądane zjawisko. One zdecydowanie wpłyną na nasze bezpieczeństwo, ale to jest proces długotrwały i uwikłany w wielką politykę. W związku z tym trzeba tu bardzo ostrożnie podchodzić do sprawy i dopóki nie zapadną decyzje polityczne zawarte w określonych dokumentach, to wtedy będzie można mówić, że ta baza będzie. A więc mnie interesuje czas przyszły, ale dokonany, ale nie czas przyszły, nie dokonany.
2: No właśnie, ale baza to jest pewnie dłuższa perspektywa, natomiast
1: będzie, a najwyższa pora już mówić, że jest.
2: Panie generale, porozmawiajmy o tym, co bliżej, no bo to przełożenie wizyty szefa MON, no jest pytanie, czy może oznaczać na przykład, że Amerykanie przygotowują się do jakiejś istotnej zmiany, wie pan, w planach dotyczących bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO? Czy tak jak pan mówi, no to może być związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie?
1: Stanom Zjednoczonym trzeba udzielić pomocy. Amerykanie nie są w stanie, według mojej oceny, sami się wygramolić z tej toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie, która co istotnie wpływa na stan ogólnie strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, w tym także na zachodnim Pacyfiku i w innych, i w Europie. Tak, ta wojna mocno osłabia Stany Zjednoczone i wyczerpuje, co jest istotne, zasoby. Zasoby. Są dzisiaj już problemy z rakietami PAC-3. Według mojej oceny tych rakiet brakuje w rękach 5000. Tak, brakuje, panie redaktorze, bo Amerykanie na Bliskim Wschodzie zużyli ponadroczną produkcję tych rakiet. Ona wynosiła dziś w granicach 800 sztuk PAC-3 do systemu Patriot. Te rakiety są potrzebne i na Bliskim Wschodzie, i Stanom Zjednoczonym, w uzupełnieniu magazynów i także na wojnie w Ukrainie. Tutaj też się decydują te losy. Mimo że Ukraińcy uzyskują powodzenie w uderzeniach tych głębokich na terytorium Rosji, ale to w żaden sposób nie wpłynie na przebieg tej wojny z korzyścią dla Ukrainy, bo Rosja posiada na tyle zdolności odwetowych, że może cały czas wyniszczać i osłabiać i w końcu złamać Ukrainę w każdej przestrzeni.
2: Panie generale, w ostatnim czasie sporo mówi się o możliwych...
1: Amerykanie muszą dokonać bilansu swoich sił i jednocześnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyjść z tej wojny, ją zakończyć, żeby przejść do realizacji właśnie tych istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Otóż niedokonana została rotacja. Przecież ta rotacja miała nastąpić już. Wszyscy opowiadali, że już to nastąpi, następuje jakaś na refleksję i ta brygada, która została wrotowana w to miejsce, pojawi się nowa i ona się dotychczas nie pojawiła. Mhm. Amerykanie zaangażowali na Bliskim Wschodzie potencjał blisko 50 tysięcy żołnierzy, znaczący ilość sprzętu wojskowego i zasobu. I te zasoby wyczerpują.
0: Tak nam wyjaśniał to wszystko generał Leon Komornicki. Program O tym się mówi w Radiu RMF 24 wraca za moment i będzie o gospodarce.

0: program O Tym Się Mówi, Radio RMF24, czyli wracamy do najbardziej gorących tematów ostatniego tygodnia. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny paliw biją rekordy. To widzimy wszyscy. Co za tym idzie, może nam grozić wzrost inflacji. Czy czeka nas wzrost stóp procentowych także? O to pytałem swojego gościa, czyli Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej.
1: No zbliżamy się, myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji. To nie jest zawsze albo nigdy nie jest to jakby miła dyskusja, przyjemna dyskusja, bo będziemy prawdopodobnie podnosić cenę pieniądza w gospodarce. Będziemy zmuszeni do tego. To nie jest to właśnie okolicznościami, o których pan wspomniał, czyli no przede wszystkim cenami paliw, ceny transportu w ostatnim roku, tak, sierpień do sierpnia wzrosły ponad 11%, no i myślę, że Rada nie może
0: czekać. A jak pan mówi, że Rada nie może czekać, to pan myśli o październikowym posiedzeniu, czy bardziej o listopadowym?
1: Prawdę mówiąc, myślę bardziej o listopadowym z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że październik będzie taką chyba rozgrzewką tej dyskusji, a listopad może, oczywiście ja mówię tu w swoim imieniu, nie w swoim imieniu Rady, Rada decyduje tak, jak będzie chciała. Natomiast chodzi mi o to, że w listopadzie jest taki dodatkowy dokument, Rada zawsze ma, w listopadzie, w marcu i w lipcu, to jest projekcja inflacyjna, to jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji i ona jest bardzo ważna dla Rady, więc myślę, że to będzie ten moment.
0: A jeśli, wejdę panu w słowo, jeśli w tej projekcji inflacji pojawi się liczba, cyfra 4, to rozumiem, że wtedy już będzie poważny argument do tego, żeby podnosić stopy jeszcze w tym roku.
1: To jest jeszcze dodatkowy argument, znaczy tą czwórkę my zobaczymy prawdopodobnie już w inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za październik, czyli znowu na początku listopada, czy końcu października, to jest tak zwana wstępny odczyt inflacji, tak zwany flash, i GUS to publikuje na koniec października. Myślę, że to będzie już ten moment, kiedy czwórkę zobaczymy, niestety, tak? Natomiast pytanie tylko jest takie, czy ta czwórka będzie incydentalna, czy ona już z nami zostanie. Jeżeli miałaby zostać i to właśnie nam pokaże projekcja inflacyjna, to Rada, myślę, nie będzie miała wyjścia. To znaczy będzie musiała podnieść stopy procentowe.
0: I pańskim zdaniem to będzie podwyżka dość znacząca, czy to będzie najpierw podwyżka taka na zasadzie spróbowania, jak zareaguje rynek?
1: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy to nie będzie pewnie, jak już się zdecydujemy, jak Rada się zdecyduje, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami. Dlaczego? Ja powiem, bo to jest super ważne i to jest ta moja gwiazdka, której nie zdążyłem powiedzieć, bo pan mi wszedł w słowo, ale to jest okej, oczywiście. Mianowicie taka gwiazdka jest, że my bardzo zależymy od tego, co się dzieje, co się będzie działo dalej z cenami ropy, z cenami diesla i tak dalej, gazu, no właśnie, bardzo ważny gaz. To znaczy z cenami światowymi. To jest ta tak zwana Trump-inflacja. Trump nie ma chyba pomysłu na to wygląda, na jak rozwiązać konflikt i raczej ryzyka są takie, że te ceny z nami zostaną, tak, wyższe. Dlatego my pewnie zareagujemy. Jeżeli miałoby się jednak okazać, że ja się mylę w tej chwili, że tutaj będzie jakieś rozwiązanie tego konfliktu, to te ceny mogą oczywiście spaść dosyć szybko i wtedy ta inflacja znowu wróci poniżej 4%, tak? Dosyć szybko. Bo tutaj to, co napędza inflację dzisiaj, to są ceny transportu, które zależą mocno od cen paliw.
0: Oczywiście. A pańskim zdaniem, czy sytuacja jest podobna do sytuacji kryzysu z 2022 roku?
1: Kompletnie różna, dlatego trudniejsza, w pewnym sensie trudniejsza dla polityki pieniężnej, dla Rady Polityki Pieniężnej, dla nas. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że to jest tak zwany szok podażowy. Znaczy my tu cierpimy, inflacja jest podwyższona dlatego, że po prostu nie ma tych towarów ze względów podażowych, nie popytowych. I my tymi stopami swoimi procentowymi nie spowodujemy, że tej ropy będzie więcej albo że cena tej ropy spadnie. Na to nie mamy oczywiście wpływu, natomiast mamy wpływ, będziemy się starać mieć na to wpływ, w jaki sposób te ceny będą wpływać na nasze cele, na krajowe ceny towarów i usług. I to już na to będziemy mieć wpływ. Jeszcze jedną rzecz powiem ważną. My nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ceny jutrzejsze, dzisiejsze. Natomiast, ponieważ to, na co oddziałujemy, to są ceny za mniej więcej 3, 6, nawet 9 kwartałów. Także my, podejmując taką decyzję, trochę tutaj musimy wybiegać w przód, tak? Dlatego, a wracając do pana pytania, kryzys 2022 czy wcześniejsze miał też charakter popytowy, znaczy było tego popytu dużo więcej. I właśnie, no właśnie, i wtedy ta polityka pieniężna jest bardziej skuteczna. My jesteśmy w stanie wpłynąć na ten popyt, po prostu go ograniczając, tak? Dzisiaj nie mamy problemu prawdopodobnie z jakimś nadmiernym popytem. On jest okej, on nie jest jakiś słaby, ale nie jest nadmierny. Natomiast problemem jest dzisiaj to, w jaki sposób będą wpływać ceny ropy, benzyny, gazu na inne ceny innych towarów i usług.
0: To jak rozumiem pańską wypowiedź, nie grozi nam inflacja na poziomie 18-20%, tak jak to było w okolicach 2022 roku. Tak mogę rozumieć pańską wypowiedź, tak?
1: Absolutnie tak. Znaczy, i też my, myślę, Rada, i zresztą nie tylko nasza Rada, bo to widać już w reakcji innych banków centralnych, nauczyliśmy się, że tutaj nie ma na co czekać. Jeżeli jest zagrożenie, trzeba reagować. EBC podniosło, czyli Europejski Bank Centralny już podniósł stopy, Fed też, czyli Amerykański Bank Centralny także. No i my też pewnie się nie zawahamy, jeżeli uznamy, że rzeczywiście takie ryzyko istnieje, chociaż tak jak powiedziałem, ten kryzys jest inny.
0: Tak nam mówił Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. O tym się mówi w Radiu RMF 24, za chwilę o wyborach parlamentarnych w Rosji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Program O tym się mówi, Radio RMF 24. Tym razem komentarz dotyczący wyborów parlamentarnych w Rosji. Po licznych fałszerstwach z wynikiem ponad 57% zwyciężyło ugrupowanie Władimira Putina. Zaskoczenia nie ma. Ale jakie jest rzeczywiste poparcie dla jednej Rosji? Opowiadał w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem Wacław Radziwinowicz, to jest wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji.
1: Przed samymi tak zwanymi wyborami, przed samym głosowaniem, nawet kremlowskie, rządowe służby socjologiczne dawały partii Jedna Rosja 35-37% poparcia. Więc skąd raptem powodów specjalnie nie było, żeby to skoczyło praktycznie o połowę, żeby to się powiększyło. To jest to jedno, co może, ja już się nie chcę opierać na jakichś źródłach opozycyjnych, ale samych rządowych, kremlowskich źródłach, które mówiły, tu mówi 35, 37, a raptem się okazuje 57. My sobie musimy zdać sprawę z tego, że Rosja ma dosyć skomplikowaną taką mozaikę wyborczą, bo jak się popatrzy na regiony, powiedzmy, ja to przepraszam, na roboczo nazwę, na regiony rosyjskie, gdzie zamieszkuje przede wszystkim ludność rosyjska, to tamte wyniki jednej Rosji są złe, a w niektórych miejscach są bardzo złe. Natomiast istnieje coś takiego, jak to się nazywa ironicznie, ale to jest dobre określenie, jak elektoralny sułtanat. No to jest przede wszystkim Kaukaz, ale nie tylko Kaukaz, gdzie władze się w ogóle nie przejmują czymkolwiek. Tam może być, nikt nie zwraca uwagi na frekwencje, nikt nie zwraca uwagi na to, jak głosują naprawdę ludzie, jeżeli w ogóle pójdą głosować, ale malują spokojnie władze w bardzo wysoką frekwencję i bardzo wysokie poparcie dla partii władzy. Tak było zawsze. Ale w tych wyborach, w tak zwanych wyborach, mamy dodane coś jeszcze. Bo takimi sułtanatami elektoralnymi stały się również te niby nowe rosyjskie regiony, po prostu zabrane, okupowane częściowo czy w całości, tak jak Krym, przez Rosjan. I one się też stały sułtanatami wyborczymi, a tam jest 11% całego elektoratu. Więc to dodaje bardzo wiele partii władzy. Więc ten obraz dla nikogo nie może być czytelny.
2: A czy dla Putina będzie to kolejny argument do podjęcia tych trudniejszych decyzji w najbliższych miesiącach, na przykład dotyczących mobilizacji?
1: Tak oczywiście. No tym bardziej zdajmy sobie sprawę z tego, że on wcale nie musi ogłaszać mobilizacji. Dekret z 22 roku wciąż obowiązuje. Mobilizacja faktycznie trwa ciągle jeszcze. Nie będzie ogłoszenia, ale będą po prostu brać ludzi z całą pewnością z biednych regionów, z dalekich, tak żeby nie było zbyt wiele krzyku. Tam, gdzie to może być niebezpieczne, czyli w Moskwie, w Petersburgu, w wielkich miastach. I spokojnie, po cichu Putin, nie ogłaszając mobilizacji, ją przeprowadzi. Też argumentując to tym, że skoro ludzie są za wojną, to powinni rozumieć, jakie są koszta tej wojny.
2: W najbliższych czasach rozejm z Ukrainą jest możliwy w takim razie? Po takim wyniku?
1: Ja nic nie wskazuje od pięciu lat już, że cokolwiek Rosja jest gotowa zrobić, ażeby zawrzeć rozejm. No ją tylko zmusić, ale z własnej woli nic takiego nie zrobi. Będzie udawać przede wszystkim przed Amerykanami, przynajmniej na razie, że niby czegoś chce, a tak naprawdę do niczego takiego nie dąży. Jedyne wyjście z sytuacji widzi w swojej przewadze militarnej. No i później w negocjacjach już z pozycji zwycięzcy, a te negocjacje, ja przypominam, opierając się dokumentach i wypowiedziach Rosjan dotyczą również i naszego kawałka świata.
0: Tak nam to tłumaczył Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. A to był program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Dziękuję, że ten sobotni wieczór spędziliście razem z nami. Za chwilę fakty RMF FM, a mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty RMF FM, w studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Polscy siatkarze po zaciętej walce prowadzą w finale Mistrzostw Europy. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowych 51 i 22. Powiemy również o nietypowym rejsie Daru Młodzieży. Na początek jednak zaglądamy do Gdyni na galę rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Paweł Pawlikowski uznany najlepszym reżyserem za dramat Ojczyzna na festiwalu filmowym w Gdyni. Statuetka w konkursie Perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu powędrowała do Julii Totoszko za rolę w Miłych Kobietach. Zwyciężczynią w kategorii Złoty Pazur została Agnieszka Smoczyńska za film Hotspot. W kategorii Główna Rola Kobieca doceniono Jaśminę Polak za film Exotic, a rolę wśród aktorów zwyciężył Anson Boone za kreację W Dobrym Chłopcu. Nasi siatkarze wykonali pierwszy krok, prowadzą z Francją 1-0 w finale Mistrzostw Europy. Pojedynek w Mediolanie obserwuje z trybun Patryk Serwański. Witaj, Patryku. To była siatkarska wojna nerwów i emocje z obu stron.
2: Tak, naprawdę, siatkarska bitwa od początku. Antoine Brizard, zasęp po chwili, trzy razy Wilfredo Leona. Wielokrotnie zmieniało się prowadzenie, różnica maksymalnie 2 punkty na korzyść jednej albo drugiej drużyny. No, mecz na styku, na emocjach, w końcówce tego seta walka na przewagi, piłki setowe dla jednych i dla drugich. Ciągnie nas w ataku Leon, pomagał Bołądź, który też miał w tym pierwszym secie problemy. Wygrywamy ostatecznie 31-29.

0: Tutaj no czuć wręcz te emocje w powietrzu, czuć taką ogromną stawkę tego spotkania. W drugim secie jak na razie wyraźne prowadzenie biało-czerwonych. W tym momencie 20-12. Mediolan, Patryk Serwański.
1: I jeszcze jedna informacja, do której wrócimy w faktach sportowych. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik nie zdołał wywalczyć po raz siódmy w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata. Został wicemistrzem, a tytuł przypadł Brytyjczykowi Robertowi Lambertowi.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu samochodu osobowego, motocykla i roweru na krajowej 51 między Bartoszycami a granicą z rosyjskim obwodem Kulewieckim. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba została natomiast ranna w wypadku na krajowej 22 na Pomorzu. W Lipienicach koło Chojnic zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. 31-letni Ihor M., który w czwartek zaatakował w klasztorze w Jarosławiu 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował dziś sąd. W wieczornych faktach, teraz nasz reporter Michał Radkowski, sąd podjął decyzję, że Ukrainiec będzie odbywał areszt w warunkach szpitalnych. Dlaczego?
3: To ze względu na jego stan zdrowia. Mężczyzna ma być izolowany w warunkach szpitalnych w placówce dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prokuratura zastrzega jednak, że nie oznacza to jeszcze rozstrzygnięcia kwestii jego poczytalności w chwili ataku. Motyw działania podejrzanego wciąż pozostaje nieznany. 31-latek nie został dziś doprowadzony na posiedzenie sądu. Również z powodów zdrowotnych Ukrainiec nie został do tej pory przesłuchany, ani nie usłyszał zarzutów. Wczoraj jednak sformułowała je prokuratura. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
1: Dar młodzieży znów pod żaglami, ale tym razem w nietypowym rejsie. Przez kilka dni po Bałtyku razem z zawodową załogą popłynął gdyńscy uczniowie, którzy na własnej skórze przekonają się, jak wygląda życie i praca na jednym z największych polskich żaglowców. To część obchodów stulecia Gdyni.
4: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
5: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
4: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
6: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Mogą się spodziewać.
4: Będą mieli zadania tutaj?
6: Coś wymyślimy. Przede wszystkim zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej.
7: To jest taka jedna okazja dla nich. To może się po prostu nie powtórzyć.
8: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie. Ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
1: Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na kolejne fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Polak w finałowym biegu ostatniej rundy cyklu Grand Prix zajął 4. miejsce. Wygrał i wywalczył tytuł Robert Lambert. Rywalizację z trybun Moto Areny śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jak wyglądał ten bieg finałowy, w którym startowała cała trójka walcząca o tytuł, czyli Zmarzlik, Lambert i Kertz?
11: Dobry wieczór. Bartosz Zmarzlik startował z trudnej trzeciej pozycji, zatem już na starcie nie miał łatwo i rzeczywiście wylądował od samego początku na ostatniej pozycji. Walczył, szarpał, próbował. Niestety udało się tylko gdzieś tam w samej końcówce awansować na trzecie miejsce. Natomiast to oczywiście było za mało. Wygrał ten wyścig finałowy Robert Lambert i wygrał całą klasyfikację generalną. Został indywidualnym mistrzem świata. Bartosz Zmarzlik niestety nie napisał historii. Nie został mistrzem świata na żużlu. Po raz siódmy. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
10: No i z Moto Areny przenosimy się do Mediolanu. Polscy siatkarze dobrze rozpoczęli walkę o złoto mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w finale prowadzą z Francją 1-0. Pierwszy set był niezwykle zacięty i wygrany przez naszą kadrę 31-29. Mecz obserwuje w hali Unipol Forum Patryk Serwański, z którym się łączymy. No Patryku, jak wygląda gra naszej reprezentacji w drugim secie?
0: Tak, tu w Mediolanie ciągle szansa na złoto. Polacy w drugiej partii prowadzili już 10 punktami, 17-7 z reprezentacją Francji. Francuzi, część tych strat odrobili, ale ale przed chwilą dobry atak Jakub Iszaka ze środka. Kolejny atak Wilfredo Leona, którego dzisiaj obserwuje się naprawdę z przyjemnością. Nie zagrywce i w ataku świetnie się spisuje. I prowadzimy teraz 23-16. Zagrywka Marcina Kolendy, jest punkt numer 17 dla Francuzów, ale jesteśmy bardzo blisko, no i byłbym zaskoczony, gdybyśmy tego drugiego seta wypuścili, ale jeszcze dwa punkty musimy w nim zdobyć. Mediolan, Patryk Serwański.
10: A piłkarska reprezentacja Polski jest już w Szwecji, gdzie w poniedziałek na stadionie w Solnej rozegra kolejny mecz Ligi Narodów. Z kadrą nie poleciał Jakub Kamiński, który z powodu urazu nie dokończył wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban na najbliższe trzy mecze Ligi Narodów powołał dodatkowo Oskara Pietuszewskiego.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado. Radio LMF.

0: Porwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Eugeniusz Mazur.
1: Pseudonim:
2: Wampir z Olsztyna.
1: Liczba ofiar:
2: 4.
1: Skazany na
2: karę śmierci. Wyrok zamieniono na 25 lat więzienia.
1: Obecny status:
2: nie żyje.
3: Eugeniusz Mazur był jedną z ostatnich osób skazanych na karę śmierci w Polsce. Zbrodnia, którą popełnił 8 stycznia 1991 roku, mordując czteroosobową rodzinę, zapisała się czarnymi zgłoskami na kartach historii Warmii. Jak powiedział później prokurator:
4: miałem wrażenie, że to egzekucja. To była egzekucja na rodzinie Miasków.
3: Mazur urodził się 20 lutego 1949 roku i wychowywał w robotniczej rodzinie, mieszkającej w Worpławkach, niedaleko Reszla. Edukacja nie była jego mocną stroną. Dwa razy powtarzał rok w podstawówce, a w 6 klasie postanowił w ogóle rzucić naukę. Podobnie jak jego ojciec, był agresywny i często rzucał się do bicia innych. Od dziecka przejawiał sadystyczne skłonności wobec zwierząt. W dokumencie emitowanym w TVP Historia sędzia Bogdan Rost zauważył:
5: raz to rozerwał kota, innym razem chwytał psy, by je wykastrować. Nawet mówiono wśród świadków, że potrafił z uśmiechem na ustach ukręcić łeb kotu. Także takim był młodzieńcem.
3: Mazur został pilarzem. Czasami pracował jako murarz albo drwal. Gdy miał kilkanaście lat, w powiecie kętrzyńskim, skąd pochodził, rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania ropy naftowej. Rodzice chłopaka, Barbara i Józef, upatrywali w tym swoją szansę na wydostanie się z biedy. Józef sprzedał gospodarstwo i zatrudnił się jako stróż na budowie, a Barbara została etatową kucharką. Nie bardzo było tylko wiadomo, co zrobić z agresywnym synem. Ostatecznie Mazurowie oddali go do rodziny Miasków, by w zamian za dach nad głową wykonywał dla nich pracę w gospodarstwie. Gienek nie był zachwycony tym, jak traktują go chlebodawcy.
6: Całej tej kasy się dorobili, wykorzystując mnie jako parobka.
3: 10 października 1969 roku Mazur pobił na przystanku PKS-u Romana Miaska, ojca Jana, u którego pracował. Wtedy to trafił do więzienia po raz pierwszy. W sumie, zanim dokonał poczwórnego zabójstwa, otrzymał aż 7 wyroków sądowych i spędził w więzieniu łącznie 12 lat. Głównymi powodami, przez które trafiał za kratki, były pobicia i znęcanie się nad swoją rodziną. Między wyrokami rodziły się jego dzieci, w sumie 4, z różnych związków. Mazur był znany ze swojej agresji. Ofiary bił często za pomocą kołka lub orczyka, kopał je po głowie lub atakował nożami. Te ostatnie zrobił sobie sam, z piły ramowej, i nosił je stale przy sobie, co czasem niepokoiło jego znajomych. Gdy jeden z nich odważył się raz zapytać:
4: po co ci, Gienek, te noże?
3: Mazur odpowiedział tajemniczo:
6: mam wiele do zrobienia.
3: Eugeniusz niespecjalnie interesował się swoimi dziećmi. Za to wykorzystywał każdą okazję, by się nad nimi znęcać. W przerwach od więzienia kazał im na przykład trzymać nocnik, do którego oddawał mocz. Jedna z jego konkubin nie wytrzymała takiego traktowania i złożyła donos, że Mazur znęca się nad rodziną. Mężczyzna trafił po raz kolejny do więzienia. Wściekły na konkubinę wysyłał jej z zakrat pełne nienawiści i zapowiadające zemstę kartki, a zaraz po wyjściu z więzienia postanowił przykładnie ukarać kobietę. Pojechał do Wasilkowa, gdzie mieszkała ze swoim nowym mężczyzną, i ranił oboje nożem. Może na tym by się skończyło, ale na nieszczęście udało mu się uciec. Po 20 latach nieobecności Mazur postanowił wrócić w rodzinne strony. Dowiedział się, że Jan Miazek od 2 lat pracuje na gospodarce w Babieńcu, w okolicach Reszla. Eugeniusz zatrzymał się u siostry i zatrudnił w Reszlu na budowie. Odnowił znajomość z Miaskiem i zatrudnił się u niego jako pomocnik przy żniwach. Czasami, gdy było sporo pracy, nocował w gospodarstwie. Nie dostawał zbyt wysokiego wynagrodzenia, ot tyle by starczyło na papierosy czy inne drobne wydatki. Miaskowie, to jest Jan z żoną Anną, po pewnym czasie zrezygnowali z jego usług.
7: Ja już po Gienka dzwonił nie będę. Nie ma z niego pożytku.
8: A pewnie, on więcej pije niż pracuje.
3: Mazur jednak nie chciał się tak łatwo odczepić. Uważał, że Jan jest mu winien 212 tysięcy złotych, przeddenominacyjnych, za jego pracę. Do tego twierdził, że Miazek ma mu oddać za kurs taksówką z Reszla do Babieńca, kiedy to Mazur odwiózł znajomego do domu po jednej z częstych libacji. Rzecz jasna, Jan nie chciał o tym słyszeć i za każdym razem, gdy jego były pracownik upominał się o zwrot długu, wyrzucał go z domu.
7: A idźże stąd, bo policję wezwę. Nic ci nie jestem winien. Wynocha!
3: W Mazurze narastała frustracja, dodatkowo podsycana gniewem sprzed lat, kiedy to czuł się w domu Miasków jak służący. 8 stycznia 1991 roku postanowił dać jej upust. Usłyszał, że dzień wcześniej Miaskowie sprzedali świnie. Wiedział więc, że powinni mieć pieniądze, którymi mogą spłacić długi wobec Eugeniusza. Wziął noże, z którymi się nie rozstawał, i ruszył w kierunku gospodarstwa w Babieńcu. Gdy przekroczył próg, zauważył, że pijany Jan śpi na warsalce. Jak się później okazało, mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mazur zaczął go szarpać.
6: Oddawaj mi pieniądze, oszuście! Upiłeś się za moje.
7: Widzisz? Pusty portfel. No nie mam żadnych pieniędzy. Możesz wziąć ten nóż, co tam leży, i mnie nawet zabić. Ale nie mam, no nie dam.
3: Miazek zdążył jeszcze powiedzieć, że wszystkie pieniądze przekazał swojej żonie, gdy Mazur wyciągnął nóż, pchnął Jana na ścianę i poderżnął mu gardło. Przebił też jego płuca i serce, a ciało Miaska popchnął na wersalkę. Mężczyzna został później znaleziony z głową niemal całkowicie oderwaną od tułowia. Mazur tłumaczył się, że wydawało mu się, że Jan wyciągnął pierwszy nóż, więc działał w samoobronie. Śledztwo jednak nie potwierdziło tej wersji, choć pijany Miazek rzeczywiście zachowywał się prowokacyjnie. Po zamordowaniu Jana Mazur wszedł do kuchni, gdzie stała córka Miasków, półtoraroczna Monika. Wziął dziecko na ręce i posadził na krześle. Następnie wyszedł na poszukiwanie Anny. W tym celu udał się do Obory, gdzie zastał kobietę, jej 16-letniego brata Grzegorza oraz drugą, 3-letnią córkę gospodarzy, Agnieszkę, którą Anna trzymała na rękach.
6: Wasze pieniądze mam już gdzieś, a ty lepiej wezwij pogotowie do męża.
3: Kiedy kobieta domyśliła się, co się stało, zaczęła strasznie krzyczeć. To zdenerwowało Eugeniusza.
6: Nie drzyj tej mordy, bo cię zabiję.
3: Ponieważ Anna wciąż krzyczała, Mazur uderzył ją w twarz ręką. W ręce trzymał nóż, którym, jak sam potem utrzymywał, przypadkiem trafił w szyję 3-latki. Gdy dziecko zaczęło płakać, zadał jeszcze kilkanaście ciosów zarówno córce, jak i matce. W tym czasie brat Anny, Grzegorz, złapał za widły i próbował zaatakować napastnika. Mazur rzucił w jego kierunku nożem i trafił chłopaka prosto w serce. Następnie zadał mu kolejne ciosy i zmiażdżył jego głowę o ścianę. To samo zrobił z małą Agnieszką, powodując pęknięcie czaszki dziecka. Po tej krwawej rzeźni spokojnie zapalił papierosa i wyrzucił zapałkę na siano. Może przypadkiem, a może w celu zatarcia śladów, wywołując potężny pożar. Gospodarstwo bardzo szybko stanęło w płomieniach.
8: Rany boskie, u miziaków się pali, dzwoń po straż!
3: Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować z pożaru małą Monikę. Na miejsce natychmiast udało się także kilkudziesięciu policjantów z okolicznych posterunków oraz z Olsztyna. Nawet gdyby pożar nie wybuchł, Anny i Jana nie dałoby się już uratować. Natomiast sekcja zwłok u Agnieszki i Grzegorza wykazała, że oboje jeszcze żyli, gdy zapaliło się gospodarstwo. W pożarze zginęły też zwierzęta hodowlane Miasków. Policja rozpoczęła obławę w okolicznych lasach. Początkowo bez skutku. Z pomocą przyszła siostra Eugeniusza, Mieczysława W., u której mężczyzna mieszkał. Znała kryminalną przeszłość brata i nie czekając zawiadomiła policję o jego dziwnym zachowaniu.
9: Przyszedł do domu, cały zakrwawiony. Zara poszedł spalić to ubranie. Do tego miał jakąś obrączkę, którą chciał sprzedać moim córkom za 200 000.
3: Policja aresztowała mężczyznę 2 doby po tragicznych wydarzeniach w Babieńcu. Początkowo nie przyznawał się do winy. Pierwsze przesłuchanie trwało 13 godzin. W końcu pękł i w obliczu niepodważalnych dowodów, takich jak ślady biologiczne, po 11 dniach oświadczył, że to on zabił Miasków. Całą zbrodnię opisał szczegół po szczególe i twierdził, że była to zemsta za jego krzywdę. Nie chciał natomiast przyznać, że ukradł obrączkę. Dopiero po kilku latach odsiadki stwierdził, że zabrał ją na poczet długu, który zaciągnęli u niego Miaskowie. 11 lutego 1992 roku Eugeniusz Mazur stanął przed Sądem Wojewódzkim w Olsztynie. Był wulgarny, arogancki, twierdził, że żałuje, że nie zabił też Romana Miaska, ojca Jana. Jedyne, co go ruszało, to fakt, że zamordował dziecko. Powtarzał:
6: jak można dziecko małe zabić?
3: Obrażał świadków, groził im, lekceważył nawet swojego adwokata.
10: Pan jest moim obrońcą? To do widzenia.
3: Łatwo go było sprowokować i obudzić w nim najgorsze instynkty. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej. 4 marca 1992 roku usłyszał wyrok. Czterokrotna i łączna kara śmierci. Zareagował na niego pokazaniem tak zwanego gestu Kozakiewicza. Mimo że sąd apelacyjny utrzymywał wyrok, ówczesny minister sprawiedliwości, Włodzimierz Cimoszewicz, zauważył rozbieżności w opiniach biegłych. Dodatkowe badania, przeprowadzone w krakowskim Kolegium Medicum, przyniosły wniosek o znacznym ograniczeniu poczytalności uskazanego w momencie popełnienia zbrodni. Wobec czego Sąd Najwyższy uchylił karę śmierci i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 25 lutego 1995 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił kolejny wyrok. Karę śmierci zamienił na 25 lat pozbawienia wolności. Mazur nie był zadowolony z takiego obrotu rzeczy.
6: Za to, co zrobiłem, już dawno powinienem nie żyć.
3: Został skierowany do odbywania wyroku w zakładzie karnym w Sztumie. W 1999 roku w programie Cela Numer udzielił wywiadu Edwardowi Miszczakowi, który spytał mordercę m.in. o to, czy uważa, że jest możliwe, żeby opuścił więzienie przedterminowo.
11: Myśli pan, że pan wyjdzie wcześniej?
12: Nie, ja raczej myślę, że wcale nie wyjdę.
3: Eugeniusz Mazur miał dobre przeczucia. Umarł 17 grudnia 2010 roku, niecałe 6 lat przed końcem kary.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu RMF FM, na zegarze godzina 23. Czas na fakty. Najnowsze przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. To jeszcze nie koniec walki. W finale Mistrzostwa Europy Siatkarzy 2-1 prowadzą Polacy w meczu z Francuzami. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem w Mediolanie. Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zabitemu księdzu. Krakowski Festiwal Wawel jest wasz jeszcze tylko do jutra. Będą spotkania, warsztaty i widowisko świetlne. Francuzi nie rezygnują z walki o złoto. W finale Mistrzostw Europy Siatkarzy wygrali trzeciego seta 25-20. Polacy prowadzą, ale już tylko 2-1. Łączymy się z Mediolanem. Finał tam obserwuje Patryk Syrwański. Dobry wieczór, Patryku. Z czym mieliśmy problem w trzecim secie?
2: No na przykład 4 razy nadzieliśmy się na blok Francuzów. Mieliśmy kłopoty z przyjęciem. Antoine Brizard, no, rozgrywający francuski, dobrze tę piłkę rozrzucał. Nasz blok nie nadążał za Francuzami. Były dobre momenty. Dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk, ale nie udało się zamknąć meczu. Teraz ten czwarty, bardzo ważny set. Prowadzimy, ale nie możemy doprowadzić do piątego seta. Musimy tego seta teraz, myślę, wygrać. Jeżeli będzie tiebreak, no, będzie nerwowa końcówka. Tego wolelibyśmy na pewno uniknąć. Francuzi odzyskali sporo takiej pewności siebie. Czują, myślę, że jeszcze ich tutaj na coś stać, ale w tej czwartej partii to my prowadzimy i to prowadzenie rośnie nam cały czas. Teraz 18-12. Już można powiedzieć, że wyciągamy ręce powoli po ten puchar, ale jeszcze kilka punktów teraz. Bartłomiej Lemański, as serwisowy. To jest 15 punkt, a to wszystko na oczach ponad 11 tysięcy kibiców. Tutaj tylu fanów jest w hali Unipol Forum. 19-12, jeszcze 6 punktów potrzebujemy do tego, by zapanowała tutaj biało-czerwona euforia. Z Mediolanu Patryk Serwański.
1: Zełenski alarmuje w sprawie rosyjskich dronów odrzutowych. Jak mówi prezydent, Ukraina zastrzeliwuje obecnie 55% takich maszyn, a skuteczność powinna wzrosnąć do znajmniej 90%. Według ukraińskiego przywódcy tylko we wrześniu Rosja wysłała nad Ukrainę ponad 2700 takich dronów. Ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Zełenski twierdzi też, że Rosja planuje w przyszłym roku wydać 12 miliardów dolarów na produkcję dronów i amunicji krążącej. Marsz ciszy przeszedł dzisiaj wieczorem ulicami Jarosławia na Podkarpaciu, gdzie w czwartek na terenie opactwa w ataku nożownika zginął jeden z księży, a 4 inne osoby zostały ranne. Napastnikiem jest zatrzymany tuż

0: zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Na jarosławskim rynku wieczorem zebrali się mieszkańcy chcący uczcić pamięć zmarłego.
1: No, był dobrym człowiekiem, dobrym księdzem, dobrym spowiednikiem.
2: Znałyście panie tych księży?
3: Tak, od młodych lat.
2: Ten marsz coś może pokazać.
4: Nie może, jakaś taką solidarność ludzką.
5: Aby to się nie rozwinęło dalej, tak. Żeby nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
6: I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
0: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter Dominik Smaga.
7: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Jesień już widać w ogródkach działkowych. Coraz mniej działkowców krząta się wokół grządek, bo ostatnia pogoda nie sprzyjała pracom na świeżym powietrzu. A przecież jest to dobry moment na rozmnażanie bylin oraz zbiór późnych warzyw i owoców.
8: Czy coś zostało jeszcze do zebrania u pani? Jakieś zbiory się szykują?
9: Jeszcze mam cukinię, trochę fasoli. Nie wiem, czy rodzynek brazylijski da radę, bo jeszcze chyba nie dojrzał.
8: A co z truskawkami?
9: Truskawki, tutaj jest moja nowa grządka na truskawki. Truskawki mają 4 lata życia na grządce, żeby dobrze owocowały, a potem puszczają takie wąsy, jak pani tu widzi. I z tych wąsów robi się sadzonki i przełożyłam je do nowej grządki, bo wcześniej były tam, gdzie sałata. No i prawdę mówiąc, ja mam taką odmianę, gdzie jeszcze, jak pani się dobrze przyjrzy, to jeszcze mam owoce. Do października one są jadalne i za 3 tygodnie będziemy wsadzać czosnek o zimę.
0: Co dzieje się w ogródkach działkowych, sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. A jeszcze tylko do jutra w Krakowie będzie okazja, by wziąć udział w festiwalu Wawel jest wasz. W programie znalazły się spotkania literackie, spacery tematyczne, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Uczestnicy mają okazję spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw: historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej. Jeszcze tylko jutro będzie można także podziwiać widowisko świetlne, ogrody światłem malowane.
10: Wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej, która zostawia refleksję, z czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
0: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Pawelu. A my cały czas obserwujemy sytuację w Mediolanie, już tylko kilka punktów nam brakuje do zwycięstwa Polaków. 24 do 13, dobrze widziałem?
11: 22 do 14.
0: No, 22 do 14, dokładnie, akurat tutaj zniknął nowy wynik, no liczymy cały czas na to złoto, 2 do 1 dla Polaków, myślę, że 3-1 to jest takie prawdopodobne zwycięstwo naszych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Mecz. Podobnie od niego zaczniemy fakty RMF o północy w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. A polscy siatkarze z kolejnym złotem w Mediolanie obronili tytuł Mistrzów Europy i zapewnili sobie bilet na igrzyska w Los Angeles. Niemcy po raz drugi w tym roku obcinają podatki od paliw. Na kolejny pakiet obniżek pieniędzy szuka także polski rząd. Złote lwy rozdane przez ścianę najlepszym filmem 51. Festiwalu w Gdyni. Polacy mistrzami Europy w siatkówce i od tego zaczynamy fakty o północy. Nasza drużyna zdobyła złoty medal i przepustkę na igrzyska w Los Angeles. W Mediolanie biało-czerwani pokonali Francuzów 3-1. W hali Unipol Forum to wszystko obserwował Patryk Serwański. Patryku, dobry wieczór. Polacy o tym złocie marzyli i to marzenie spełnili.
2: Dobry wieczór. No tak, polska drużyna na tym turnieju jak maszyna. Przez krótki moment trochę zardzewiała. Przegraliśmy na koniec fazy grupowej z Bułgarią, ale później ta faza pucharowa to już bardzo pewne kolejne zwycięstwa. W finale Francuzi się postawili, ale to wystarczyło im tylko na wygranie jednego seta. Czwarta partia to był popis Polaków. Pewność, koncentracja, no i skuteczność, które dały nam to upragnione zwycięstwo. Jesteśmy pierwszą drużyną od 21 lat, która zdołała obronić tytuł Mistrzów Europy. To pokazuje, jak trudne zadanie wykonali Polacy i jaką siatkarską potęgą się staliśmy. To już jest 20 lat sukcesów. W 2006 roku srebro Mistrzostw Świata i od dwóch dekad przywozimy medale z tych najważniejszych imprez. Nikola Grbicz, jako nasz trener, wywalczył już dziś 10. swój medal, a pracuje przecież z reprezentacją od 4 lat. Z tych chłopaków, z tej drużyny, z tej reprezentacji po prostu możemy być dumni. I to samo myślą tysiące polskich fanów, którzy są tutaj dzisiaj w Unipol Forum, w tej mediolańskiej hali, która dziś jest po prostu biało-czerwona. Mediolan, Patryk Serwański.
1: A teraz w faktach ważna wiadomość dla kierowców na Dolnym Śląsku. Nadal zablokowana jest trasa A4 między węzłami Lubiatów i Złotoryja. Po tym jak ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu, droga będzie nieprzejezdna do czasu wyciągnięcia pojazdu. Służby drogowe kierują na objazd na węźle Chojnów, na drogę wojewódzką 328 przez drogę krajową 94 i dalej na S3. Premier Węgier Peter Madziar chce, by jego własny klub parlamentarny zagłosował za uchyleniem jego immunitetu. Jak mówił podczas spotkania z sympatykami w Szolnoku, nie ma nic do ukrycia i jest gotów stawić się na przesłuchanie. A chodzi o śledztwo dotyczące incydentu z 2024 roku. Prokuratura zarzuca Madziarowi, że ten zabrał telefon mężczyźnie filmującemu go w klubie, a następnie wyrzucił go urządzenie do Dunaju. Węgierska prokuratura wystąpiła w tym tygodniu o uchylenie immunitetu premiera.
3: To są fakty RMF FM.
1: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet landów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. A tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
4: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja, która

0: Na rynek, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skądś wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
1: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka. A na koniec tych faktów przenosimy się do Gdyni. Przez ścianę Macieja Sobieszczyńskiego otrzymało Złote Lwy dla najlepszego filmu na gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
2: Dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz.
1: Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. A z kolei Paweł Pawlikowski został ogłoszony najlepszym reżyserem. To za film Ojczyzna. Nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
3: Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk. Jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie. Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie. I ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
1: Z laureatami po gali zamknięcia festiwalu w Gdyni rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co.

pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Kilkanaście sekund pozostało nam do godziny pierwszej, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Unia Europejska przeznaczy blisko 710 milionów euro na pomoc dla migrantów i uchodźców. 52 miliony trafią do Ukrainy. Wrocław znów remontuje torowisko na Pomorskiej. Dwa lata temu wydał na tę inwestycję blisko 70 milionów złotych. Ruszyły darmowe szczepienia przeciwko COVID-19. W tym sezonie zapisy bez e-skierowania. Unia Europejska przeznaczy blisko 710 milionów euro na pomoc dla migrantów, uchodźców i państw, które ich przyjmują, głównie w Afryce subsaharskiej. Z tej kwoty 52 miliony euro trafią do Ukrainy na przygotowania do zimy. Pieniądze mają pomóc m.in. w zapewnieniu schronienia, podstawowych usług i awaryjnego wsparcia energetycznego. Pakiet musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Katastrofa niewielkiego samolotu w Demokratycznej Republice Konga. Zginęło 17 osób, 13 pasażerów i 4 członków załogi. Maszyna rozbiła się w pobliżu Kenge, ponad 200 km na wschód od Kinshasy. Na pokładzie była delegacja wojskowa wymiaru sprawiedliwości, w tym 2 jego najwyższych rangą urzędników. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane z AI, poinformował Biały Dom. Sztuczna inteligencja, którą prezydent USA Donald Trump zaczął ostatnio nazywać superinteligencją, była jednym z głównych tematów wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobru oraz za zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka. Tak zakomunikował przywódca Chin. Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Ruszył remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Kto odpowiada za to zamieszanie?
2: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
3: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
2: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczania kostki.
4: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
2: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
0: Ruszyły już bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie nie ma e-skierowań. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z odwiedzającymi punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
5: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
6: Która, nie wiem, 5, może 6, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień przyjęliśmy.
5: Przyszedł pan? Ankieta, tak, do wypełnienia?
7: Tak, oczywiście.
5: Co jest w tej ankiecie? Jakie pytania?
7: No, jakie choroby przechodziłem, na co jestem uczulony.
8: Przechodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy, na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie. Możemy wykonać również od ręki.
0: Na we wtorek ruszą szczepienia dzieci. O szczegółach piszemy na rmf24.pl.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Była premier

0: Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości była gościem w Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Przypominamy pierwszy fragment tej rozmowy. Na początek padło pytanie o ocenę decyzji Krzysztofa Moskala, który zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS w związku ze sprawą Zonda Krypto.
1: Oczywiście, że to jest dobry ruch. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Natomiast niewątpliwie w ogóle nie powinno dojść do tej sytuacji, która miała miejsce. No i ona musi być wyjaśniona. Wokół tej sprawy jest bardzo dużo pytań, niejasności, ale też jest to podstawowe pytanie, gdzie były służby, czy państwo działało tak jak trzeba, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, co miało miejsce.
2: To zapytam panią, skoro Michał Moskal zrobił dobrze, no to może też i Zbigniew Ziobro powinien posypać głowę popiołem. Jego nazwisko w tej sprawie pojawia się wiele razy. Może chociaż powinien zawiesić swoją funkcję, a ma bardzo wysoką w PiS-ie.
1: Pan poseł Zbigniew Ziobro, pan minister, wydał oświadczenie w całej sprawie i myślę, że to tym oświadczeniu jasno przedstawił sytuację, która zaistniała. Natomiast no, oczywiście już pozostałe decyzje należą również do niego.
2: Nie boi się pani, że ta afera zatopi Prawo i Sprawiedliwość, że sprawi, że sondaże będą dla was coraz mniej korzystne, a finalnie w wyborach za rok no, będzie słaby wynik?
1: Źle się stało, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli w jakimś stopniu, są w całą tą sprawę wplątani, mówiąc kolokwialnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz to, o czym mówiłam. W ogóle dla mnie nie mieści mi się w głowie, że służby nie dopuściły do tego, żeby w ogóle mogło dochodzić do takich sytuacji działalności pana Krala. Przecież cała ta sprawa ciągnie się już wiele lat i tutaj powinny być reakcje ze strony obecnie rządzących. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dla mnie jest jasne, że Donald Tusk i jego ekipa postanowili politycznie wykorzystać całą tę aferę. Tu musi być wyjaśnione wszystko. Prokuratura musi działać sprawnie. Ludzie stracili pieniądze i nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
2: No na razie chyba prokuratura działa sprawnie. Pytanie, czy może komisja śledcza tutaj by coś też pomogła?
1: Jest to jedno z rozwiązań. Ja wiem, że taka propozycja została złożona chyba nawet oficjalnie. W parlamencie mówili o tym przedstawiciele klubów, chyba koledzy z Rozwoju Plus na ten temat się wypowiadali, więc jest to jedno z rozwiązań. No tyle tylko, że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy. Ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
2: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
1: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
2: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
1: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, no to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka pościągliwość i rozumienie wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, to musi się dogadać.
2: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
1: O, w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast no, żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie no, zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza.
2: To o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
1: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
2: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna Pej, Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy nawet, usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
1: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery i znam zarówno panią Anię i pana Piotra i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
0: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od byłej premier Beaty Szydło. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za niecałą godzinę, a całość do wysłuchania już teraz na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.